0: dokładnie. To są widoki tutaj z Nikisza, malowane przez uczestników plenerów malarskich razem z grupą Janowską i tych obrazów tutaj będzie więcej.
1: Kościół.
0: Tak jest.
1: Słynne podcienia, no oczywiście. I ta charakterystyczna róża.
0: Poczta, tak jest. No wszystko zostało stworzone na potrzeby tego właśnie dzisiaj wydarzenia, także...
1: Świat się zmienia, a Nikisz ciągle jest atrakcyjny.
0: I mam nadzieję, że będzie, bo to jest takie nasze serduszko tutaj śląskie. Kiedyś było bardzo nieatrakcyjne i teraz dla odmiany wszystko poszło w tą stronę, że cieszymy się tym Nikiszem, że wygląda tak właśnie.
2: Tak było wczoraj, a w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec był reporter RMF FM Marcin Buczek. Na półmetku wakacji sprawdzamy, co może wam przeszkodzić w wymarzonych wakacjach. Niektóre urlopowe fobie dezorganizują nasz letni wypoczynek, a czasem nawet utrudniają wyjazd.
3: Prawie każdy pacjent przychodzi i zaczyna tak: pani doktor, ja wiem, że to jest głupie, ale boję się owadów, ale do tego stopnia, że no nie wyjdę do parku z dzieckiem, a ono prosi i tupta w przedpokoju i patrzy na mnie zdziwione. Albo boję się piasku.
4: Piasku też można się bać?
3: Przykry, obrzydliwy, piekący, drobiny piasku gdzieś włażą pod skarpetki i z czasem to odczucie zaczyna się łączyć z lękiem.
4: Przychodzą osoby z lękiem przed lataniem.
3: Lęk, który wiąże się z przemieszczaniem jakimkolwiek, podróżowaniem za granicę czy podróżowaniem do innego miasta, a nawet jeżeli jest bardzo nasilony, to lęk przed przygotowywaniem się do podróży.
2: Wymienia psychiatra Karolina Grządziel w rozmowie z Kamilą Konturek-Ziębą.
5: Świat kultury w faktach.
2: Miłość, magia, muzyka na żywo i wieczór w niezwykłej scenerii ogrodu w Zamku Królewskiego w Warszawie. Komedia Sen nocy letniej to premiera w ramach projektu Szekspir pod gwiazdami. W obsadzie m.in. Anita Sokołowska, Bartosz Bielenia i Grzegorz Małecki, który gra Oberona, króla elfów. To jest spełnienie marzeń z dzieciństwa, mówi w RMF FM aktor. Rozmawiała z nim Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
6: Jak się sprawdza to połączenie, plenerowa scena, letni wieczór i zabytkowa przestrzeń ogrodów Zamku Królewskiego? Czy jest tak, jak pan się spodziewał i jak jest?
7: No, na razie się sprawdza bardzo dobrze. Widownia mieści 800 osób, codziennie mamy fulę. Oczywiście pogoda trochę płata nam figle. Ostatnie lata przyzwyczaiły nas do tego, że w Warszawie no po prostu mamy tropiki w lipcu i sierpniu. Tym razem troszkę jest inaczej, pogoda jest w kratkę, w związku z tym jeden ze spektakli musieliśmy odwołać, natomiast gramy niejednokrotnie mimo deszczu, widownia jest wyposażona w płaszcze przeciwdeszczowe, nasi producenci kupili ich ponad 10 tysięcy, także naprawdę
6: nikt nie zmoknie,
7: nie mają państwo wymówki, żeby do nas nie przyjść. Natomiast no, to jest w ogóle cudowna taka aktorska zabawa, dlatego że ja do tej pory i zresztą większość z nas występujących na scenie graliśmy w teatrach zamkniętych, w pięknych salach teatralnych. Ja na przykład całe życie gram w Teatrze Narodowym.
6: Ale widziałam też pana w Teatrze Szóste Piętro.
7: Tak, gościnnie w Szóstym Piętrze, czasami w Teatrze.
6: W świetnym Handlarzu Gumek zresztą.
7: Dziękuję bardzo. No to jest taki hołd dla Szekspira tradycyjnego, prawdziwego. Dzisiaj trudno nam sobie to wyobrazić, ale te pierwsze sztuki Szekspira, nawet Hamlet, Macbeth, Otello, nie tylko komedie, były grywane właśnie w plenerze, na targach, placach, ulicach. W związku z tym wracamy do takiego Szekspira u podstaw. To są korzenie. Zresztą do tej pory tak się grywa Szekspira w Wielkiej Brytanii, w Londynie. Jak państwo pojedziecie, polecicie sobie do stolicy Wielkiej Brytanii, no to tam można właśnie całe lato zobaczyć Wieczór Trzech Króli, wiele hałasu o nic, nocy letniej.
6: Ja myślę, że jak ktoś mniej bywa w teatrze, ale na przykład był ostatnio na Hamlecie, to tam jest taka scena, prawda? Jak powstaje przedstawienie pod gołym niebem. Więc znacie to na przykład z filmu Hamlet, jak powstaje, jak grany jest Hamlet, Sen nocy letniej czy Wieczór Trzech Króli.
7: Tak.
6: I jak to granie pod gołym niebem? Ponieważ tak jak wspomnieliśmy, ma pan doświadczenie ogromne aktorsko-teatralne też i w graniu w budynkach. A jak to granie pod gołym niebem zmienia sposób kontaktu z publicznością? Bo jednak mam takie wrażenie, że pod dachem nikt nie krzyczy z publiczności, a wyobrażam sobie, że się zdarzają jakieś reakcje z publicznością w
7: tak, bywają, bywają reakcje dość żywiołowe. Oczywiście, powiedziałbym, one są pro, takie wspierające aktorów. W ogóle panuje taka

0: delikatnie, rzecz ujmując, atmosfera troszeczkę pikniku i mam wrażenie, że ta czwarta ściana, która niemal obowiązkowo istnieje w teatrach zamkniętych, tutaj zostaje złamana. My się zresztą bardzo często zwracamy wprost do naszych widzów, mówimy im prosto w oczy. Dla aktorów to jest też ciekawe, dlatego że zazwyczaj, znaczy widz nie zawsze zdaje sobie z tego sprawę, ale jak jesteśmy na scenie, mówię, na przykład w Teatrze Narodowym, Szóste Piętro, Polonii, gdziekolwiek, to my tak naprawdę nie widzimy widowni. Reflektory tak walą w oczy, że w zasadzie widzimy pierwszy, drugi, trzeci rząd. Tutaj widzimy
1: po horyzont
0: właściwie każdego z widzów, aż do 22 rzędu. Gramy na tyłach Zamku Królewskiego i ja, stojąc na scenie, nie dość, że widzę widzów w 22, 24 rzędzie, to jeszcze widzę drugą stronę Wisły, czyli
1: to fantastyczne przeżycie musi być.
0: Katedrę praską i w ogóle Pragę Północ.
1: Naprawdę mówi pan po horyzont Warszawy.
0: Tak.
1: Wasza tegoroczna premiera w ramach tego projektu Szekspir pod gwiazdami to jest Sen nocy letniej. Pan gra Oberona. I pytanie dotyczy tego, jak pan się odnalazł w tej roli króla elfów i wróżek, bo to jest chyba takie wyzwanie aktorskie inne niż do tej pory. Ciekawe chyba dla aktora.
0: Dla mnie to jest absolutne spełnienie marzeń.
1: O proszę.
0: Gram Oberona, króla elfów. Postać zupełnie bajkową. Do tej pory grywałem w polskiej czy zagranicznej klasyce albo w spektaklach współczesnych w rodzaju Kotki na gorącym blaszanym dachu. Natomiast tu to jest takie spełnienie marzeń z dzieciństwa, czyli jest od stóp do głów taki spektakularny, przesadzony niemalże kostium, pióra wpięte we włosy.
1: Dużo
0: wychodząc
1: koloru
0: na scenę, czuję się po prostu jak dziecko grające w przedszkolnym przedstawieniu i bardzo to lubię i w ogóle muszę powiedzieć, że niezwykle tęsknię za takim teatrem. Bardzo dużo widziałem spektakli, szczególnie musicali na West Endzie i na Broadwayu w ostatnich latach i tam się robi, szczególnie w kostiumach, w scenografii, to ma niezwykły rozmach. No i tutaj pokusiliśmy się o taki właśnie rodzaj Broadway, West Endu, troszeczkę szczególnie właśnie kostiumowo i myślę, że i zresztą to jest niezwykle doceniane i przez widownię, i przez krytyków. Po prostu miło jest na tym zawiesić oko, także nie dość, że bajka, to jeszcze te kostiumy, przebiórki, to tak, dużo radości.
1: Wspomniałam, że to komedia, to tylko przypominam tym, którzy nie pamiętają, że Sen nocy letniej jest szekspirowską komedią, jedną z najbardziej magicznych, jeśli chodzi o tego autora. A co pana zdaniem sprawia, że ten tekst jest wciąż współczesny? Znaczy, że on trafia do współczesnych widzów i oni się świetnie bawią i coś pewnie za tym przemawia, że to jest tak czytelne dzisiaj, że to jest tak aktualne.
0: No, nie ukrywajmy, niezły autor przede wszystkim, tak, dość
1: tak
0: przyzwoity
1: jest.
0: Ten kolega William był. Natomiast wydaje mi się, że Sen nocy letniej to jest taki wzorzec, sewr wszystkich komedii romantycznych. To jest taka baza, na której powstały te wszystkie rzeczy, które uwielbiamy i kochamy w rodzaju Love Actually, Notting Hill i tak dalej. Szczególnie ta brytyjska szkoła komedii romantycznych. No to jest pierwsza komedia romantyczna w historii ludzkości. W zasadzie wszystko, co powstało potem, gdzieś bazuje na tym właśnie Williamie Szekspirze, czyli te wszystkie pomyłki, kochankowie, którym się mylą uczucia, mylą się sypialnie, mylą im się wszystko
1: miejsca
0: w zasadzie.
1: Miejsca, postaci,
0: wszystko im się myli. Oczywiście dzieje się to za sprawą czarów, których dokonuje Oberon, czyli moja postać, oraz Puk. Fenomenalna kreacja zresztą Bartosza Bieleni.
2: Wysłuchaliśmy fragmentu. Całą rozmowę Katarzyny Sobychowskiej-Szuchty z aktorem Grzegorzem Małeckim znajdziecie na rmf24.pl, a spektakle można oglądać do 19 sierpnia.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: Pora na nocny kryminał. Kinga Wójcik, Wywieszysko.
1: W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich. Takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.
2: Kraszewscy byli na skraju wytrzymałości. Rozmawiali z dziennikarzami, a reporterzy tylko czekali na kolejne potknięcia policji. Śledzili każdy krok, oceniali i komentowali, a nagłówki krzyczały o tym, że Inga padła ofiarą handlu ludźmi, nie żyje lub uciekła za granicę. Możliwości było wiele. Im bardziej agresywny tytuł, tym lepiej. Słuecka była przekonana, że za potencjalną klęskę śledztwa zapłaci karierą. Ale nie to martwiło ją najbardziej. Bała się, że dziewczyna nie żyje. Trop złodzią nietrafiony, ale to już pewnie wiesz. Głos Wiktora wyrwał ją z zamyślenia. Fałszywy alarm. Chłopak chciał zaistnieć. Dwudziestolatek z łódzkiej Retkini zadzwonił na policję z informacją, że w mieszkaniu obok widział zaginioną Ingę Kraszewską. Policjanci od razu zareagowali i pojechali sprawdzić, ale okazało się, że po sąsiedzku faktycznie przybywała dziewczyna, tylko że kompletnie niepodobna do Ingi. A przeszukania bagien? Zapytała. Jeszcze raz? Wzruszyła ramionami. Co nam szkodzi? To był pomysł Romy, aby zebrać grupę policjantów i przeszukać rozlewiska wokół rezerwatu Niebieskie Źródła. Funkcjonariusze nie byli przekonani, ale spełnili polecenie. Roma nie wyjaśniła im powodów, dla których chciała sprawdzić bagna. Prawda była taka, że zasugerował to dziadek Ingi. Wierzył, że za zniknięciem wnuczki stoją złe siły, które wiążą się ze źródłami. Możemy spróbować, ale nie jestem przekonany. Wiktor zmierzył ją wzrokiem. Wyglądał, jakby chciał coś powiedzieć, lecz w ostatniej chwili zrezygnował. Nie musimy wysyłać wszystkich gliniarzy. Mogę pójść sama. Daj spokój. Chciałabym sprawdzić. Bojarski nie wytrzymał. O co chodzi z tymi bagnami? Zapytał. Nic nie wskazuje na to, że Inga poszła do rezerwatu. Chciałaś przeszukać okolice Niebieskich Źródeł. Nie miałem nic przeciwko, bo pomyślałem, że warto sprawdzić, ale nic nie znaleźliśmy. A ja dalej nie wiem, dlaczego tak ci na tym zależy. Czyżbyś wierzyła w bajki o klątwie? Słuecka przełknęła ślinę. Oprócz nagłówków sugerujących, że Inga padła ofiarą handlu ludźmi i morderstwa, były jeszcze takie, które przekonywały czytelników, że zaginięcie dziewczyny ma związek z klątwą źródeł. Czy Roma wierzyła w lokalne opowieści? Nie była pewna, ale wolała wykluczyć każdą możliwość. Sama tam pójdę, oznajmiła. To kompletnie porąbany pomysł. Nie mam innego. Wiktor uniósł dłonie. Rób co chcesz, mruknął. Ale uważam, że to zwykłe bajanie. Nie daj się w to wciągnąć. Zagryzła dolną wargę. Wiem, odparła. Ale źródła przestały bić. Przestań. Odszukała w internecie artykuł. Widzisz? Rzuciła. Nie biją. Zupełnie jak wtedy. Kiedy? Gdy zniknęła rodzina Hazelów, również zamarły.
0: Już za chwilę w RMF FM kolejny odcinek powieści Wywieszysko Kingi Wójcik.

Pierwszym, co zobaczył, kiedy wszedł do biura przy rzeźniczej, były czerwone włosy Honoraty Morel, wystające zza kontuaru. Sekretarka zakleła siarczyście, odjechała krzesłem w lewo i rąbnęła czołem w kant biurka, gdy próbowała unieść głowę. Kurwa. Wyłoniła się w chwili, gdy Aleksander zaglądał za kontuar. Oj, mruknął, a na jego ustach błąkał się głupawy uśmieszek. Sekretarka obrzuciła go pełnym wyrzutu spojrzeniem. Pozbierała rozrzucone po podłodze kartki, postukała nimi w blat i odłożyła do kuwety na dokumenty. Mam nadzieję, że nie będę miała guza, powiedziała. W piątek idę do teatru. Mąż kupił bilety na premierę. Na co? Komedia z Żakiem i Barcisiem. Sprawdzony duet. O tak, nie mogę się doczekać. Może pan wziąć sobie kawę, wskazała na zaplecze. Właśnie zaparzyłam dzbanek. Dopiero teraz uświadomił sobie, jak bardzo potrzebował kofeiny. Wszedł do ciemnego, pozbawionego okien pomieszczenia. Zapalił górne światło. Na zapleczu unosił się przyjemny zapach mielonych ziaren. Poszukał kubka, napełnił go i wrócił do sekretarki. Słyszał pan, że nadal nie znaleźli Ingi? Zapytała. Pokiwał głową. Oczywiście, że słyszał o zaginięciu 15-latki, chociaż prawdę mówiąc, ta sprawa nie bardzo zaprzątała mu głowę. Zajmował się śledztwem i rodziną Hazelów. Ile minęło? Zapytał. 3 dni. Honorata pomasowała czoło. Biedna dziewczyna. To jeszcze dziecko. Bóg jeden wie, w co się wplątała. Ludzie mówią, że uciekła z domu, ale ile w tym prawdy? Nie wiadomo. Ludzie mówią wiele rzeczy, Honorato. Nie we wszystko należy wierzyć. Ma pan rację, ale trudno mi myśleć, że... No wie pan, że coś mogłoby jej się stać. Cholercia, ma dopiero 15 lat. Widział wystarczająco dużo, by wiedzieć, że 15-latki też mają problemy. Nie chciał jednak odbierać Honoracie nadziei. Sekretarka wierzyła, że sprawa znajdzie szczęśliwe zakończenie. A wie pan, że poszukiwania prowadzi ta ruda policjantka? Zapytała. Zamojski zmarszczył brwi. Nie miał o tym pojęcia i nie wiedział też, skąd Honorata miała takie informacje. Czasem myślał, że marnowała się, siedząc za biurkiem. Niezła byłaby z niej detektywka. Znała plotki z miasta, obracała się w różnych kręgach i umiała rozmawiać z ludźmi. Jak ona się nazywała? Morel podrapała się w skroń. Roma Sułecka. Była u nas kiedyś, prawda? Kilka miesięcy temu, przyznał, kiedy pracowaliśmy nad sprawą Ostaszewskiej. I rozwiązał pan jedną z największych zagadek kryminalnych w Polsce. Aleksander uśmiechnął się krzywo. Dawno nie widział Romy. Po zakończeniu śledztwa ich drogi się rozeszły. A szkoda, bo polubił jej towarzystwo. Raz natknął się na nią w markecie. Wymienili uprzejmości, ale rozmowa się nie kleiła, więc szybko się pożegnali. Będę u siebie, powiedział. Mam prośbę. Honorata postukała długopisem w blat biurka. Mogę wziąć wolne w poniedziałek? Jasne. W weekend odwiedzi nas rodzina męża. Przyjeżdżają spod Bordeaux. Chciałabym spędzić z nimi trochę czasu, chociaż nie mam pojęcia, o czym będziemy rozmawiać. Po francusku znam zaledwie kilka słów. Najważniejsze, że możesz się dogadać z mężem. Zaśmiała się głośno. Z tym też bywa ciężko, rzuciła półgębkiem.

0: Zamoyski wszedł do gabinetu i zamknął za sobą drzwi. Zlustrował wzrokiem niewielkie pomieszczenie. Powinien uprzątnąć kartony i puszki po farbie, ale dziś nie miał do tego głowy. Usiadł przy biurku i włączył laptop. Czekając, aż się uruchomi, napił się kawy. Wizyta w domu Hazelów nie tylko Krystynę wprawiła w zdumienie. Aleksander czuł pod skórą dziwny niepokój. Odkrył jedną kartę i miał poczucie, że powinien sięgnąć po następną, lecz nie wiedział, gdzie jej szukać. Kiedy matka Iwony powiedziała, że widziała zaginionego wnuczka, potraktował jej wyznanie z dystansem, ale teraz zmienił zdanie. Sprawa wydawała się zagadkowa, a on uwielbiał odkrywać tajemnice. Uruchomił przeglądarkę. Przejrzał kilka artykułów dotyczących Hazelów i przypadkiem natrafił na stronę Tomaszowskiej gazety. Przeklikał pod strony i dotarł do archiwum. W okresie, kiedy zniknęli Hazelowie, Głos Tomaszowa udostępniał sporo tekstów. Nic dziwnego, temat był gorący i chociaż w 2008 roku clickbaitowe tytuły nie były tak rozpowszechnione, dziennikarze wiedzieli, że ludzie chcą wiedzieć więcej. Dostarczali więc kolejnych artykułów, aby utrzymać zainteresowanie czytelników. Większość z nich nie zawierała niczego ciekawego, ale jeden zwrócił jego uwagę. Wpis pochodził z 25 października 2008 roku, czyli z 5 albo 6 dni przed zniknięciem Hazelów, bo data zaginięcia rodziny wciąż była sporna. Tytuł brzmiał: 17-letnia Dominika odnaleziona martwa. Zamoyski kliknął w tekst. 2 dni trwały poszukiwania 17-letniej mieszkanki Tomaszowa. 23 października Dominika wyszła na spotkanie z koleżanką, ale nie wróciła do domu. Rodzice zawiadomili policję. Dziś w okolicy Niebieskich Źródeł funkcjonariusze odnaleźli jej zwłoki. Policja nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu w tej sprawie. Nasz informator twierdzi, że doszło do brutalnego zabójstwa, a ciało Dominiki było mocno okaleczone i porzucone na mokradłach rozciągających się w kierunku Brzustówki. Więcej informacji wkrótce. Zamoyski pstryknął palcami i przeszedł do kolejnych tekstów na temat śmierci Dominiki. Oficjalny komunikat policji był lakoniczny. Liczył, że kolejne artykuły przyniosą więcej informacji, ale kilka dni później dziennikarze zainteresowali się innym gorącym tematem – zniknięciem rodziny Hazelów. Morderstwo zeszło na dalszy plan. 2 tygodnie po odnalezieniu ciała nastolatki ukazał się tekst mówiący o tym, że policja ujęła mordercę. Był nim Andrzej M. Aleksander westchnął, wpatrując się w nagłówek. Zaginięcie Hazelów było bardziej medialne. Kiedy temat podjęły ogólnopolskie serwisy, mówili o nim wszyscy, a śmierć Dominiki przeszła bez echa. Zamknął laptop i dopił kawę, ale zaraz otworzył go ponownie. Wszedł w historię przeglądania. Ponownie odpalił artykuł, szukając imienia i nazwiska autora tekstu. Arleta Kowalska. Zabębnił palcami o blat biurka. Sięgnął po telefon i wykręcił numer redakcji lokalnej gazety. Po kilku sygnałach ktoś podniósł słuchawkę.
1: Czy kobieta naprawdę widziała zaginionego 15 lat temu wnuczka? Wywierzysko w RMF FM.

Michalina Wrzosek, redakcja Głosu Tomaszowa. W czym mogę pomóc? Dzień dobry, nazywam się Aleksander Zamojski. Jestem prywatnym detektywem. Chciałbym porozmawiać z Arletą Kowalską. Wiem, że mógłbym napisać do niej mail, ale to pilna sprawa. Cisza. Halo? Zapytał. Arlety nie ma. Okej, a kiedy będzie? Ona nie żyje, proszę pana. Tego Zamojski się nie spodziewał. Aha, bąknął. Przepraszam, nie wiedziałem. To już pan wie. Michalina Wrzosek się rozłączyła. Odłożył smartfon. Nagle poczuł się bardzo zmęczony. Potarł oczy, myśląc o tym, że najchętniej położyłby się do łóżka. Zamiast tego ponownie sięgnął po telefon i zadzwonił do jedynej osoby, która mogłaby mu pomóc dowiedzieć się czegoś więcej o tej sprawie. Nacisnął przycisk i czekał. Kilka sekund później po drugiej stronie usłyszał głos Arkana Mirskiego. Czego jak czego, ale telefonu od ciebie to się nie spodziewałem. Roma planowała wybrać się do rezerwatu Niebieskie Źródła, ale w ostatniej chwili zmieniła zdanie i skierowała się do północnej dzielnicy miasta. Zaparkowała przed drewnianym budynkiem przy Żurawiej. Ojciec kiepsko radził sobie z porządkami w domu, ale uwielbiał pracę w ogrodzie. Podwórka strzegły ceramiczne krasnale z kolorowymi czapkami. Rośliny były odpowiednio zabezpieczone na zimę, a liście zgrabione i ułożone w kilka mniejszych kopców. Na widok gościa rudy kocur siedzący pod oknem zastrzygł uszami i czmychnął między równo przycięte tuje. Weszła na ganek i pchnęła drzwi. Poczuła zapach smażonego boczku. W korytarzu ściągnęła kurtkę i buty, a potem zajrzała do kuchni. Ojciec układał plastry pomidora na talerzu. Ucieszył się na widok córki. Cześć, powiedział. Robię jajecznicę, zjesz ze mną? Dzięki, ale nie. Obeszła stół i usiadła na jednym z krzeseł. Nie jestem głodna. Zawsze tak mówisz. Jadłam już śniadanie, skłamała, bo rano wmusiła w siebie ledwie kilka kęsów. Pora taka, że można zjeść drugie. Jakub Sułecki uśmiechnął się ciepło do córki. Był po 60, ale trzymał niezłą formę. Regularnie ćwiczył i jeździł na rowerze, lecz ostatnio trochę podupadł na zdrowiu. Lekarz zalecił mu odpoczynek, unikanie stresu i dietę. Roma spojrzała na ojca wymownie, widząc ociekające tłuszczem plastry boczku, które układał obok mocno ściętej jajecznicy. Nie chcę tego słuchać, ostrzegł ją. Miałeś się zdrowo odżywiać. Mam pomidora. No tak, pomidor załatwia sprawę. Nie zrezygnuję z dobrego jedzenia, choćbym miał przypłacić to zdrowiem. Po co żyć, skoro nie można robić tego, co się lubi? Roma westchnęła i sięgnęła do wiklinowego koszyka po jabłko. Na pewno nie chcesz? Zapytał, siadając przy stole. Nie, dzięki. Smażę genialną jajecznicę. Wiem, tato.

0: na zegarach godzina 3:00, to oznacza najnowsze wydanie faktów RMF FM, na które zaprasza Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Jestem obecny. Dziś ruszają remonty na A2. Kierowcy w Wielkopolsce będą musieli uzbroić się w cierpliwość. Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. O swoich planach opowiadał w Warszawie podczas Polonia Camp. W Polskę wyruszają mobilne punkty pobrań krwi w poszukiwaniu dawców. W wakacje to konieczne, bo dawców brakuje, a krwi potrzebne jest więcej. Na początek tych faktów przypomnienie dla kierowców w Wielkopolsce. Dziś rusza remont węzła Poznań-Komorniki na autostradzie A2. Prace obejmą wymianę nawierzchni wszystkich łącznic oraz fragmentów ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Roboty wprawdzie będą prowadzone etapami, a kierowcy przez cały czas będą mieć możliwość przejazdu we wszystkich kierunkach, ale trzeba jednak liczyć się z ograniczeniami i objazdami. Remont jest częścią planowanego utrzymania trasy. We wrześniu Andrzej Poczobut chce wrócić na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związków Polaków w tym kraju ponad 5 lat spędził w więzieniu Aleksandra Łukaszenki. Podczas Polonia Camp w Warszawie opowiadał o swoich planach.
2: Zamierzam wsiąść do samochodu, wziąć swój paszport białoruski, który mi zwrócono przed tym, aż dokonano tej właśnie wymiany. I zamierzam jechać do Grodna. No, jestem z Grodna, jestem z Nadniemna, jestem Polakiem z Nadniemna, chcę wrócić do domu. Tam są ludzie i tak samo jak tu mnie pytają i namawiają do tego, żebym ja nie jechał, to kiedy rozmawiam z rodakami z Białorusi, to mnie pytają, to kiedy już ty wracasz? Wszystkie zainteresowane strony również są poinformowane, że ja wracam. No a jak już będę, no to Pan Bóg wie.
1: Mówił Andrzej Poczobut podczas Polonia Camp, spotkania młodzieży polonijnej z całego świata, które zorganizowano w miniony weekend w Warszawie.
0: Te fakty warto przypomnieć.
1: Na półmetku wakacji potrzebna krew. W Polskę wyruszyły mobilne punkty pobrań w poszukiwaniu dawców. Jeden z nich stanął obok kościoła w Świdniku na Lubelszczyźnie.
3: Chyba, ja właśnie

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play. Populacja węży przekroczyła 10 tysięcy osobników na kilometr kwadratowy. Naukowcy byli przekonani, że ponieważ na początku było ich mało, powinny mieć bardzo ograniczone zdolności adaptacji. Badania z pomocą najnowszych technik analizy DNA wykazały jednak, że mangrowce wykształciły w swym genomie aż 19 tysięcy wariantów, z których kluczowe odpowiadają za odporność i zmysł węchu. To właśnie może tłumaczyć, jakim sposobem tak skutecznie przystosowały się do nowych warunków. Odkrycia te mają istotne znaczenie nie tylko dla walki z wężami, ale też dla ochrony innych zagrożonych gatunków. Okazuje się bowiem, że nawet populacje powstałe z niewielkiej liczby osobników mogą posiadać ukrytą elastyczność genetyczną, która daje im szansę przetrwania.
3: O inwazyjnych wężach, które opanowały Guam, przeczytacie także na rmf24.pl.
4: Fakty na wakacje w RMF FM.
3: Lato to czas wypoczynku nad wodą, ale niestety także okres, w którym dochodzi do wielu tragicznych utonięć. Jak bezpiecznie korzystać z kąpielisk, jakich błędów unikać i na co zwrócić uwagę. O najczęstszych zagrożeniach oraz zasadach bezpiecznego wypoczynku nasza reporterka Martyna Czerwińska rozmawiała z Krzysztofem Czaplickim, instruktorem ratownictwa i szefem Jeleniogórskiego WOPR-u.
5: Główną przyczyną tonięcia jest przede wszystkim pogoda. Im jest cieplej, tym więcej ludzi wchodzi do wody. No, oczywiście standardowo możemy powiedzieć alkohol, brak zrozumienia tematu, tak, nieodpowiednie wchodzenie do wody, bo znów dzielimy to na utonięcia i utopienia. To utonięcia to jest wtedy, kiedy drogi oddechowe zostaną zalane wodą, a utopienia wtedy, kiedy nie jest przyczyną zalanie dróg oddechowych, a sprawy krążeniowe, czyli związane z tym, że natychmiast ochładzamy organizm, niewydolność pracy serca i tak dalej. Także to są te główne przyczyny. Teraz dlaczego do tego dochodzi? Jak przeanalizujemy to wszystko, analizowaliśmy to bardzo długo, przez wiele lat, to najczęściej utonięcia są w piątek po południu, bo ktoś wraca z pracy i koniecznie musi się schłodzić, musi się napić, a potem skoczyć do wody, tak? I zaczyna się. Dalej nieodpowiednie traktowanie jednostek pływających, tak? Czyli nagrzani, wskakujemy do wody natychmiast, no i co? Naczynia włosowate się kurczą, krew natychmiast uderza w kierunku serca i mamy później takie konsekwencje.
6: Czyli najpierw oswajamy się z tą wodą i wchodzimy bardzo, bardzo powoli do wody.
5: Najpierw się oswajamy. Teraz mamy deski słup. Deski słup, które działają tak, jak kiedyś działały materace, czyli zawsze jako WOPR mówiliśmy ludziom, nie należy, mało tego, zgarnialiśmy ich z wody, odprowadziliśmy do brzegu, bo nagrzane ciało, które nagle wpada do wody, właśnie tak się zachowuje. Dzisiaj ludzie stoją na deskach słup. Mamy przypadek ostatnio z jeziora Mietkowskiego pod Wrocławiem, gdzie właśnie ktoś bardzo nagrzany, mało tego, nie nakłada kamizelki, bo myśli, że jest świetnym pływakiem. Deska słup jest normalnym sprzętem pływającym. Należy nałożyć kamizelkę. Prawda, jeśli jest kiepska pogoda, to pamiętają ludzie o tym, że trzeba założyć skafander piankowy, nawet bardzo cieniutki. Wtedy to ma też dodatnią pływalność. Ale i tak nie powinniśmy zapominać o kamizelce. Nie powinniśmy zapominać o przypięciu tego, co nas łączy z tą deską do nogi, bo później jak wpadamy, to zawsze do tej deski możemy dopłynąć, czy ją przyciągnąć. Jeśli nie założymy tej tak zwanej smyczy, no to deska odpływa, szczególnie przy dużym wietrze i mamy kłopoty, i tak było w kilku przypadkach. Także trzeba pamiętać, że z wodą zawsze trzeba się oswoić, że alkohol jest absolutnie przeciwnikiem kąpieli i wypoczynku nad wodą. No i tyle. I uczyć się pływać. Uczyć się pływać. Uczyć masowo dzieci pływać i uczyć o tym, jak korzystać bezpiecznie z wody.
6: No i chyba brawura. Młodzi ludzie na przykład organizują wyścigi na drugą stronę jeziora Stawu.
5: No tak, oczywiście. My też często tak w historii życiowego ratownictwa patrzyliśmy, jak ludzie zawsze starają się odpłynąć do brzegu lub na drugą stronę. Przecież można pływać wzdłuż brzegu. Taka sama odległość, albo jeszcze dłużej. Po co ryzykować? A jeśli już ryzykujemy, na ścianie widać u mnie, proszę, tam są takie pasy ratownicze, albo bojki SP, czyli słoneczny patrol, tak je nazwaliśmy. Testowałem pierwszą, jaka była w kraju, przywieziona w ogóle. Albo to są takie pływające teraz bojki, które możemy napompować. One naprawdę nie przeszkadzają w niczym, nie powodują oporu w wodzie. Natomiast zawsze można się chwycić, zawsze można odpocząć i przede wszystkim zawsze jest się widocznym dla otoczenia i dla motorowodnia.

0: Którzy pływają, tak? Bo z daleka, jak płynie szybko skuter wodny czy motorówka, może nas nie zauważyć, tylko ciemna głowa nam wystaje z wody, chyba że moja, to już nie jest ciemna. Natomiast tak, widać właśnie bojkę i zawsze bezpiecznie można dotrzeć do brzegu.
1: W rzece są różnego rodzaju prądy, wiry, morze ma fale i też te prądy, które nas ściągają często do tyłu, a w jeziorze jest bezpiecznie, czy nie zupełnie?
0: No, nigdy nie możemy powiedzieć, że w wodzie jest bezpiecznie. Woda to jest zupełnie inne środowisko, do którego my nie jesteśmy przystosowani. Dlatego musimy zawsze może dojść do zmęczenia organizmu, dojść do przykurczy. Przykurcze to są takie rzeczy, gdzie natychmiast zmniejsza nam się, kurczą nam się mięśnie. To jest bardzo bolesne. Jeśli sobie nie umiemy z tym poradzić, to jest to też przyczyna wypadków, które dalej prowadzą do utonięcia. Na kursach ratowniczych, naszych kursantów, czy na zajęciach, gdzie przestrzegamy przed pewnymi rzeczami, uczymy, jak wyjść z czegoś takiego. Natomiast jeśli to przychodzi niespodziewanie, no to może być też przyczyną utonięć. Także nie ma bezpiecznej wody. Bezpieczna jest wtedy, kiedy rozumnie i bezpiecznie z jej korzystamy.
1: Szukamy plaż tylko z ratownikami?
0: To znaczy szukamy plaż z ratownikami, ale to, że są tam ratownicy, to wcale nie znaczy, że jesteśmy całkiem bezpieczni. Wszyscy musimy na siebie zwracać uwagę, szczególnie rodzice muszą pilnować dzieci. Wychowawcy kolonijni czy wychowawczynie kolonijne nie mogą sobie pozwolić na to. Ja wiele razy miałem takie przypadki, że przychodzi grupa na plażę czy na kąpielisko, a pan z panią się opalają, leżą na kocu, a dzieci robią co chcą. Tak mamy na obiektach, na pływalniach. To nie jest tak. Przepisy mówią o tym, jak należy kąpać dzieci czy grupy kolonijne. Czyli to, tak to brzmi, ale baczność spocznij, kolejna odlicz. 12 osób weszło do wody, na instruktora 12 osób wyszło z wody. Czyli nie ma samowoli, nie ma biegania, nie ma popychania, bo młodzież co lubi? Młodzież lubi się bawić. A jak młodzież zaczyna się tak bawić, że nad tym przestajemy panować, no to może dojść do wypadków. Szczególnie jeśli chodzi o niecki basenowe, no to zawsze to są skoki rozmaitego typu, tak? Zawsze można się uderzyć, wiele przypadków, wstrząsień mózgu, złamań, dlatego właśnie, że wykonują, a już najgorsze to uszkodzenia kręgosłupa związane ze skokami do wody, tam gdzie woda jest na przykład za płytka. To samo mamy w rzekach, to samo mamy nad jeziorami. Nigdy nie wiemy, co jest pod tą wodą. Jeśli jest to kąpielisko strzeżone przez ratowników, to znaczy, że woda została zbadana, że nie ma tam właśnie wielu takich zjawisk i takich przeszkód, które nam mogą przeszkadzać, ale najczęściej toniemy w ciszy. Toniemy w ciszy i ratownik może też nie zauważyć. Także jeśli jesteśmy z własną grupą, z własnymi dziećmi, to zawsze ich pilnujmy.
2: O zagrożeniach oraz zasadach bezpiecznego wypoczynku nad wodą z instruktorem ratownictwa i szefem Jeleniogórskiego WOPR Krzysztofem Czaplickim rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Jedenaście minut po trzeciej, już prawie na półmetku wakacji. Na pierwszej nocnej zmianie w tym tygodniu mówię wam piękny dzień dobry z pierwszą kawą z RMF FM, Anita Janczak. Zaczynamy ten poniedziałek. Oczywiście z najlepszą muzyką w waszych głośnikach już Adele. Damy radę do rana.

Tak, wam gramy do nocnych podróży Barama FFM. 22 minuty po trzeciej. Może właśnie teraz gdzieś na bramkach musicie dłużej postać. Moja przyjaciółka dziś zablokowała jedną bramkę na A4, ale na ratunek przyszła jej pani z punktu poboru opłat. Był przez chwilę stres, ale dobrze, że was mamy, że macie cierpliwość do nas, do kierowców i dla tych, co na nocnej zmianie teraz tak spokojnie. Piotr Cugowski, dajcie głośniej RMF FM.

mrozu. RMF FM, 29 minut po trzeciej. Może się wcześniej przebudziliście, krzątacie się po domu i gdzieś tam już przy waszych nogach jest obecny kot. Właśnie wpadł mi taki news. Koty wysyłają nam ważne sygnały i takie delikatne dotknięcie łapką w rękę, kolano czy w twarz, to nie jest efekt dominacji. O nie! Takie stuknięcie łapką to przynosi głaskanie lub jedzenie, więc koty chętnie powtarzają ten gest i proszą. Czyli to nie kot jest stresowany. To my jesteśmy dobrze wytresowaną otwieraczką do saszetek.

0: Najlepsza muzyka do pierwszej kawy z RMF FM. 20 minut do czwartej. Jesteśmy tu dla was. Jedziemy od wczesnych godzin na wakacje do pracy i śledzimy, czy wszystkie trasy są przejezdne. I z tego, co wiemy, no to ten poniedziałek nie będzie najłatwiejszy dla kierowców w Wielkopolsce.
1: No tak, przypominamy to, o czym mówiłem w faktach, że na A2, kiedy szykują się utrudnienia, dokładnie na Weźle Poznań-Komorniki. No bo tam już dziś drogowcy wchodzą i zaczynają wymianę nawierzchni na wszystkich łącznicach oraz fragmentach ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Przejazd będzie możliwy, no bo tam zapewniają, że w każdym kierunku będzie można przejechać, ale trzeba będzie przygotować się na objazdy, zwężenia, czasowe zamknięcia i tak jeszcze przez długi czas.
0: Ojej, RMF zawsze z wami, z najlepszą muzyką, prowadzimy was bezpiecznie do celu. Mamy wakacje, więc i w faktach tematów wakacyjnych też nie zabraknie.
1: No tak, o czwartej nie będzie inaczej. Tym razem podpowiemy, o czym pamiętać, jeżeli poczujemy się oszukani podczas wyjazdu. Na przykład niezgodność z ofertą albo niezrealizowana obietnica biura podróży, podpowiedzi, jak reagować. Punktualnie o czwartej w faktach.
0: Zapraszamy.

Gdy pierwsza kawa nie pomaga, to mamy najlepszą muzykę. Lorin w RMF FM to za nami. 13 minut do czwartej. Zerkam szybko na mapy pogodowe i nie będzie to najłatwiejszy tydzień. Powrócą upały, szczególnie pod koniec tygodnia. Dziś w ciągu dnia tak od 17 stopni na północy do 23 w centrum. Będzie deszczowo w całym kraju. Burze pojawią się szczególnie w centrum i na wschodzie. I na wschodzie teraz i na północy już grzmi, także uważajcie na siebie. RMF zawsze z wami. Teraz tak, do nocnych podróży. Można się pobujać. Zresztą ten numer zawsze wywołuje uśmiech wielki. Martyna Jakubowicz. W domach z betonu. Dajcie głośniej, zróbcie sobie ten poniedziałek.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski i Piotr Salak. Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już dziś po 8:00.
4: Zbliża się godzina 4:00. Posłuchajmy, co nowego w faktach RMF FM, a o tym już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
5: Dzień dobry, zapraszam. Będzie dalszy ciąg sprawy polskiego żołnierza, który oddał strzały na granicy z Białorusią. Prokuratura zaskarżyła wyrok. Nowe wsparcie dla misji NATO nad Bałtykiem. Turcja wyśle do Estonii żołnierzy oraz myśliwce F-16. Turyści ruszyli w Bieszczady. Pogoda sprzyjała wędrówkom i wypoczynkowi nad Soliną. Warszawska prokuratura okręgowa zaskarżyła wyrok uniewinniający żołnierza, który oddał 12 strzałów na granicy z Białorusią. Mężczyzna jest oskarżony o przekroczenie uprawnień oraz narażenie życia migrantów, innych żołnierzy i strażników granicznych. Co będzie oceniał sąd? O tym w faktach reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Dzień dobry. Zdarzenia z marca 2024 roku, gdy na podlaskim odcinku granicy z Białorusią grupa imigrantów rozgięła stalową zaporę i przedostała się do Polski. Żołnierz oddał 12 strzałów, jak tłumaczył, ostrzegawczych w powietrze. Zdaniem prokuratury przekroczył uprawnienia i mógł zabić lub okaleczyć imigrantów i nie tylko ich, ale też znajdujących się obok żołnierzy i strażników granicznych, którzy zgodnie oświadczyli, że nie chcą ścigania żołnierza. O jego niewinności orzekł w maju Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie, a po apelacji od tego wyroku sprawą zajmie się Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie.
5: Turcja wzmocni misję NATO nad Bałtykiem. Od sierpnia do listopada w estońskiej bazie Amari będzie stacjonować 5 tureckich myśliwców F-16 i 76 żołnierzy. Ich zadaniem będzie całodobowa ochrona przestrzeni powietrznej państw bałtyckich i reagowanie na ewentualne naruszania granic powietrznych NATO. Misja Baltic Air Policing działa od 2004 roku i wspiera kraje, które nie mają własnych wystarczających sił lotniczych. Dzięki pięknej pogodzie turyści w ten weekend opanowali Bieszczady. Na szlak wyruszyły tłumy. Odpoczywający pojawili się również nad Soliną.
7: Dużo pochodziliśmy po górach, bo spaliśmy wcześniej w Uszczykach Dolnych, także te połoniny, wszystkie widoki, klimat, wszystko nam się podoba.
8: I teraz nad wodą?
7: Teraz nad wodą, tak, na koniec Solina, żeby zaliczyć tą właśnie tamę.
9: Jest bardzo ładnie, super, podoba nam się. 700 kilometrów z Poznania jesteśmy i bardzo fajnie na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Już od kilku lat planowaliśmy i mam nadzieję, że będzie udany urlop.
10: Przed chwilą, jak tam jakaś melodia dotarła tutaj do nas, to od razu zielone wzgórza nad Soliną przyszły na myśl.
8: Parę razy byliśmy nad morzem i odpuściliśmy sobie morze i przyjechaliśmy akurat tu zobaczyć zalew, tamę, a jak będzie, to zobaczymy. Grunt, żeby pogoda dopisała.
11: No, jak to ktoś powiedział, że do Soliny się powraca i to jest prawda. Atrakcji jest dużo, można statkiem przepłynąć, pożyczyć rowerki wodne, odpocząć można blisko. Fajnie. Nie szukamy niczego dalej.
5: Usłyszał wczoraj od wypoczywających w Solinie nasz reporter Paweł Konieczny.
0: Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
5: Pozostajemy w temacie wakacji, bo sezon turystyczny w pełni. Czas na kolekcjonowanie wakacyjnych wspomnień, które mogą popsuć niedogodności w hotelach czy niezrealizowane obietnice biura podróży. O czym pamiętać, jeżeli poczujemy się oszukani podczas wyjazdu? Konsumenci mają szeroki wachlarz praw, ale muszą wiedzieć, co zrobić, by ich przypadkiem nie stracić. O tym rozmawialiśmy z Bartoszem Klimczukiem z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
12: Jedziemy do hotelu pięciogwiazdkowego, zależy. Chodzimy tam, klimatyzacja nie działa, z kranów płynie woda w kolorze bliżej nam nieznanym. Czy hotel może tu się bronić regulaminem?
13: Powiem w ten sposób. Dla konsumenta najważniejsza jest nie tyle nawet sama oferta, ale przede wszystkim umowa.

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.
2: Umowy, czy chociażby screeny z oferty, na którą się godziliśmy i wyposażenie właśnie w ten oręż. Idziemy tutaj albo do rezydenta, jeżeli tutaj zarezerwowaliśmy imprezę turystyczną z biura turystycznego, albo do hotelu, jeżeli rezerwowaliśmy w hotelu i składamy reklamację. Większość takich reklamacji da się już po prostu załatwić na miejscu, dlatego gorąco zachęcamy konsumentów do niezwlekania, jeżeli widzą jakieś elementy, które im przeszkadzają i no psują jakby ten, mogą zepsuć ten urlop. Więc w takich sytuacjach hotel najczęściej albo może naprawić daną usterkę, albo po prostu, co zdarza się zdecydowanie, co jest bardziej powszechne, po prostu wymienić hotel na ten zgodny z umową, zgodny z tym standardem.
3: Tu też trzeba pamiętać pewnie o tym, żeby w ogóle te umowy zawierać, no bo to też z tym pewnie bywa różnie, no bo okej, meldujemy się na recepcji. Załóżmy, że nie mamy rezerwacji wcześniej, tylko przyjeżdżamy tak że tak powiem brzydko, z buta wchodzimy, coś tam może podpiszemy, ale nie dostaniemy kopii, co wtedy?
2: Nie, zdecydowanie tutaj konsument musi mieć z tyłu głowy, że to, co podpisuje, jest bardzo istotnym dokumentem i musi bardzo dokładnie ten dokument przeczytać i także poprosić o kopię dla siebie albo po prostu zrobić zdjęcie tego dokumentu. To jest bardzo ważne, no bo to przedstawia, na jakie świadczenia się godzimy i pomaga bardzo tutaj potem właśnie w składaniu reklamacji. Tutaj jeszcze jest ważna rzecz, to znaczy bardzo zachęcamy konsumentów do bardzo uważnego analizowania tych ofert różnych hoteli, ponieważ wiadomo, że kiedy decydujemy się na hotel, który powiedzmy jest dosyć wiekowy, ten standard może być nieco obniżony, dlatego powinniśmy zdawać sobie sprawę, z jakimi to wiąże się konsekwencjami. Nie powinniśmy z góry zakładać, że przecież żyjemy w 2026 roku, więc wszystkie hotele mają klimatyzację, czy wszystkie hotele mają baseny. Być może niekoniecznie, a zdecydowanie niekoniecznie, dlatego bardzo zwracamy uwagę na to, co jest zawarte w ofertach i co jest zawarte w umowie. Jeżeli znajdziemy się już na miejscu i są te rzeczy, które nam przeszkadzają, i tak jak to wspomniałem, to nie musi być klimatyzacja, ale także widok z okna, czy menu, czy atrakcje dla dzieci. Zachęcamy także konsumentów do zajrzenia do takiej rzeczy, którą się nazywa tabelą frankfurcką. To nie jest dokument, nie jest oficjalny dokument, on powstał na bazie wyroków sądów niemieckich, ale pomaga w dochodzeniach tych roszczeń. Z niego możemy się na przykład dowiedzieć, że za brudne chociażby sztućce czy talerze możemy domagać się do 5% zwrotu z ceny wycieczki, czy za niedziałający basen do 20%. Ale dlaczego to jest ważne? Dlatego to jest ważne, że najczęstszym argumentem za odrzuceniem reklamacji jest to, że konsument przeszacował to roszczenia. A dzięki posłużeniu się i powoływaniu się na tabelę frankfurcką jakby ograniczamy to ryzyko. Dlaczego? Jeszcze jedną ważną rzecz tutaj powiem, ponieważ są takie elementy, które mogą nam zaburzyć realne ocenienie oferty. Przede wszystkim zwracamy uwagę na podrasowywanie zdjęć. Zwróćmy uwagę, czy one są podrasowane naszym zdaniem, czy są oryginalne. I przede wszystkim zwracajmy uwagę na każde słowo, które jest zawarte w ofercie. Ponieważ pokój z widokiem na ocean, a pokój od strony oceanu, to są zupełnie dwie różne rzeczy, a naprawdę robią olbrzymią różnicę. Robią też olbrzymią różnicę, jeżeli czytam ofertę w języku angielskim, bo tam te chwyty marketingowe także są używane, dlatego gorąco zachęcamy, żeby nie kupować i nie rezerwować żadnej oferty w przeciągu 5 minut, nawet jeżeli działamy pod wpływem presji, dostajemy komunikat, że dosłownie został jeden pokój, dajmy sobie ten czas na dokładne przeanalizowanie oferty.
3: Tu pewnie ważny jest też ten tryb warunkowy, na przykład możliwy pokój z widokiem na morze, możliwa wanna w pokoju, a okazuje się prysznic, bo możliwe.
2: Zdecydowanie tak, dlatego bardzo ważne jest to przede wszystkim, jaka jest oferta, ale najważniejsze jest to, co jest w umowie. Dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sezon turystyczny dopiero się rozpoczął, że tak to ujmę. Na chwilę obecną mamy ponad 1600 skarg dotyczących całego półrocza, które obejmują wiele kwestii.

0: najwięcej kwestii to jest właśnie niezgodność pokoju czy tej usługi turystycznej z rzeczywistością. Konsumenci często skarżą się właśnie na brak klimatyzacji, niedziałający basen, niedziałające spa, bo to także jest bardzo istotne, ale także rzeczy, które nam zdecydowanie psują urlop, czyli powiedzmy jakieś robactwo czy inne właśnie tutaj elementy związane z brakiem troski o odpowiedni standard tego pokoju.
1: Jeszcze wrócę do tabeli frankfurskiej. Złożymy reklamację, powołamy się na tabelę frankfurską, no ale to też nie jest takie proste, no bo hotel powie, a my uważamy, że wcale tak nie było. To co, idziemy do sądu? Klient może być zniechęcony sprawy w sądzie, więc często zgodzi się na rozwiązanie ugodowe. Na przykład, to też wydaje mi się częsty manewr, biuro podróży zaoferuje nam kupon na wykorzystanie u nich na powiedzmy tam kilkaset złotych. Umawiamy się w ten sposób. Warto przyjmować taką propozycję od biur podróży, czy warto jednak może iść do sądu? Pewnie zależy od kwot.
0: To wszystko zależy od naszych indywidualnych upodobań, że tak się wyrażę. To znaczy, jeżeli konsument uważa, że ten voucher, czy ta oferta przedstawiana mu przez biuro podróży jest atrakcyjna, oczywiście tutaj powinien ją zaakceptować. Ale konsumentom, którzy nie są usatysfakcjonowani tą ofertą, zachęcamy, żeby kontynuowali tą walkę o to ich sprawiedliwe potraktowanie. Ta sprawa oczywiście może się skończyć w sądzie, ale jest jeszcze dużo tutaj stopni pośrednich, ponieważ to, że dostaniemy odmowę przyjęcia reklamacji i stanowisko czy hotelu, czy biura podróży, nie oznacza wcale, że już momentalnie musimy szukać pełnomocnika i iść do sądu, ponieważ to jest ten czas na nasze ustosunkowanie się do tego stanowiska. To znaczy przedstawienie, że sytuacja z tego i tego powodu jednak nie jest taka, jak hotel przedstawiał. I naprawdę to, że hotel w regulaminie napisał cokolwiek, ale w umowie mieliśmy pokój z klimatyzacją, no to wiąże nas umowa, więc to także warto tutaj o tym wspomnieć. Jeżeli w tej sytuacji nadal biuro podróży lub hotel odmawia uznania reklamacji, w takiej sytuacji w pierwszej kolejności gorąco zachęcamy do skontaktowania się z infolinią konsumencką, która udziela bezpłatnych porad prawnych. To jest numer 801-440-220. Jeżeli my wolimy jednak kontakt face to face, albo mamy dużo dokumentów, które musimy przedstawić, to umawiam się na wizytę do miejskiego lub powiatowego rzecznika konsumentów, który pomaga także w dochodzeniu naszych roszczeń i polubownemu rozwiązaniu tych spraw. No bo tak na dobrą sprawę to także po stronie przedsiębiorcy nie jest korzystne, aby ta sprawa trafiła do sądu i wiele tych spraw po prostu kończy się na tym polubownym rozwiązaniu.
2: Z Bartoszem Klimczukiem z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów rozmawiał reporter RMF FM Igor Skrzypek.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Dwanaście minut po czwartej, tu pierwsza kawa z RMF FM. Może tak jak ja, nie zaplanowaliście żadnego urlopu na te wakacje, ale chcecie to zmienić, szukacie jakiegoś lotu, wiemy jakich miejsc w samolocie nie wybierać. Anita Janczak, dzień dobry. You

Nareszcie powiedział każdy, kto już spakował się do walizki, która nie pękła i rusza w stronę urlopu. My jedziemy z wami 22 minuty po czwartej. Tu pierwsza kawa z RMF FM. I jeśli mapa z siedzeniami samolotu, to też dla was jedna wielka zagwozdka. To czytam właśnie, jakich miejsc nie wybierać. Miejsca przy toaletach. Brak prywatności, ciągły ruch, wiadomo. No ale środkowa część też odpada. Nie zgadniecie dlaczego? Bo obsługa pokładowa dociera do nas na końcu i przez to wybór przekąsek i napojów jest już mocno ograniczony. Aha, czyli kto siedzi w środku, ten na końcu dowiaduje się, że na przykład chipsy były.

Duke Dumont, RMF FM, 4:30 na zegarach. Powoli, powoli budzimy się w ostatni poniedziałek lipca. Kto tam wczoraj świętował imieniny Anki? No dziś może trudniej się wstaje na pierwszą zmianę, ale spokojnie, my tu dla was jesteśmy. Podajemy pierwszą kawę w towarzystwie najlepszej muzyki i z Olivią Dean. Tak na spokojnie was budzimy, żeby miło zacząć ten tydzień.

0: NA w RMF FM, 19 minut do 5. Pijemy z wami pierwszą kawę w tym tygodniu, poniedziałek, 27 lipca w kalendarzu i jesteśmy prawie na półmetku wakacji. Kto wybrał się na urlop za granicę, to mamy dla was ważne informacje.
1: No mamy nadzieję, że nie jest to ani Hiszpania, ani Francja, zwłaszcza południowy zachód Francji, gdzie szaleją teraz pożary i to bardzo istotne, by pilnować komunikatów służb, a najlepiej zmienić dalsze plany urlopowe, zwłaszcza, że od jutra nad Francją wróci fala upałów.
0: A jak u nas? Jak sytuacja w kraju, jeżeli chodzi o pożary i upały?
1: No w Polsce wprawdzie też mieliśmy kilka pożarów, ale skala jest nieporównywalna, kiedy wróci upał. Dobre pytanie. Na razie część północna i centralna Polski, jak wskazują alerty IMGW, jest zagrożona burzami, ale już od czwartku niemal cały kraj wtedy odczujemy powrót upałów, bo synoptycy zapowiadają ostrzeżenia drugiego stopnia i temperatury przekraczające 30 stopni w cieniu.
0: Czyli lato wraca nam bogato, ale uważajcie na siebie, RMF zawsze z wami.

I tak można zaczynać. Ostatni poniedziałek lipca, 27 lipca. Kto do nas dołączył, to nasz wakacyjny program Pierwsza Kawa z RMF FM. 11 minut do 5. Dzień dobry. Mamy ważne informacje dla kierowców podróżujących A2 w Wielkopolsce. Mówimy wam o tym w faktach. Przypominamy, na węźle Poznań-Komorniki dziś drogowcy zaczną wymianę nawierzchni na wszystkich łącznicach oraz fragmentach ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Przejazd oczywiście będzie możliwy, no ale trzeba przygotować się na objazdy. Wyjedźcie sobie wcześniej, cierpliwości i oczywiście jedźcie ostrożnie.

0: Na zegarach piąta, sprawdzamy co nowego w faktach RMF FM. O tym już teraz Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
1: Dzień dobry, zapraszam. Hiszpania nieprzerwanie walczy z wielkimi pożarami. Ewakuowano już ponad 175 tysięcy osób. Polscy kierowcy zachwycili na rajdzie Polski. Kibice także nie zawiedli i licznie dopingowali rodzime załogi. Fobia może nam całkowicie zepsuć wakacje. W faktach RMF FM sprawdzamy, jak radzicie sobie ze swoimi lękami. Pożary w historii zmusiły do ewakuacji dziesiątki tysięcy ludzi. W całym kraju strażacy wciąż walczą z ogniem, a mieszkańcy trafiają do tymczasowych schronień, m.in. do hal sportowych. Według władz ewakuowano już ponad 175 tysięcy osób, a kolejne 30 tysięcy otrzymało nakaz pozostania w domach. Mieszkańcy podkreślają, że najbardziej boli ich nie tyle utrata dorobku, ale przede wszystkim zniszczenie przyrody. Temat walki z żywiołem w Hiszpanii, jak i we Francji powróci jeszcze w porannych faktach. Z perspektywy polskich kibiców to był bardzo udany rajd Polski, choć zwycięstwo pojechało do Finlandii. Teemu Suninen i Atti Haapala wygrali 82. rajd Polski, ale na mecie w Chorzowie nie zabrakło biało-czerwonych akcentów. Na podium stanęły aż dwie polskie załogi. Drugie miejsce zajęli Jakub Matulka i Daniel Demurski, a dla których to pierwsze podium w rajdowych mistrzostwach Europy. Kibice mocno dopingowali kierowców w czasie tegorocznego rajdu, gromadzili się wzdłuż rajdowych tras, ale najwięcej sympatyków sportu pojawiło się w wyznaczonych strefach kibica. Na każdym odcinku specjalnym było po kilka takich stref.
2: Można powiedzieć, i tyle go widzieliśmy.
3: Można.
2: To co w tym jest fascynującego, że chce się stać i oglądać?
3: To jest kwestia chyba patrzenia się, jak oni to robią, że jednak nie wypadają sobie drogi przy tej prędkości. Chyba to jest najbardziej fascynujące, nie?
4: Dla mnie to jest taka fascynacja po prostu. Ja od dłuższego czasu już kibicuję. Mam na stronie internetowej rajdu, mam też obecne czasy, to jak oni sobie jadą i jakoś to wspomagam tym to czekanie tutaj.
2: A potem przejazd.
4: I jest głośno. No, są emocje, jest szybko, a potem znowu się czeka.
2: Ale warto, rozumiem.
4: Warto, jak najbardziej.
1: Z kibicami na jednym z odcinków specjalnych rozmawiał Marcin Buczek.
5: Słuchacie faktów w RMF FM.
1: W Szczawnicy odbyły się w ten weekend Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Wyjątkowe, bo przypadły w 150. rocznicę śmierci twórcy uzdrowiska, Józefa Szalaja, z pochodzenia Węgra.
6: Józef Szalaj, z takiego miasteczka, jaką była Szczawnica, stworzył kurort, który był słynny na całą Europę. To jemu zawdzięczamy i te wszystkie tutaj budynki. To on nadał ten charakter turystyczny spływowi Dunajcem. To za jego czasów te turystyczne spływy były pierwszy raz. On tutaj pobudował nam te parki. On był tym wizjonerem, który nie bał się też nakłonić naszych górali do przyjmowania tych gości, tych kuracjuszy.
1: Podkreślał burmistrz Strzabnicy Bogdan Szewczyk. Wakacyjne fobie pod lupą faktów. Niektórym trudno jest zaplanować wakacje ze strachu przed podróżą, choćby samolotem. Inni nie wyjdą na łąkę, bo boją się owadów. Ale są też osoby, które nie zrelaksują się na przykład na plaży, bo ich fobią jest piasek. Przed czym jeszcze odczuwacie lęk? O to pytała Kamila Konturek-Zięba.
7: Przed owadami zdecydowanie. Jak to się objawia? Jak widzę jakieś owady, to zaczynam panikować i proszę mojego partnera, żeby je
8: odgonił
7: się ich. Tak, tak.
8: I krzyk, odganianie?
7: Taka pani. Takie bardziej obrzydzenie przed tym.
8: A jak sobie z tym radzić?
7: Zmierzyć się z tym, zobaczyć, że nic się nie dzieje, kiedy to się pojawia.
8: Czego się pani boi?
9: Wysokości, przestrzeni.
8: A jak pani sobie radzi z tymi lękami w takim razie?
9: Nie wybieram się w wysokie góry.
8: Czego się pan boi?
10: Że będzie kiepska pogoda do końca sierpnia.
1: Można mieć na

0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

Tak, wakacyjnie, tak. Letnio wam gramy do pierwszej kawy z RMF FM. 14 minut po piątej i tak patrzę w mapy pogodowe. I widzę, że poniedziałek wita nas z przytupem. Burze teraz na północnym wschodzie, nad morzem, w okolicach Kielc i Poznania. W ciągu dnia deszczowo i burzowo w całym kraju. Wieczorem się wypogodzi. A w tym tygodniu to polecamy dużo cierpliwości do pogody. Od czwartku powrót upałów i te upały zostaną z nami na dłużej.

0: Najlepsza muzyka do pierwszej kawy z RMF FM. 24 minuty po piątej. Wy się na spokojnie ogarniajcie do pracy, a my tu za was wszystko sprawdzimy. Czym świat i kraj będzie żył w ostatni poniedziałek lipca? I proszę, upały nie tylko w pogodzie przewidziane.
1: No, mówimy oczywiście o polityce, a tutaj upały już od zeszłego tygodnia. No, rozłam PiS to jest temat numer jeden w polityce. Zdecydowanie on ma się już oficjalnie zakończyć we wtorek, a w środę już prawdopodobnie Mateusz Morawiecki złoży wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego. No, powiemy też o tym, co się z tym będzie wiązało, ale wrócimy też do sprawy żołnierza, który 2 lata temu oddał 12 strzałów, gdy grupa imigrantów sforsowała zapory na granicy z Białorusią. Też był głośny temat, na pewno nasi słuchacze pamiętają. Ten został uniewinniony, ale prokuratura teraz zaskarżyła wyrok.
0: Będą też przyjemniejsze tematy z weekendu.
1: No oczywiście, że tak, bo cofniemy się do Radiu Polski. I nie ma się co dziwić, że będzie przyjemnie, bo biało-czerwoni spisali się na medal, a dokładniej na 2, więc temat jeszcze na pewno będzie wracał. Bądźcie na bieżąco, słuchajcie Faktów RMF FM, ale sprawdzajcie też nasze media społecznościowe.
0: Najnowsze wydanie Faktów punktualnie o 6:00. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dzięki bardzo.
1: Dzięki za dzisiaj, miłego dnia.

właśnie nasza poranna ekipa Wstawaj Szkoda Lata już zmierza do radia, do was, żeby powiedzieć wam piękny dzień dobry. Napiszcie im coś miłego pod 3322. Zróbmy z tego dobry poniedziałek dla wszystkich.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
2: Tu trwa
1: lato na bogato.
2: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
3: Może jest we Włocławku.
4: Może w Kętach.
5: A może w Jaworznie.
6: Nie wierzę, po prostu nie wierzę.
3: A ty? Tak, ty.
4: Co powiesz, gdy już wygrasz? Zastanów się i...
7: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
8: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
9: Słońce zaszło,
10: ale energia może zostać.
9: Dlatego myślę o magazynie energii.
10: Dobry kierunek.
9: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
10: Właśnie tak.
9: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
10: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
11: Po reklamie.
12: Lato w RMF FM.
13: Lato w RMF FM.

0: 12 minut do 6. Chcieliście, to macie. Poranna ekipa RMF FM już się melduje.
1: Dzień dobry.
0: A wy piszecie, że fajnie gramy, chłopaki.
1: Fajnie, fajnie gracie, chłopaki. Wszystkie Anity to fajne chłopaki są. I Przemysławka Skowron to też jest fajna chłopaka.
0: Dzień dobry. Meldujemy się w poniedziałek, w ostatni poniedziałek lipca. Jesteśmy już prawie na półmetku wakacji.
1: Ja już widziałem reklamę pleców szkolnych.
0: Nie,
1: to piekła,
0: to piekła.
1: Nie wolno przypominać o roku szkolnym. Do piekła w ogóle. Gdzie to straszyć?
0: To idziemy na kawę.
1: Dobra, idziemy na kawę. Wakacyjną.

0: To już prawie szósta. A skoro na zegarach prawie szósta, oznacza to, że mamy dla was w tym momencie fakty. Magdalena Wojtoń i Tomasz Waryński w studio. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: I zapraszamy.
1: Nowy rozdział na prawicy.
2: Zwolennicy Mateusza Morawieckiego chcą powołać własny klub w Sejmie.
1: Na początek ustalenia dziennikarza RMF FM.
2: Do sądu wraca sprawa żołnierza, który podczas próby sforsowania granicy z Białorusią oddał 12 strzałów w kierunku grupy migrantów.
1: Prokuratura nie zgadza się z uniewinnieniem.
2: To bardzo ważny dzień dla Gdyni.
1: Jej modernistyczne Śródmieście zostało wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
2: Już w środę na biurko marszałka Sejmu może trafić wniosek o powołanie nowego klubu parlamentarnego, dowiedział się dziennikarz RMF FM.
1: Taki plan mają Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy po rozpadzie Prawa i Sprawiedliwości.
2: W porannych faktach reporter RMF FM Kacper Wlubewski.
3: Dzień dobry, witam.
1: Kacprze, dlaczego członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus będą zwlekać z decyzją do środy?
3: Formalnie są oni nadal członkami Prawa i Sprawiedliwości, a Mateusz Morawiecki jest wiceprezesem partii. Dopiero jutro Komitet Polityczny PiSu zatwierdzi odejścia części polityków. Wówczas członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus będą mogli złożyć w Sejmie odpowiednie dokumenty.
4: Ja nie wykluczam oczywiście takiego wniosku. Będziemy o tym pewnie we wtorek rozmawiać. Wydaje się to całkiem naturalne, dlatego że w parlamencie działa się w ramach klubów parlamentarnych.
3: Powiedział mi europoseł Piotr Müller. Te decyzje to nie tylko zmiana, która dotknie PiS, ale też koalicję rządową.
5: Klub PiSu spada na drugie miejsce. Klub koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. Zmiany będą w komisjach, zmiany będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja.
3: Powiedział mi Dariusz Wieczorek z Lewicy. Jeśli Mateusz Morawiecki powoła nowy klub, który będzie liczył 40 parlamentarzystów, stanie się on trzecią siłą polityczną w Sejmie.
2: Nie żyje sprawca zamachu terrorystycznego w Berlinie.
1: Mężczyzna, który podczas Parady Równości wjechał furgonetką w ludzi, został śmiertelnie postrzelony przez policjantów. Zaatakował ich nożem, kiedy próbowali go zatrzymać.
2: W związku z tym doszło do użycia broni palnej przez policję. W wyniku strzelaniny podejrzany odniósł tak poważne obrażenia, że mimo reanimacji przeprowadzonej przez lekarzy pogotowia zmarł na miejscu, podkreślał policjant z Berlina Florian Nat.
1: Przypomnijmy, w sobotnim wieczór 21-latek wyznawca Państwa Islamskiego wjechał furgonetką w tłum ludzi w pobliżu Parady Równości.
2: Zginęła jedna osoba, 29 zostało rannych. Do sądu powraca sprawa żołnierza, który ponad dwa lata temu oddał 12 strzałów, gdy grupa imigrantów forsowała zaporę na granicy z Białorusią.
1: Sąd pierwszej instancji orzekł, że mężczyzna jest niewinny. Od wyroku odwołała się prokuratura okręgowa w Warszawie. Jakie zarzuty ciążą na 25-latku? O tym reporter RMF FM Dominik Smaga.
6: Chodzi o przekroczenie uprawnień i stworzenie zagrożenia dla życia ludzi, konkretnie imigrantów i znajdujących się obok nich żołnierzy i strażników granicznych. Tu warto dodać, że zarówno ci żołnierze, jak i strażnicy nie chcieli ścigania oskarżonego i mówili, że nie czuli zagrożenia z jego strony. Zdaniem prokuratury powołującej się na biegłego zagrożenie było. Zdaniem sądu pierwszej instancji nie można mówić o przekroczeniu uprawnień. Żołnierz ma bronić granic, a oskarżony nie mierzył do ludzi. Wyrok zaskarżyła prokuratura. Sprawą zajmie się Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie.
2: Finn Temu Suninen, triumfatorem 82. rajdu Polski, na podium były także dwie polskie załogi.
1: W czołowej dziesiątce znalazło się aż 5 naszych duetów. O tym, co działo się w weekend na śląskich trasach, Patryk Serwański z redakcji sportowej RMF FM.
7: Temu Suninen od początku narzucił swoje tempo i potrafił dowieść się do mety, ale jak mówi, wcale nie było mu tak łatwo. Nawet jeśli wszystko wyglądało tak, że mieliśmy kontrolę i było nam łatwo, to cały czas musieliśmy jechać na limicie. Lokalni kierowcy tworzyli taką przyjemną presję, mówił Finn. Ostatecznie niespełna 10 sekund przewagi nad Jakubem Matulką i Danielem Dymurskim. No to była świetna jazda tego duetu.
8: To był absolutnie weekend Kuby, myślę, bardzo ważny w jego rozwoju, najlepszy rajd w życiu i miło się na to patrzyło i trudno się konkurowało, także chylę czoła.
7: Tak kolegę komplementował Mikołaj Marczyk. Wspólnie z Szymonem Gospodarczykiem zajęli trzecią lokatę, pierwsze podium w tym roku. Piąty Kajetan Kajetanowicz, siódmy zaledwie 19-letni Adrian Rzeźnik, a ósme miejsce zajął pochodzący ze Śląska, no i mający tutaj wielu fanów Jarosław Szeja. Zatem kibice mieli dużo powodów do radości. Chorzów, Patryk Serwański.
2: A pierwsze o poranku wydanie faktów sportowych po 6:30. Na koniec faktów dobre wieści z Korei Południowej.
1: Modernistyczne centrum Gdyni trafiło na prestiżową listę światowego dziedzictwa UNESCO.
2: Decyzję podjęto podczas sesji komitetu w Busanie. Wpis obejmuje blisko 88 hektarów śródmieścia Gdyni z charakterystyczną modernistyczną zabudową. To już 18 polski obiekt na liście światowego dziedzictwa.
1: Władze miasta podkreślają, że to wyróżnienie dla mieszkańców, którzy od lat dbają o ten wyjątkowy charakter Gdyni.
2: No i takich informacji jak najwięcej.
1: Kolejne fakty o 6:30, no i wtedy również fakty sportowe RMF FM.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
11: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
0: Znacznie cieplejsze te poranki teraz niż tydzień temu. Przypomnę, że mieliśmy dziesiątkę.

Ellie Goulding. Muzyka najlepsza pod słońcem. A RMF? RMF to wakacje i nie tylko, zawsze tam, gdzie ty. 12 po 6, nie wiem, czy jeszcze urlop przed wami, gdzie się wybieracie na wakacje, ale uwaga, jest okazja w Izraelu, bo tam jeden z salonów piękności oferuje, poleca właściwie klientom masaże wężami. To jest taki zabieg, zabieg z użyciem, uwaga, 6 niejadowitych węży kosztuje tylko jedyne, albo nie wiem, aż $70 w przeliczeniu na nasze. To działa odprężająco na organizm, czytam, oraz uśmierza ból mięśni i stawu. Tylko że taki sam masaż, identyczny, z użyciem węży jadowitych, no to uśmierza bóle na zawsze.

Starzeje nam się ten wehikuł czasu. Nie chce się zestarzać, no ale to jest po prostu dobra muzyka. Dobra, nie, to jest najlepsza muzyka. RMF FM 6:20 na zegarach, pasek telewizji informacyjnej, bo telewizję też w wakacje dla was oglądamy. Polskie dzieci tyją. I to jest, patrzcie, to jest kolejny sukces naszego własnego polskiego rządu. Zawierucha ekonomiczna dookoła. Jest źle, nie jest dobrze. A naszym dzieciom jedzenia nie brakuje. To jest cudowne, wspaniałe. Ja się wzruszam. Dziękujemy.

0: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
1: Lidl, to się opłaca. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
4: Byle do lata.
5: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
6: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
4: Byle do lata. Codziennie po 10 w RMF FM.
7: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
8: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
9: To nie jest pora.
8: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland. Po reklamie.
3: Na zegarach mamy 6.30 w RMF FM. Fakty polecamy.
4: Jedna osoba została ranna w wypadku na Krajowej 48 w pobliżu Przytoczna na Lubelszczyźnie.
5: To odcinek Moszczanka-Kock. Auto osobowe wypadło tam z trasy.
4: Jeszcze co najmniej przez godzinę droga będzie zablokowana. Uważajcie. Tłumy kibiców oglądały od piątku do niedzieli zmagania kierowców w czasie 82. rajdu Polski.
5: Najwięcej miłośników motosportu pojawiało się w specjalnych strefach kibicowania. Na każdym z odcinków specjalnych było po kilka takich miejsc.
6: Jedzie.
7: Wszedł zakręt, także mamy wszystko tak naprawdę. Ten łuk, który stosunkowo jest prosty, ale widzimy, że tak naprawdę Allen wziął go bardziej widowiskowo tak naprawdę. Wcześniej z Tulinem widać było tą koncentrację.
8: Jest głośno, są emocje, jest szybko, a potem znowu się czeka.
6: Ale warto, rozumiem.
8: Warto, jak najbardziej.
4: Z kibicami rajdowymi na jednym z odcinków rozmawiał Marcin Buczek.
5: Profesjonalne laboratorium narkotyków syntetycznych zlikwidowali policjanci z Otwocka razem z funkcjonariuszami CBŚP. Zatrzymali 25-letniego obywatela Mołdawii, który był poszukiwany czerwoną notą Interpolu.
4: Na jednej z posesji w Józefowie policjanci odkryli w pełni wyposażone profesjonalne laboratorium przeznaczone do produkcji mefedronu.
5: Zabezpieczyli m.in. około 20 kg gotowego już narkotyku oraz 10 kg mefedronu w fazie krystalizacji.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
5: W faktach sportowych RMF FM fiński triumf w 82. rajdzie Polski.
4: Trzydniową imprezę wygrywa Teemu Suninen, a na fakty sportowe zaprasza Patryk Serwański.
12: Teemu Suninen po raz pierwszy przyjechał na Śląsk, ale potrafił ograć kierowców bardziej doświadczonych na tych trasach. Obok fińskiej załogi na podium także dwa polskie duety. Jakub Matulka i Daniel Dymurski na świetnym drugim miejscu. Miko Marczyk i Szymon Gospodarczyk na trzecim. Oddajmy głos pilotom.
13: Tempo bardzo cieszy, bo mieliśmy kilka bardzo dobrych OS-ów. Właściwie myślę, że wszystkie były udane. Rzeczywiście to tempo było mocne w naszym wykonaniu. Konkurencji też, więc tak naprawdę trzeba było do ostatniego momentu trzymać ciśnienie.
12: Mówił Dymurski, a Gospodarczyk podkreśla, że wywalczenie podium ma duże znaczenie.
14: Zawsze dodaje motywacji, dodaje takiego czegoś, że chce się dalej pracować, bo jest w nas ta nadzieja. No, widzimy, że razem nam dobrze idzie, że potrafimy nawet w różnych momentach sobie poradzić, także jestem bardzo zadowolony z tego rajdu.
12: W czołowej dziesiątce jeszcze trzej polscy kierowcy, Kajetanowicz, Rzeźnik i Szeja. W klasyfikacji generalnej Mistrzostw Europy prowadzi Suninen. Kolejną rundą cyklu ERC będzie rajd Barum w Czechach zaplanowany na połowę sierpnia. 4 lata oczekiwania na ekstraklasę i zwycięstwo w pierwszym meczu nowego sezonu. Wisła Kraków wygrała u siebie z GKS-em Katowice 2-1. Cenne punkty z Częstochowy wywiozła Wisła Płock. To było wyjazdowe zwycięstwo nad Rakowem 2-1. Raków stracił pierwszą bramkę w pierwszej połowie, drugiego gola w drugiej, no i dopiero wtedy się obudził.
15: Potem ta reakcja dobra na to, co się działo. No, przejęliśmy inicjatywę, tworzyliśmy sytuację, budowaliśmy grę, wchodziliśmy czy przez boki, czy przez centrum. Finalnie nie starczyło czasu i przegrywamy ten mecz.
12: Mówił trener Dawid Kroczek. W Łodzi remis Widzewa z Motorem Lublin 2-2. Tadej Pogaczar ma piąty triumf w Tour de France. Jest dopiero piątym koleżem w historii, który ma tyle triumfów na tym największym i najważniejszym wyścigu świata. Wielka pętla zakończona na Polach Elizejskich, ostatni etap dla Holendra, Mathieu van der Poela.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
3: A kto to taki ładny tutaj? A Magdalena Karwat-Marek, dzień dobry.
16: A i ty taki ładny,
3: ja taki
16: też.
3: Ładny,
16: no pewnie,
3: też,
16: no super. Ale w pogodzie nie ma co się uśmiechać i śmiać dzisiaj, bo powiem wam szczerze, że na mapach to ta pogoda nie wygląda najlepiej. Mówiąc krótko i mówiąc wprost, wszędzie będzie padało. Od wczesnych godzin porannych pada już nad morzem, pada w Bydgoszczy, w Elblągu, w Kaliszu i ten deszcz powoli będzie się przesuwał na wschód i finalnie będzie niemal w całym kraju.
3: Generalnie, szanowni państwo, no pada mać po prostu. Pada mać, nie chcę być inaczej.
16: Tego jeszcze nie słyszałam.

0: Dermot Kennedy w RMF FM, Power Over Me, ale to brzmi. Ale to jest, dobre. To jest najlepsza muzyka. Czytam, że podobno w Europie zapanowała moda na polskie ciuchy.
1: Co? No, ja swoich nie oddaję, coś.
0: Nie, chodzi o to, że...
1: nie trzeba?
0: Że nasze firmy sprzedają mnóstwo ubrań w Europie.
1: To dobrze,
0: polskie ciuchy idą.
1: Odetchnęłam.
0: Jednakowoż, słuchajcie, na wszelki wypadek pilnujcie dobrze swoich ciuchów. Nie wiem, najlepiej szybko je na siebie wkładając. O! Nie wiem, co wy byście bez nas zrobili. Bez złotych rad wstawaj, szkoda lata. Nie mam pojęcia.
1: Ja nie mam pojęcia, ale Harry Styles ma też fajne bardzo ciuchy.
0: Harry Styles jest naprawdę. On to super.

To trzeba to lato wziąć z balkonu, jak stygnie, pod kołderkę przytulić, rozgrzać, pogłaskać po brzuszku, po główce, dać buziaka w czółko i jakoś to będzie. Mam tu, słuchajcie, wyświetliło mi się ogłoszenie w internecie. Szukam mężczyzny, który nie boi się emocji. I to jest ogłoszenie matrymonialne pani Klary, rozwódki, lat 50, matki dwójki dzieci, zawodowo niezależne, i ono podbija internet. Jeżeli pani Klara szuka kogoś, kto się nie boi emocji, to ja mam mojego sąsiada. Gościu się absolutnie nie boi emocji. I jak puszcza Eurosport, rozumiecie, to na cały regulator. I tak głośno krzyczy, że cały pion w bloku słyszy. A jak ostatnio Lewy tam grał i nie strzelił, to tak wrzasnął w emocjach, że robaki w sypie się przestraszyły. Więc emocji się człowiek nie boi. Także pani Klaro, jeżeli pani nas słucha, jeżeli podoba się pani taki typ, typu warzywo przed telewizorem, no to mam namiary na gościa.

0: Lady Gaga i paparazzi w RMF FM. Pożary we Francji, 250 tysięcy osób ewakuowane w rejonie Bordeaux. Problemy na czwórce to tylko dwa z kilku tematów, jakie będziemy dla was mieli za chwilę w faktach RMF FM, a fakty u nas punktualnie o godzinie 7.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Codziennie.

0: Jajka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
5: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
6: Po reklamie.
7: Szybki rzut oka na zegarach, to już prawie siódma, a skoro tak, to czas na kolejne spotkanie z faktami w RMF FM. Magdalena Wojtoń i Tomasz Waliński przy mikrofonach. Prosimy bardzo.
8: Polscy i francuscy śledczy łączą siły w sprawie afery Jeffrey'a Epsteina.
9: Chodzi o działalność agenta modelek.
8: Ponad 250 tysięcy osób ewakuowano w rejonie Bordeaux we Francji.
9: Zniszczonych zostało prawie 500 budynków.
8: Problemy na dolnośląskiej Jaszwurce.
9: Samochód osobowy wjechał w bariery w pobliżu kątów wrocławskich.
8: Pełnia sezonu ogórkowego na targach.
10: 7 zł. Od 5 zł do tutaj 8.
9: Na zegarze 7. Polscy prokuratorzy prowadzący śledztwo w sprawie afery Jeffrey'a Epsteina podjęli współpracę z francuską prokuraturą.
8: Jak dowiedział się reporter RMF FM, chodzi o tamtejsze postępowanie obejmujące działalność nieżyjącego już agenta modelek Jean-Luca Brunella.
9: Ten mężczyzna miał werbować Epsteinowi modelki w Ameryce Południowej. Krzysztof Zasada przynosi te informacje. Krzysztof, na czym polega ta polsko-francuska współpraca?
11: Z informacji, do których dotarłem, wynika, że polscy prokuratorzy skierowali do Francuzów tak zwany europejski nakaz dochodzeniowy. Celem jest uzyskanie od nich dokumentacji i dowodów uzyskanych we francuskim śledztwie dotyczącym Brunella i osób z nim współpracujących. Jak się dowiedziałem, w zeszłym miesiącu polscy i francuscy prokuratorzy spotkali się w siedzibie Eurojustu w Hadze w związku z podjęciem współpracy. Częściowo nasz wniosek został już zrealizowany. Jean-Luc Brunel w 2022 roku popełnił w paryskim więzieniu samobójstwo.
8: A jak polscy śledczy odnoszą się do śmierci innego ze współpracowników Epsteina, który także miał wynajdować dla niego kobiety? Ciało Daniela Siada znaleziono w zeszłym tygodniu w domu na przedmieściach Paryża.
11: Ten mężczyzna był w zainteresowaniu polskiej prokuratury z racji tego, że przewijał się w aferze. Nie został jednak przesłuchany ani w charakterze świadka, ani podejrzanego.
8: Nie widać końca pożarów we Francji. Z rejonu Bordeaux ewakuowano już ponad 250 tysięcy osób.
9: Żywioł zniszczył prawie 500 budynków, informuje korespondent RMF FM Marek Gładysz.
12: W Akwitanii kursuje część pociągów, zamkniętych zostało wiele dróg i kilkudziesięciokilometrowy odcinek autostrady A63 niedaleko granicy z Hiszpanią. Francuski rząd i przedstawiciele straży pożarnej przyznają, że ciągle nie udało się zahamować rozprzestrzeniania się gigantycznych płomieni, m.in. z powodu silnych wiatrów i powrotu upałów. W środę temperatura w rejonie Bordeaux znowu ma sięgnąć 40 stopni Celsjusza w cieniu. Dziś przed południem rozpocząć się ma nadzwyczajna narada prezydenta Emmanuela Macrona z członkami rządu, by podjąć dalsze działania w celu położenia kresu rekordowej fali pożarów lasów.
8: Pożary szaleją też w Hiszpanii. Najgorsza sytuacja jest w rejonie Madrytu i Kastylii La Manczy w centrum kraju.
9: Palą się tam lasy i nieużytki rolne. W wielu regionach wprowadzono stan wyjątkowy.
8: O poranku problemy z przejazdem na dolnośląskim odcinku A4 na wysokości węzła Kąty Wrocławskie.
9: Auto wjechało tam w bariery.
8: Spodziewajcie się utrudnień w stronę Wrocławia.
9: Na szlaku Wielkich Jezior Mazurskich, między innymi w niektórych portach, możecie znaleźć stworzone przez Mazurskie Ochotnicze w Gotowie Ratunkowe naklejki z QR-kodem.
8: To z jednej strony dostęp do stacji pogodowych, a z drugiej prośba o niewielkie darowizny. Ratownicy mają pieniądze na bieżące funkcjonowanie, ale problemem są m.in. awarie sprzętu.
0: W tym miesiącu mieliśmy 3 poważne awarie, przekładni. Każda taka awaria, każda taka usterka to jest kwota rzędu 30-40 tysięcy złotych sama naprawa, a to wynika nie ze złych umiejętności sterników, czy tych, którzy tą łódź użytkują, po prostu z wyeksploatowania tego sprzętu, który ma już swoje lata. W przypadku naszych łodzi to jest kilkanaście, a w przypadku tych starszych jednostek nawet kilkadziesiąt lat. Rzeczywiście to jest to, co mocno nadwyręża i uszczupla nasz budżet.
9: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
8: A jak wyglądają te naklejki, sprawdźcie na rmf24.pl.
9: Na targowiskach trwa pełnia sezonu ogórkowego.
8: Wybór jest ogromny, duże, małe, na sałatki, do kiszenia i na korniszone.
9: No niektóre od razu wylądują na stołach, ale wiele z nich trafi do słoików.
6: Ile za kilogram?
10: 7 zł.
13: Od 5 zł do tutaj 8.
6: Mniejsze są droższe.
13: No bardziej pracochłonne. Więcej się trzeba urwać na kilogram.
6: To już jest ten czas, żeby kisić.
10: Oczywiście, że tak.
6: Tam jest osprzęt cały. Tak.
10: Czosnek 2,50, chrzan 4 zł.
14: Koper 3 zł za pęczek i czosnek w zależności od główki.
6: I to obowiązkowe pozycje przy kiszeniu.
14: Tak, woda i sól.
15: Jeśli to będzie wystawione na takim słońcu, jak było po 40 stopni, to wystarczy 2 dni zdecydowanie. A jeśli będą takie zimne dni jak teraz, to i trzeba i 4 dni.
8: Usłyszał przy straganach Centrum Lublina reporter RMF FM Dominik Smaga.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Magdalena Karwat-Marek, zobaczmy, co się dzieje w pogodzie.
16: No na start tygodnia to ta pogoda trochę nas zaskoczy. Przez kraj przejdzie taki chłodny front, więc będzie dzisiaj padało. Mogą się też pojawić burze i miejscami nawet grad, więc o tych upałach możemy zapomnieć, a temperatura raczej nigdzie nie przekroczy 20 stopni. W tej chwili pada w północnej i w centralnej Polsce, ale po południu ten deszcz pojawi się też na wschodzie i na południu kraju, ale jutro będzie cieplej i deszcz spadnie tylko miejscowo.
1: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
7: Jak ty to ładnie powiedziałaś, jutro będzie cieplej. Powtórz to jeszcze.
16: Jutro będzie cieplej.
7: Jutro
16: będzie cieplej.
7: I tym żyjmy, na tym się skupmy, przy tym trwajmy. Gdyby ktoś dzisiaj jeszcze marzł, bo można tam

0: Hadaway. I już się wszyscy czują, jakby mieli lat 15 i byli na letniej dyskotece. Gdzieś w wakacje nad morze, może na obozie. SMS przyszedł ważny pod 3322. Cytuję: przekażcie szefowi, że się spóźnię.
1: Aha.
0: Tak ładnie pada, że szkoda wstawać. Pozdrawiam, Darek.
1: No, nie da się ukryć, że ładnie pada i trochę by się w tym łóżku zostało
0: tak,
1: dłużej.
0: Szefie! Szefie, Darek się spóźni.
1: Darek się spóźni, uwaga.
0: Szefie, powtarzam, Darek się spóźni. Gdyby jednakowoż ktoś jeszcze nie mógł wstać, a musi, bo na przykład coś się dzieje, no to tutaj mamy taki dźwięk wyrywający z łóżek. Uwaga. O.
1: Kto miał budzik na 7, ten już naprawdę powinien wstawać.
0: Ja wiem, co lepiej, wyrywa z łóżka. Powtórz to zdanie z pogody, jak takie, co to było, że...
1: Jutro będzie cieplej.
0: Ostatnie.
1: Jutro będzie cieplej.
0: To brzmi piękniej, rozumiecie, jak piękniej niż Leśmian czytany przez Kolbergera.

0: Pinky Trust Fall w RMF FM. Ja będę dał głośniej, bo to jest najlepsza muzyka i tylko taką dla was mamy w wakacyjne poranki. 21 po 7 już historia z internetu. Naukowcy odkopali szczątki dinozaura. Nazywał się Albertonicus borealis. I tutaj czytam, zresztą są zdjęcia, że to jest dinozaur wielkości kurczaka.
1: Taki malutki?
0: Kura, kura normalnie, taka kura typowa, wiecie jak kura wygląda.
1: No wiemy.
0: To są, słuchajcie, strasznych czasów dożyliśmy. Wszystko jest małe, wszystko jest skarlałe, nie to co kiedyś.
1: Kiedyś to były dinozaury.
0: Kiedyś to kopali dinozaury, rozumiecie, wielkości kopary. To było coś. Dzisiaj już takich nie kopią.
1: Ani nie ma już takich dinozaurów.
0: Ale też, no to przecież to nie jest wina Albertonicusa, Borealisa, także powiem wam jedno, nie kopmy leżącego.

0: reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Eura GD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
3: Tu Dawid Podsiadło.
4: Hi, I'm Zara Larsson.
2: Już dziś po 19 w RMF FM. Zaprasza Darek Maciborek.
5: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
6: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Komputronik.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
11: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
12: 7.30 na zegarach, pora na fakty w RMF FM.
13: Kolizja ciężarówki z autem osobowym na krajowej 74 w okolicach miejscowości Dębno w Świętokrzyskiem.
14: To odcinek opadów Kraśnik. Jeszcze co najmniej przez godzinę jedziecie tam wahadłowo.
13: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 10 województwach na północy, południu i wschodzie kraju.
14: Miejscami prognozowane są silne opady deszczu, lokalnie grad.
13: Czy prezydent Karol Nawrocki powinien włączyć się w załagodzenie konfliktu w Prawie i Sprawiedliwości?
14: Oto Tomasz Telikowski zapytał w porannej rozmowie w RMF FM rzecznika prezydenta i sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta Rafała Leśkiewicza.
13: Padną także pytania o skierowanie do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych.
14: Zapraszamy już 8:58.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
12: Co tam w pogodzie?
16: No ja dostałam od słuchaczy dwa kody pocztowe SMS-em pod 3322 i ja wiem, co z nimi zrobić. 59300 to pierwszy kod i to jest Lubin, województwo lubuskie. A to jest akurat miejsce z najładniejszą pogodą. Dzisiaj będzie nawet 21 stopni. Popada przelotnie do południa albo nawet do 14, ale potem już ładnie. No i 97371 Wola Krzysztoporska w Łódzkie. I tam dziś 20 stopni i popada tak do 16.

0: Sarah James za nami, ale teraz uwaga, ważne ogłoszenie. Wakacyjne sejfy w RMF FM. To jest Lato na Bogato i to jest finałowy tydzień lipca. Co to oznacza? Że może ktoś dzisiaj z was wyciągnie z naszych sejfów 1 000 000 złotych. No tam są też inne fajne kwoty pochowane. Jest tutaj za Magiciem 17 tysięcy. Tam, co masz tutaj, to jest 27. W tym jest chyba 41. Tutaj jeszcze nie zaglądałem, potem sprawdzę. I uwaga, już w piątek wielki finał lipca. Już w piątek ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy. Albo rekordowe 1 300 000. Albo SUVa Lexusa LBX. Luksusowy, nowoczesny, cacany w kolorze Passionate Yellow. Jest taki modne, są takie te, nie?
1: Teraz Yellow bardzo modne też.
0: I teraz uwaga, teraz mamy dla was coś, czego jeszcze w historii naszych zabaw nie było.
1: Zacieram ręce.
0: To będzie magiczny mnożnik Magica. Nie mnożyłaś jeszcze, nie?
1: Jeszcze chyba nie, dlatego się trochę emocjonuję.
0: No.
1: I słuchajcie, każdego waszego SMS-a pomnożymy teraz razy 1111. Czyli 1111 szans. Każdy wasz SMS to 1111 szans, nawet na 1 000 000 złotych.
0: Ale ty, jak długo?
1: I to jest taki mnożnik, który przynosi szczęście. No jak długo? To już ty zdecyduj. 11 to, minut może być?
0: Czyli uwaga, 11 minut, okej. Spróbujcie wykorzystać dzisiaj ten niezwykły, fantastyczny vibe Magica. Ona siedzi przy naszych urządzeniach i każdy wasz SMS to 1111 szans, nawet na 1 000 000 złotych. Wejdźcie do zabawy, dajcie swojemu szczęściu szansę. Spróbujcie wykorzystać moc poniedziałku i moc Magica.
1: To jest taki mnożnik, co przynosi szczęście.
0: I tego już więcej nie będzie. RMF SMS 7474. Ale czekaj, jak ktoś wejdzie do zabawy przez www.rmf.fm, to też mnożysz.
1: No
0: tam.
1: Oczywiście, że tam też pomnożę. Wszędzie. Przez 11 minut razy 1111 szans.
0: Milion czeka. RMF SMS 7474.

0: Ale wam ładnie zagraliśmy, co? Anne Winsborne, Everything I Do. O, jest ten głosik przeuroczy. Ale to jest najlepsza muzyka, to co wam mamy grać? Tylko najlepsze przyboje. Za minut 13 będzie godzina 8. Rozłam w PiSie staje się faktem. Nasze fakty dzisiaj o tym opowiadają. Usunięto 30 posłów. Lada chwila pojawi się nowe ugrupowanie. Kompletnie nowka, funkiel, sztuka niestukana z panem Mateuszem Morawieckim na czele. Sytuacja jest nie najlepsza. Nastroje bojowe, wszyscy mówią o kłótniach na łonie. Ale są też tacy, którzy mówią, że to jest takie specjalne, taktyczne rozdzielenie. Że potem, zaraz po wyborach, było cudowne zjednoczenie i żeby chłopcy grali do jednej bramki. Czyli jedni znawcy tematu, specjaliści mówią tak, drudzy znawcy tematu mówią zupełnie inaczej. Czyli dokładnie tak, jak to w naszej polityce.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
4: Czas na wielki finał lipca.
5: Lato na bogato.
6: Już w piątek ktoś z was na pewno wygra
7: 130 tysięcy złotych
8: lub rekordowe 1 300 000
9: lub SUV Lexusa LBX.
10: Wow, ale Lexusowy taki yellow.
11: Chcesz? SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Po reklamie.
15: Na dobry początek wakacyjnego dnia wstawaj, szkoda lata w

0: RMFFM. SMS 3322. Pracuję w Holandii, jestem mechanikiem, codziennie was słuchamy. Możecie puścić coś lepszego.
1: No to stary ma...
0: No to dla wszystkich mechaników w Holandii coś najlepszego. Najlepsza muzyka, Oscar Sims. Beremowa.

0: czas. Reklama. Tego lata dużo jeżdżę pociągami i przydałoby mi się coś poręcznego do oglądania filmów w podróży. Może tablet?
1: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
2: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
3: Volkswagen.
4: Barbara w Media Expert, nowości! Super nowoczesne składane smartfony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8.
3: Wiem, Marian, jak zamówisz w przedsprzedaży, to dostaniesz subskrypcję Google AI Pro na 6 miesięcy o wartości 580 zł.
4: I nawet 500 zł na najnowszego smartwatcha.
3: A stary smartfon odkupił nawet za 4650 zł.
4: I jeszcze możesz wziąć w wygodnych ratach do 50 lat 0%. Pół roku nie płacisz i RRSA o 0%.
3: A super!
5: W Media Expert. Przedsprzedaż smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Fold 8 i Flip 8. Więcej w sklepach i na MediaExpert.pl.
6: Świętuj z nami 35 lat Toyoty w Polsce. Odwiedź salon i zobacz, jakie urodzinowe prezenty dla Ciebie przygotowaliśmy. A czeka m.in. zwinna i oszczędna Toyota Aygo Cross Hybrid z korzyściami nawet do 9000 zł i finansowaniem w kredycie 50/50. Sprawdź też ofertę na inne modele. Tej okazji nie można przegapić. Dziękujemy za tyle lat zaufania. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
3: Po reklamie.
7: Przed nami ósma, a pełna oznacza jedno. Mamy dla Was kolejną porcję porannych faktów. Magdalena Wojtoń, Tomasz Weryński. Zapraszamy.
8: Na Bliskim Wschodzie zmniejszenie napięcia między Iranem a Stanami Zjednoczonymi i tanieje ropa.
9: Co to oznacza dla polskich kierowców? Czy będzie taniej na stacjach? To wyjaśni reporter RMF FM.
8: Nowa inicjatywa Karola Nawrockiego wywołuje polityczne komentarze.
9: Politycy koalicji rządzącej zarzucają prezydentowi próbę wykorzystania podziałów na prawicy.
8: A w porannej rozmowie w RMF FM?
9: Gościem Tomasza Terlikowskiego, rzecznik prezydenta i sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rafał Leśkiewicz.
8: Na początek ważne informacje dla kierowców. Cena ropy na międzynarodowych rynkach spada.
9: To efekt wstrzymania wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem.
8: Poranne wykresy śledzi dziennikarz z redakcji ekonomicznej RMF FM Igor Skrzypek.
10: Dzień dobry. Dzień dobry.
8: Jak duże są przeceny na giełdach?
10: Średnio ponad 5% potaniała baryłka ropy do poziomu w granicach $86. To nadal bardzo drogo, ale pojawia się światełko w tunelu. Jeśli Waszyngton i Teheran spróbują znów wejść na ścieżkę dyplomacji i poszukiwania trwałego porozumienia, zobaczymy wkrótce kolejne obniżki.
9: To na giełdach, a na stacjach paliw będą obniżki?
10: No, tu zła wiadomość. Na razie nie. Jeśli tendencja spadkowa się utrzyma, to przeceny pojawią się także na pylonach, ale dopiero za jakiś czas, co najmniej kilka dni. Początek tygodnia paradoksalnie przyniesie nam wzrost cen paliw. Szczególnie w przypadku oleju napędowego podwyżki będą zauważalne, bo to paliwo w rafineriach nadal drożeje. W najbliższym czasie zobaczymy stawki wyraźnie powyżej 8 zł za litr.
8: Prezydent chce wykorzystać podziały na prawicy. Tak o nowej inicjatywie Karola Nawrockiego mówią politycy koalicji rządzącej.
9: Przypomnijmy, prezydent zapowiedział, że w rezydencji w Juracie pod koniec sierpnia odbędzie się spotkanie z młodzieżą. Na linii teraz reporter RMF FM Kacper Wróblewski.
8: Dzień dobry. Kacprze, czego od nowej inicjatywy Karola Nawrockiego oczekują politycy?
11: No, część strony sceny politycznej liczy, że Pałac Prezydencki między innymi takim wydarzeniem wygasi spory na prawicy.
12: Ja mam nadzieję, że właśnie to będzie czymś takim, co chłodzi emocje międzypartyjne. Tam będą ludzie ze wszystkich poglądów, prawda? No, pan prezydent jako głowa państwa jest prezydentem wszystkich Polaków.
11: Mówi europoseł Piotr Müller, członek Stowarzyszenia Rozwój Plus. Dariusz Wieczorek podkreśla z kolei, że inicjatywa prezydenta to odpowiedź na organizowany przez Rafała Trzaskowskiego Campus Polska. Jednocześnie polityk lewicy uważa, że prezydent chce po prostu poprawić swój PR.
13: Pewnie też analizuje to, że po tych różnych decyzjach, po programie SAFE, teraz po tym wecie, jeżeli chodzi o cenę energii, no coraz więcej zastrzeżeń może być w społeczeństwie co do jego funkcjonowania.
11: Nie traktujemy tego wydarzenia jak konkurencję, mówi z kolei Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej.
14: Kampus prawdziwy jest jeden, zaczyna się 26 sierpnia w Olsztynie.
11: A wydarzenie zaplanowane przez prezydenta rozpocznie się 3 dni później w Juracie.
15: Poranna rozmowa. Tu padają ważne słowa.
9: W warszawskim studiu Tomasz Terlikowski i jego gość.
8: Dzień dobry, witamy.
16: Dzień dobry, moim gościem jest dr Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta Rzeczpospolitej Karola Nawrockiego. Witam, panie ministrze.
17: Dzień dobry, panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy.
16: To co, prezydent się inspiruje, Campus Polska, będzie Campus Prezydent, Campus Nawrocki.
17: Nie, prezydent się nie inspiruje Kampusem Polska. Pan prezydent, jeszcze jako prezes IPN-u, a wcześniej dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, zawsze był blisko młodzieży. Ja przypomnę, że to przy Muzeum II Wojny Światowej była Rada Młodzieżowa, a kiedy Karol Nawrocki był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, organizował kongresy Pamięci Narodowej dla wielu tysięcy młodych ludzi.
18: Dobrze, ale
17: a przy prezydencie termin... działa Rada Młodzieżowa.
18: Ale termin
17: nie inspiruje się.
18: Zbliżony.
17: Wakacje, wakacje, panie
18: tylko
17: redaktorze.
18: Tylko dlatego. Nic się
17: oczywiście, to, tylko dlatego, bo to jest ostatni weekend wakacji. Po raz pierwszy pan prezydent otwiera swoją rezydencję w Juracie dla kilkuset młodych ludzi. Rejestracja właśnie ruszyła na stronie prezydent.pl. Zapraszamy każdego, kto
18: każdego?
17: Chce porozmawiać.
18: Działacz młodzieżówki lewicy zgłasza się?
17: No to się
18: nie
17: zgłasza.
18: Sprawdzacie?
17: No nie, no panie redaktorze, każdy się może zgłosić. Każdego zapraszamy do tego, by złożył swoją aplikację. Tam jest formularz, można go wypełnić. I zapraszamy do tego, by wziąć udział
18: młodzi
17: w naszym spotkaniu.
18: Młodzi działacze ruchu LGBTQ+ też mogą się zgłosić?
17: Panie redaktorze, każdy się może zgłosić.
18: Nie będziecie sprawdzać?
17: Oczywiście, że będziemy sprawdzać, kto się zgłosił i jeżeli będzie zbyt wielu chętnych, to wszystkich na pewno nie uda się zmieścić w Juracie, bo to miejsce także ma swoje ograniczenia, chociażby ze względów bezpieczeństwa.
18: Ale czym ale się kilkaset, będziecie kierować, kilkaset jak będziecie
17: osób,
18: przyjmować?
17: Kilkaset osób uda się na pewno zaprosić i to będzie bardzo transparentne, otwarte, społeczne wydarzenie, nie mające charakteru politycznego.
18: Nie będzie polityków? Nie wierzę.
17: Jedyną osobą, która zaprasza, jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezydent zaprasza młodych po to, by z nimi porozmawiać, by się wsłuchać w ich głos, by rozwiać różne wątpliwości, by odpowiedzieć na wiele czasem trudnych pytań.
18: Ale będą politycy PiS-u, czy nie będą?
17: Będą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, pracownicy Kancelarii Prezydenta, ministrowie Kancelarii Prezydenta, nie będzie żadnych innych osób spoza Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent i ministrowie prezydent.
18: To tu stawiamy kropkę i za chwilę przenosimy się do radia RMF24. Na nasze media społecznościowe, na portal rmf24.pl, a także na nasz kanał, na portal YouTube. Pożegnamy się z słuchaczami Radia RMF FM.
8: Dziękujemy. Rozmowa Tomasza Terlikowskiego trwa w sieci.
9: A my polecamy Fakty o 8.30.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: My tu mamy Magdę, Magda ma prognozę.
19: I tak dalej, no i tak dalej. I muszę się poprawić, bo Lubin to oczywiście województwo dolnośląskie, a nie lubuskie, więc pozdrawiamy obydwa województwa. A ja mam kolejny kod pocztowy od was, 37550. To jest z Kołoszów na Podkarpaciu. I słuchacz pisze, że psy tam wariują z tej pogody, ale nie wiadomo, czy na deszcz, czy na słońce, więc odpowiadam dzisiaj to akurat na deszczu, bo w tych okolicach mogą się pojawić nawet też burze.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach. Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
7: Jest spora szansa, że muzyka najlepsza pod słońcem w RMF FM rozpędza chmury, dlatego wam teraz zagramy dwa numery.

0: Za nami 8.13 na zegarach. Mamy zakaz, jak wiecie, od panny dyrektor grać piosenki, które brzmią jak poniedziałek. Ale nikt nam
1: nie mówił,
0: że nie możemy zagrać piosenki, która brzmi jak rok szkolny. I mamy dla was taki numer. To tam próbowała się dziewczyna wedrzeć na antenę przebojem. Nie, teraz jej damy. Teraz antena jest jej, uwaga.
1: Teraz wybrzmi?
0: Teraz tak, piosenka, która brzmi jak rok szkolny. Kto się boi, niech ściszy radio. Dobre, nie?
1: To nie brzmi jak rok szkolny, tylko jak takie karaoke tam gdzieś nad morzem we wczesnych godzinach porannych albo późnonocnych.
0: Że się imprezowanie do bitki dawały do mikrofonu.
1: Ty mi się tak kojarzy, no.
0: Cześć, czy to będzie refren? Czaj, uwaga!
1: A, ładne. Ale tekst pamięta bardzo dobrze.
0: Jeszcze raz, uwaga!
1: Może już, co?
0: Jeszcze nie dajmy.
1: Mnie się już to będzie nuciło chyba do końca dnia.
0: Na początek tego dnia idealne. Jedno z pewne, na pewno niczego gorszego w tym tygodniu już nie usłyszycie.

0: Céline Dion. To taka muzyczna odtrutka po tym, jak wy to ładnie piszecie, wyjcu. W RMF FM. 21 po 8. Ciekawa historia, przeglądamy dla was również prasę lokalną. Policjanci wyciągnęli z fontanny w Poznaniu mężczyznę w piżamie. Co jest? Weekend w Wielkopolsce.
1: Czego nie
0: należał...
1: nie rozumiesz?
0: Nie należał do najłatwiejszych. I to nie byle jakiej fontannie, bo taki z rzymskim bogiem wojny, z Marsem, to jest taka poważna piżama. I gościu nie był w byle jakiej piżamie, taka w paska, kratka, nie. Tylko w takiej z Hello Kitty.
1: No,
0: czy wiesz, co się musiało dziać?
1: To jest połączenie bardzo wybuchowe.
0: Nie polecamy tego robić, aczkolwiek to jest też ciekawy pomysł, zauważ, bo masz i spanie, i poranną toaletę w jednym.
1: Tak szybko.
0: Wstajesz umyty. A jak się człowiek rano spieszy, to każda minuta jest cenna.

0: Mamy wypadek na Śląsku na czwórce, mamy też jakieś grubsze narkotyki w Kielcach. To tylko dwa tematy z tych kilku, jakie będziemy dla was mieli w faktach. RMF FM już niebawem, punkt 8.30.
1: Reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
4: Skąd ta piana, kochanie?
3: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
5: Kaufland jest!
6: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
8: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Media Expert.

0: Miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
1: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.
4: 8:30, przed nami fakty w RMF FM.
5: Zderzenie dwóch samochodów na A4 w rejonie Zabrza w Śląskiem.
6: To odcinek między węzłami Zabrze Południe, Ruda Śląska. Spodziewajcie się utrudnień w stronę Wrocławia.
5: Potrzebna jest jedność na prawicy, ale prezydent nie angażuje się w spór jednej partii.
6: Tak przekonywał w RMF FM rzecznik prezydenta w kancelarii prezydenta Rafał Leśkiewicz w odpowiedzi na pytanie dotyczące rozłamu w Prawie i Sprawiedliwości.
7: Spory w łonie jednej z partii, Prawa i Sprawiedliwości, powinny być rozstrzygnięte przez liderów tej formacji politycznej, a nie przez pana prezydenta. Pan prezydent jest głową państwa, jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
8: A może jest beneficjentem tego sporu?
7: Pamięta o tym, kto go popierał w wyborach prezydenckich. Pamięta o tym, że popierało go Prawo i Sprawiedliwość. Na pewno to nie jest dobrze, jak dochodzi do takiego sporu w łonie największej partii opozycyjnej. My wszyscy powinniśmy się teraz koncentrować na rozliczaniu rządzących.
5: Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Rafałem Leśkiewiczem jest na rmf24.pl.
6: Blisko 8 kg narkotyków, broń i tysiące tabletek psychotropowych zabezpieczyli policjanci z Kielc podczas akcji przeprowadzonej w powiecie siedleckim na Mazowszu.
5: W czasie akcji znaleziono też sztabkę srebra, gotówkę, 16 telefonów komórkowych i komputery mogące mieć związek z narkobiznesem.
6: Zatrzymano 3 mężczyzn, grozi im do 12 lat więzienia.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
5: Wisła Kraków znów w Ekstraklasie.
6: Drużyna ma zwycięstwo na otwarcie sezonu. Fakty sportowe i Patryk Serwański.
12: Dzień dobry. 4 sezony spędzone w pierwszej lidze. Wreszcie Ekstraklasa na trybunach niemal komplet. No i są 3 punkty. Wisła pokonała na swoim stadionie GKS Katowice 2-1.
13: Bardzo się cieszymy ze zwycięstwa. Pierwszy mecz jest zawsze pewnego rodzaju niewiadomą. Myślę, że było to dobre widowisko. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji.
12: Mówił trener Białej Gwiazdy Mariusz Jop. 3 punkty także na koncie Wisły Płock. 2-1, ale na wyjeździe z Rakowem Częstochowa. Wynikiem 2-2 zakończył się mecz łódzkiego Widzewa z Motorem Lublin. Dziś zamykamy pierwszą kolejkę meczem Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice. Zamkniętym rozdziałem rajdowych mistrzostw Europy jest już 82. rajd Polski. Asfaltowe odcinki specjalne na Śląsku. Zwycięzcą Finn Teemu Suninen świetnie kontrolował wydarzenia na trasie rajdu. Do mety dowiózł niespełna 10 sekund przewagi nad Jakubem Matulką i Danielem Dymurskim.
14: Bardzo intensywna walka. To wszystko kręciło się wokół bardzo niewielu sekund przewagi, ale cieszę się, że w ciągu tego dnia byliśmy w stanie sobie wypracować jakiś bufor bezpieczeństwa.
12: Podkreślał Matulka, 3. lokata dla Miko Marczyka i Szymona Gospodarczyka. Oni w walce o podium wyprzedzili o niespełna 3 sekundy Włocha Mabelliniego.
15: Mam nadzieję, że to podium to takie przełamanie po tym troszkę słabszym początku sezonu. No i chciałbym wykorzystać tutaj tą prędkość bazową na rajdzie Barum, który już niebawem.
12: Podsumował Marczyk na torze Hungaroring. Na Węgrzech z kolei rywalizowali kierowcy Formuły 1. Wyścig wygrał Lando Norris. Dla Brytyjczyka pierwsze zwycięstwo w sezonie. Podium uzupełnili Max Verstappen i Kimi Antonelli. Młody Włoch jest liderem klasyfikacji generalnej mistrzostw świata. Porażka naszych żużlowców z Australijczykami w towarzyskim meczu w Rybniku przegraliśmy 41-49. Po 13 punktów zdobyli dla nas Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. Dla Australijczyków 11 Brady Kurtz. To są dla biało-czerwonych przygotowania do finału drużynowych mistrzostw świata, który za miesiąc odbędzie się w Warszawie.
10: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
11: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
4: Magdalena Karwat, Marek, zobaczmy, co się dzieje w pogodzie.
16: No taki smutny, nostalgiczny, można powiedzieć, SMS przyszedł pod 3322. My to na Mazurach o upałach to już dawno zapomnieliśmy. No dzisiaj faktycznie Warmia, Mazury czy na przykład Podlasie na wysoką temperaturę nie mają co liczyć, ale te koło 20 stopni to będzie. No i dzisiaj deszcz i burze szykują się w tym regionie. Zapowiada się, że potrwają tak co najmniej do 16-17, ale jutro już bez deszczu.
4: No to my wracamy w takim razie do grania najlepszej muzyki pod słońcem.
16: Najlepsiejszej, najlepsiuszej, naj.
4: Dokładnie właśnie tak. Jak ktoś chce deszczu, to go dostanie, a ktoś chce słoneczko, to też będzie mieć i deszcz, i słoneczko. Sponsoruje w tym roku RMFFM. Za 25.09.

0: Za minut 19 będzie 9. Jest taka aplikacja do randkowania, to się nazywa Tinder. Może kojarzycie, może nie. No się instalujesz sobie tam, spotykasz się z ludźmi też będącymi
1: jest
0: w potrzebie.
1: Taka.
0: I czytam, że wśród rodaków, wśród Polaków na Tinderze prawie połowa osób jest w związku.
1: W związku?
0: Tak. W jakiś
1: pozostaje.
0: Tak, pozostaje w relacji. A co trzecia ma dziecko.
1: No, ciekawe statystyki, coś, zaskakujące.
0: To jest fajne, bo ja sobie założę sobie Tindera, jak będę szukał czegoś dla mojej córki na przykład, nie? Albo pomysłu na prezent dla dziecka.
1: Właśnie,
0: przecież
1: tak.
0: Chyba mi doradzą, prawda?
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Eura GD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Niskie ceny są codziennie.

0: Wieprzowa bez kości, pakowana próżniowo, kraina mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
3: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
4: Zdrowit.
5: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie. Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
10: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
11: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
10: Ci, co ją znają, reagują.
12: Ach!
11: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
13: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
14: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
15: Po reklamie.
16: Wstałeś! Słuchaj! Wstawaj, szkoda lata w RMF FM.
17: A propos Tindera, czytam, że na świecie jest jeszcze lepiej niż u nas. Aż 65% osób na Tinderze jest w związku.
18: Także jak ktoś szuka męża swojego, to może powinien właśnie tam?

Harrisa. Wiadomo, FFM, a teraz... Wakacyjne sejfy w RMF FM i finałowy tydzień lipca. W sejfach 17, 27, 41. Kwoty zmieniające życie, ale jest też milion i ten milion czeka na wyjęcie. Mało tego, w piątek wielki finał lipca i ktoś z was na pewno wygra rekordowe 1 300 000. Albo SUV-a Lexusa LBX w kolorze Passionate Yellow, albo 130 000. I teraz uwaga, bo mam dla was coś specjalnego. Szczęśliwy numerek w RMF FM. I to jest jedyna taka okazja w tym tygodniu. Przypomnijcie sobie swój własny numer telefonu. I ten szczęśliwy numerek to 7. Teraz sprawdźcie, ile macie 7 w waszym numerze telefonu. Sprawdźcie, ile razy macie cyfrę 7 w waszym numerze. Może znacie kogoś, kto ma fajny numer z 7, dajcie mu znać. Dlatego, że przez 10 minut, więcej wam nie mogłem załatwić, przez 10 minut każdy zyskuje teraz 1000 losów, 1000 szans za jednego SMS-a z hasłem RMF wysłanego pod 7474. Ale za każdą 7 w numerze dodaję wam 1000 losów więcej. Czyli jeżeli macie 1 7, to macie dodatkowe 1000 szans. 2 7, 2000, 3 7, 3000. Ogarniacie to? Może twoja żona, ciocia, wujek, Staszek, sąsiad ma numer z 3 7, to daj mu znać, bo jeden SMS z takiego numeru to 4000 szans. Gracie też na www.rmf.fm, tam też można skorzystać z tej okazji. Tylko przez 10 szczęśliwych minut i ani sekundy więcej, bo wtedy maszyny przyjmujące zgłoszenia zostają wyłączone. Czyli im więcej 7 w twoim numerze, tym więcej szczęścia. Wejdźcie do zabawy teraz. Hasło RMF wyślijcie SMS-em pod 7474.

0: Jeżeli masz siódemkę w numerze telefonu, to taka siódemka to dodatkowych 1000 szans, nawet na milion dzisiaj. Każdemu SMS-a mnożymy razy 1000, ale jeżeli masz siódemkę, to plus jeszcze 1000. Jeżeli masz tej siódemki, to plus 2000. Wykorzystajcie opcje jakie i możliwości, jakie niesie siódemka i jej... Może to jest szczęśliwy wasz numerek? Sprawdźcie. RMF SMS 7474, milion czeka.
1: Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ogranicza.

0: 9% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Marian, jakie zakupy mają sens?
2: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
1: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
2: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
1: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot, nawet 4800 zł.
2: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
4: Volkswagen.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
10: Po reklamie.
11: To już prawie 9:00. Co to oznacza? Że to czas faktów w RMF FM. Magdalena Wojtan i Tomasz Beryński. Zapraszamy.
12: Czy Karol Nawrocki włączy się w mediację między PiS-em a Stowarzyszeniem Rozwój Plus?
13: Posłuchajcie, co na ten temat mówił w RMF FM rzecznik prezydenta.
12: Lista zawodów deficytowych trafia do szuflady.
13: Ministerstwo Pracy wstrzymało projekt dotyczący zatrudnienia cudzoziemców.
12: Jest poniedziałek, zatem w RMF FM ruszamy w podróż po najpiękniejszych trasach kolejowych.
13: Dzisiaj jedziemy nad Polskie Morze.
12: Ale w faktach na początek pilna informacja z ostatniej chwili. Zderzenie ciężarówki z busem na Krajowej 20 w rejonie miejscowości Pasieka w Pomorskiem.
13: To jest odcinek Miastko-Biały Bór. Jedna osoba została ranna. Ta trasa jest zablokowana i tak będzie jeszcze przez 2 godziny. Uważajcie.
12: Nie taka jest rola prezydenta, mówi w RMF FM Rafał Leśkiewicz.
13: Rzecznik Karola Nawrockiego pytany o to, czy prezydent włączy się w mediację między PiS-em a Stowarzyszeniem Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus.
14: To jest spór w łonie jednej partii politycznej. Oczywiście tej partii,
15: za chwilę
14: partii,
15: już
14: która...
15: chyba nie będzie jednej.
14: No zobaczymy, to są kwestie pewnie najbliższych kilkudziesięciu godzin, tak jak słyszymy z zapowiedzi.
15: Ale liczy pan na to, panie ministrze, że jeszcze się może zakończyć ten spór bez rozwodu?
14: Na pewno potrzebna jest zgoda, panie redaktorze, po prawej stronie sceny politycznej. Padło dużo słów, być może za dużo, być może trzeba usiąść do jednego stołu i po prostu ze sobą porozmawiać. To nie jest rola pana prezydenta. Spory w łonie jednej z partii, Prawa i Sprawiedliwości, powinny być rozstrzygnięte przez liderów tej formacji politycznej, a nie przez pana prezydenta.
12: Usłyszał Tomasz Terlikowski od swojego porannego gościa, rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza. Nie będzie kontynuacji prac nad listą zawodów deficytowych.
13: Dokument przygotowywany przez Ministerstwo Pracy miał pozwolić na łatwiejsze zatrudnienie cudzoziemców w niektórych branżach. Prace nad rozporządzeniem zostały jednak wstrzymane.
12: W faktach dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Witamy, Igorze. Dlaczego rząd wycofał się z projektu?
16: Jak usłyszałem nieoficjalnie w resorcie pracy, jest obawa o przyszłość rynku pracy w Polsce. Powodem jest rewolucja, jaką wprowadza obecnie sztuczna inteligencja. Ministerstwo obawia się, w jakim kierunku pójdą zmiany w kolejnych latach i ile miejsc pracy zniknie. rośnie wraz z rozwojem automatyzacji. Bezrobocie, choć nie jest wysokie na tle innych europejskich państw, to mimo wszystko utrzymuje się na poziomie kilku procent. Resort chce zachować dla polskich pracowników jak najwięcej stanowisk, które trudno zastąpić komputerem. O wpisanie kierowców na listę zawodów deficytowych mocno zabiegała branża transportowa. To miałoby pozwolić na uzupełnienie coraz większych braków kadrowych. Wpis na listę pozwoliłby na szybsze wydawanie zezwoleń na pracę dla cudzoziemców.
12: Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozkleili na szlaku naklejki z QR-kodem.
13: Odsyła on do strony, na której znajdują się m.in. informacje pogodowe czy dotyczące bezpieczeństwa na szlaku. To też prośba o wsparcie finansowe, głównie na naprawy sprzętu.
4: Środki na bieżące funkcjonowanie, na utrzymanie tych etatów, które mamy podpisane umowy, my oczywiście z tego się wiążemy i ratownictwo na szlaku działa i będzie działać, mam nadzieję, nieprzerwanie. Nie mamy takiego bezpiecznika, takiego buforu bezpieczeństwa, gdzie moglibyśmy sobie spać spokojnie, patrzeć optymistycznie w przyszłość, że w przypadku jakiejś awarii, usterki czy poważniejszego zdarzenia ten sprzęt będzie mógł być po prostu nawet nie z dnia na dzień, a z godziny na godzinę podmieniony na nowy, żeby móc służyć ratownikom, no i tym wszystkim, którzy tej pomocy będą na jeziorach potrzebować.
12: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka.
13: Każdy poniedziałek wakacji zabieramy Was w podróż najpiękniejszymi trasami kolejowymi w Polsce i Europie.
12: Dziś nasza reporterka Anna Pałamar wybrała się w podróż nadmorską kolejką wąskotorową, która kursuje na trasie z Gryfic do Pogorzelicy. Dzień dobry, Aniu.
17: Dzień dobry.
12: Jak wygląda ta podróż?
17: To jedna z najbardziej malowniczych tras kolejowych w Polsce. Kolejka kursuje najpierw długą trasą z Gryfic do Pogorzelicy, to prawie 2 godziny jazdy. Później przez cały dzień jeździ wahadłowo na trasie krótszej, z Pogorzelicy do Trzęsacza i z powrotem. I to właśnie ten odcinek cieszy się największą popularnością, bo prowadzi przez nadmorskie miejscowości. Ale kierowniczka pociągu Dorota Redzyńska przyznała mi tu na stacji w Gryficach, że to właśnie ten początkowy długi odcinek z Gryfic jest jej ulubionym.
18: Jedziemy przez wioski, przez lasy, przez pola. Można poobserwować zwierzynę, która biega, od zajęcy po sarny. Krajobrazy są bardzo ładne. Po czym wjeżdżamy w Trzęsaczu na miejscowości nadmorskie. No i tutaj wiadomo, kurorty, budynki, więc ta trasa gryficka jest najpiękniejsza tak naprawdę.
17: Podobno w weekendy obłożenie kolejki jest stuprocentowe. Dziś na razie ta frekwencja jest niewielka, zwłaszcza, że zaczął padać deszcz. Ale pewnie będzie lepiej w tych nadmorskich miejscowościach. Ze stacji kolejki wąskotorowej w Gryficach, Anna Pałamar.
13: No i na tę trasę będziemy wracać w kolejnych faktach.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
20: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: Wiemy, co się dzieje, wiemy, co się będzie działo w pogodzie. O tym teraz Magdalena Karpat-Marek.
21: I są wśród nas tacy, to też wiemy, którzy zaczynają dzisiaj swoje upragnione urlopy. Piszecie o tym pod 3322. I wśród nich jest Litka, która jedzie do chłopów w Zachodniopomorskiem. Więc moja rada jest taka, najlepiej tam dojechać po godzinie 15, bo wtedy na wybrzeżu skończą się deszcze. Za to jutro już bez deszczu nad morzem zapowiada się tak 18-19 stopni i w ogóle w całej Polsce nie powinno jutro padać.
20: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
11: A teraz patrz, jakie SMS-y przychodzą pod 3322. Słuchają nas w Holandii, słuchają nas w Londynie, słuchają nas w Niemczech przy malowaniu ogrodzenia.
21: Ale fajnie, słuchacie nas w całej Europie, no może nawet na całym świecie.
11: Że trzeba by sprawdzić prognozę pogody w Europie. Co będzie w Niemczech, co w Holandii, co w województwie londyńskim.
21: No właśnie, co w Lądku Zdroju,
11: to
21: prawda?
11: To też na przykład, no to też jest fajne miasto. Co tam nie możesz sobie płotu pomalować w Lądku Zdroju? Możesz.
21: Oczywiście, że możesz. Nawet czasami musisz.
11: Szalejcie, malujcie. Teraz dla wszystkich, co z pędzlem w dłoni i tych, co bez pędzla w dłoni. My tego nie sprawdzamy. Myslowic, to jest scenariusz dla waszych sąsiadów. Dajcie głośniej, to jest RMF FM i najlepsza muzyka. Kiedy

Ach, kto wam tak ładnie zagrała? Dub Dogs, Fito i Shark, nasza muzyczna nowość NASA. How does it feel? Dobre! Jest oczywiście mocny cytacik z przyszłości, ale to jest dobre. Dobrze, w ten internet, bo ten też przeglądamy, musicie w końcu być na bieżąco razem ze Wstawa i Szkoda Lata. Internet pisze, że w gminie Siechnice koło Wrocławia, pozdrawiamy, zorganizowano loterię PIT dla mieszkańców i zegarek o wartości 2400 wygrała pani radna koalicji, pani Alina Kłosowska. Gratulujemy! Aczkolwiek nieśmiało przypomnijmy, że chwilę temu w Narodowej Loterii Paragonowej, on będzie z 10 lat, auto wygrała koleżanka byłej wiceminister finansów pani Izabeli Leszczyny. Auto! Samochód! Kiedyś to ludzie mieli rozmach, prawda? Nie to co teraz. Zegarki. Przecież nie ma o czym mówić. Auto tak, zegarki nie.

0: tu RMF FM i wstawaj szkoda dnia, szkoda lata, już są wakacje. Ja to mam taki nagłówek z prasy dzisiaj. Studia medyczne biją rekordy popularności. Ciekawe dlaczego? Kurczę, no czyżby chodziło o zarobki? Tam 1,5 miliona rok po studiach pana Dawida K. z Warszawy? Czy rekordowe 2,5 miliona rocznie lekarza w szpitalu w Koszalinie? Chyba nie, prawda? Chyba nie. Po prostu młodzi ludzie chcą pomagać innym. Leczyć, ratować.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
4: Czas na wielki finał lipca.
3: Lato na bogato.
5: Już w piątek ktoś z was na pewno wygra
6: 130 tysięcy złotych
7: lub rekordowe 1 300 000
8: lub SUVa Lexusa LBX.
9: Wow, ale Lexusowy taki yellow.
10: Chcesz? Śmij SMS o treści RMF pod 7474 koszt 4,92 z VAT lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
12: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
13: Castorama. Teoria
14: i praktyka.
13: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
14: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl.
16: Volkswagen.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
19: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Multimodor.pl. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.
4: Dokładnie właśnie tak. Ja bym daj głośniej, bo to jest Coolio. Gangsta's Paradise jest 9.20.

0: Nie masz jak Wodecki, nie?
1: Nie, no coś pięknego po prostu.
0: Lubię wracać tam, gdzie byłem. Będziemy wracać do tego numeru, ale teraz prognoza pogody. Magdalena Karwat-Marek, posłuchajmy, co się dzieje w aurze.
1: No bo piszecie do nas, że jesteście w podróży na urlop i nawet ta pogoda nie przeszkadza, bo ważne, że w końcu wolne. I cieszę się, że tak myślicie, bo dziś w większości kraju będą raczej zachmurzenia, opady deszczu, a nawet burze. Jeśli szukacie dzisiaj takiego najbardziej pogodnego regionu, no to będzie to zachód. Do południa pojawią się tam przelotne opady deszczu, ale potem się rozpogodzi. Z kolei im bardziej na wschód, tym te opady deszczu i burze mogą być większe.

0: Na niebie błękit, ja i ty. Czyste niebo.
1: Na niebie błękit.
0: Oto to, Roxy. Co byście powiedzieli na błękit nad głową przez cały rok? Roczne wakacje dookoła świata, rejs po ciepłych krajach. Takie rzeczy są możliwe, dlatego że mamy dla was lato na bogato w RMF FM, czyli wakacyjne sejfa. W nich dziś czeka na was milion. Dziś milion! A w piątek w wielkim finale lipca będzie na was czekało 1 300 000. I w piątek ktoś na bank wygra albo 1 300 000, albo wypasionego, godnego, magicznego Lexusa LBX, albo wygra 130 tysięcy złotych. O, w piątek dwa finały. Dzisiaj przed wami też finał i dzisiaj przed wami piękna jak sen cacana banieczka. I teraz uwaga! Żeby zwiększyć wasze szanse, tych, którzy włączyli teraz radio o poranku, przez 7 minut będę mnożył wasze SMS-y razy 1 300. Czyli ty wysyłasz jednego SMS-a, a system to traktuje tak, jakby się zalogowało w nim 1 300 twoich SMS-ów. 1 300 szans nawet na milion dzisiaj. Spróbujcie tak to wykorzystać, ale to musicie zrobić teraz, bo mnożył będę tylko przez 7 minut. Więcej nie mogę. RMF SMS 7474. To jest takie okienko szczęścia. Na www.rmf.fm też to działa. Wysyłasz SMS-a, wchodzisz przez internet, a tak jakbyś wysłał 1 300 SMS-ów. 7474.

0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
1: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
2: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
3: Play.
4: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
5: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
6: No i co, Barbara, co?
5: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Po reklamie.
9: 10. Skoro 10, to oczywiście fakty, a skoro fakty, to Magdalena Wojton i Tomasz Weryński. Zapraszamy.
10: Zapraszamy.
9: Zaczynamy od ważnych informacji z polskich dróg.
10: Karambol na A4 w pobliżu Wrocławia.
9: Utrudnienia także na A1 w Kujawsko-Pomorskim.
10: Burzowy początek tygodnia w kilku regionach Polski.
9: W faktach ostrzeżenia synoptyków.
10: To ich czas. Kiszone, małosolne czy konserwowe.
9: Sezon ogórkowy trwa w najlepsze.
10: Fakty RMF FM o 10 zaczynamy od informacji dla kierowców. Karambol na A4 w pobliżu węzła Wrocław-Bielany.
9: Tam zderzyło się 6 samochodów, zablokowany jest pas w stronę Zgorzelca. W tym samym miejscu, na wysokości węzła Bielany, motocykl zderzył się z busem.
10: Jedna osoba została ranna, zablokowany jest pas w stronę Legnicy. I problemy też na autostradzie A1 na wysokości Ludwinowa w Kujawsko-Pomorskiem.
9: To jest odcinek między węzłami Włocławek Zachód i Kowal. Samochód osobowy uderzył tam w bariery.
10: Zablokowane są dwa pasy ruchu w stronę Łodzi.
9: Prezydent nie inspiruje się kampusem Polska. Zawsze był blisko młodzieży. Jeszcze jako szef IPN, mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik Karola Nawrockiego.
10: Tomasz Tarylkowski pytał swojego gościa o spotkanie z młodymi ludźmi w Juracie pod koniec sierpnia.
11: To jest ostatni weekend wakacji. Po raz pierwszy pan prezydent otwiera swoją rezydencję w Juracie dla kilkuset młodych ludzi. Rejestracja właśnie ruszyła na stronie prezydent.pl. Zapraszamy każdego, kto chce porozmawiać.
12: Działacz młodzieżówki Lewicy zgłasza się?
11: No to się
12: nie
11: zgłasza. No nie, no panie redaktorze, każdy się może zgłosić. Każdego zapraszamy do tego, by złożył swoją aplikację. Tam jest formularz, można go wypełnić i zapraszamy do tego, by wziąć udział
12: młodzi
11: w naszym spotkaniu.
12: Młodzi działacze ruchu LGBTQ+ też mogą się
11: Panie
12: zgłosić?
11: Panie redaktorze, każdy się może zgłosić.
12: Nie będziecie sprawdzać?
11: Oczywiście, że będziemy sprawdzać, kto się zgłosił i jeżeli będzie zbyt wielu chętnych, to wszystkich na pewno nie uda się zmieścić w Juracie, bo to miejsce także ma swoje ograniczenia, chociażby ze względów bezpieczeństwa.
12: Ale czym Ale się kilkaset, będziecie kierować, kilkaset jak będziecie
11: osób,
12: przyjmować?
11: Kilkaset osób uda się na pewno zaprosić.
9: Cała rozmowa z rzecznikiem prezydenta Rafałem Leśkiewiczem jest na rmf24.pl.
10: Polska dzisiaj podzielona ostrzeżeniami IMGW przed burzami.
9: Grzmieć może na wschód od linii Gdańsk-Łódź-Kraków.
10: Z nami nasz reporter Piotr Bułakowski. Piotrze, gdzie trzeba szczególnie uważać?
13: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą m.in. województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, a także części centralnej i południowej Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami na Podkarpaciu. Tam obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia, a porywy wiatru w czasie burz mogą lokalnie osiągać nawet prędkość 80-90 km na godzinę. Możliwy jest też opad gradu.
9: Coroczne 5 minut sławy przeżywają właśnie ogórki.
10: A w szczycie sezonu odżywa spór o wyższość kiszonych nad małosolnymi, no i małosolnych nad konserwowanymi. O, trudne słowo.
9: To prawda, w wir tej dyskusji na straganach w Lublinie rzucił się reporter RMF FM Dominik Smaga.
3: Lepsze małosolne czy kiszone?
6: Te dobre i te.
14: No na razie wodz, 5 kg.
3: Czosnek obowiązkowy do ogórków?
15: Obowiązkowy. Kawałeczki się kroi i się zalewa, płynie wodą ciepłą.
3: Ciepłą czy zimną, bo są różne szkoły?
6: Ja zimną zalewam.
14: Zalewam wrzątkiem i mam za 3 dni małosolne gotowe, pyszne.
3: Czyli jak się komuś spieszy, to zalewać wrzątkiem.
14: Tak, i szybko jeść.
10: To prawda, ogórki czy małosolne, czy kiszone znikają bardzo szybko.
9: Zdecydowanie tak.
16: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
17: Deszcze, to jest takie mokre, to leci z nieba, paskudztwo generalnie to, ale niestety one dzisiaj nam będą towarzyszyć, będą wędrowały z zachodu na wschód. Taki mamy listopad w tym lipcu, ale będzie ciepło dzisiaj, cieplej niż w zeszłym tygodniu, bo w ciągu dnia termometry pokażą od 18-19 na północy przez 21 kresek w centrum kraju do 23 na południu, a to już jest fajnie. To co? Zagramy jakąś taką na przykład, co byś powiedziała, na muzykę?
18: Gramy bardzo wakacyjną muzykę w RMF FM, to oczywiście byle do lata. Paulina Sawicka z wami, dzień dobry. Będę miała super niespodziankę koncertową, tylko tyle mogę zdradzić. Nie wiem, czy więcej mogę zdradzić. Dobra, coś pomyślimy.
17: Chłopak,
18: coś
17: dziewczyna? Śpiewa przodem do publiczności?
18: Nie mogę powiedzieć, nie wyciągniesz tego ode mnie.
17: Nelly Furtado i pamiętajcie, że Nelly Furtado to jeszcze ja wam puściłem. To jeszcze ten paluszek. Ciach, wcisnął ten guziczek i leci dziewczyna. A ja również spadam, pa, pa, pa.
18: Jak na człowieka, który wstaje tak wcześnie, ma dużo energii, co?

0: Ale to był romantyczny weekend. Na plaży w Stegnie zrobiliśmy hotel parawan i umawialiśmy ludzi na randki. Jak było?
1: Bardzo dobrze, jesteśmy sąsiadami.
2: Jak to sąsiadami?
3: Tak się jakoś okazało.
2: Ale gdzie mieszkacie?
3: W suszu
2: mieszkacie obok siebie?
3: Prawie, 3 domy tam odległości od siebie.
0: Ale wiecie co, to jeszcze nie koniec miłości randek i pięknych wspomnień. Nie mogę wam jeszcze zbyt wiele powiedzieć, ale będę mieć dla was ostatnie bilety na koncert do roku. Wszystkiego dowiecie się zaraz po 12:00.

0: Dance Anastasia w RMF FM. Jest 21 po 10. Gigorąco polityce. Prawie 40 posłów odchodzi z PiSu do Mateusza Morawieckiego. O tym trąbią wszystkie media. A ten przy okazji zaprasza swoich ludzi na grilla. No tak, plan był prosty. Wrzucić coś na ruszt, ale przy takim napięciu znowu skończy się na ostrym grillowaniu.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazje.
3: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę,
6: to okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono białe, kilogram 9,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 7,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
9: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
10: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
15: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
16: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
17: Dzień dobry, trwa lato z RMF FM.

0: No to sami teraz uwaga! Chcemy sprawdzić, w której części Polski być może zamieszka dzisiaj nowy milioner. W jakiej części Polski mieszka szczęście? Dlatego teraz wyjątkowo pod 7474 przesyłacie nazwę swojej miejscowości. I to jest idealny moment, żeby dołączyć do gry przez najbliższe 10 minut. 1013 szans z każdym SMS-em RMF pod 7474 albo na www.rmf.fm. I właśnie dzisiaj możecie jeszcze sięgnąć po te wielkie pieniądze. Pokażcie, skąd jesteście, gdzie dzisiaj być może zadzwonimy i wykrzyczymy: wygrywasz milion złotych w RMF FM! I to się może zdarzyć. Ale ten pierwszy krok już teraz zależy tylko od was. Waszą miejscowość wysyłacie pod numer 7474. Dam wam 13 minut. 1013 szans. RMF 7474.
1: RMF FM. Ogłoszenie RMF FM.
2: 90. 87. 2000. Muzyczny wehikuł czasu RMF FM. Codziennie po 20 w RMF FM. Powróć z nami do przeszłości z hitami minionych epok.
1: Reklama.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
4: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Gang świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal, niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal, suplement diety, uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: O czym marzą bystrzaki tego lata?
12: Codziennie chcę lody.
11: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
13: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
14: Tu każda chwila staje się dziką przygodą!
15: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
16: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo hałwy Eridanus już od 6,99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Po reklamie.
13: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
19: Lato z RMF FM.

Listopad powrócił, ja to wiem, ale upały też znów się pojawią. Będzie jeszcze słonko, dlatego jeśli właśnie oglądacie deszczyk z waszego domku letniskowego, jesteśmy tam z wami. Będziemy grać wakacyjnie i wyciągniemy to słonko spokojnie. Na to potrzeba czasu, ale damy radę. Już teraz gramy wam bardzo tak plażowo. Jakby słońce świeciło i jakbyście leżeli na leżaku i tak się teraz poczujemy z RMF FM.

Gdzie mieszka przyszły milioner? Zabrze, Olsztyn, Władysławowo. Dziś nawet 1 000 000 złotych do wygrania. 2 minuty i kończymy bonus. 1013 szans. Nazwę swojej miejscowości przesyłacie pod 7474.

0: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
5: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Barbara, jaka piękna fryzura.
7: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
6: Proszę, proszę, jedno urządzenie. A ile

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
4: Panie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
5: Ciii, to nie jest pora.
4: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Jest już 11, czas na najnowsze fakty w RMF FM. Magdalena Wojtoń, Tomasz Weryński.
3: U nas na początek pilna informacja, jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
4: Na początek połączymy się z naszym dziennikarzem.
3: Zderzenie osobówki z busem na S2 w pobliżu Warszawy.
4: Utrudnienia też po wypadku na dolnośląskim odcinku autostrady A4.
3: W związku z postrzeleniem 41-latka niedaleko Płocka na Mazowszu zatrzymano 2 osoby.
4: W faktach kulturalnych RMF FM o nowych gwiazdach w hollywoodzkiej Alei Sław.
3: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry ze Stanów Zjednoczonych.
4: Były minister sprawiedliwości jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości.
3: Fakty o 10 otwiera Krzysztof Zasada. O 11, przepraszam. Krzysztofie, kiedy wniosek zostanie wysłany?
5: Właśnie uzyskałem informację, że jest wysyłany. Dokument trafi do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem MSZ-u. Przygotowanie tego wniosku było możliwe po uprawomocnieniu się decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS, który ma usłyszeć szereg zarzutów w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Od kilku tygodni Ziobro jest w USA, wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej ukrył się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
4: Wypadek na trasie S2 w pobliżu Warszawy.
3: Między węzłami Aleje Jerozolimskiej i Konotopa zderzenie osobówki z busem.
4: Jedna osoba została ranna, zablokowane są 2 pasy w kierunku Poznania.
3: Przypominamy też o utrudnieniach na dolnośląskiej A4.
4: W rejonie węzła Bielany-Wrocław zderzenie motocykla z busem, jedna osoba została ranna.
3: Zablokowany jest prawy pas w stronę Legnicy.
4: Policja zatrzymała 2 osoby w związku z postrzeleniem 41-latka w Koszelówce pod Płockiem na Mazowszu.
3: To kobieta i mężczyzna. Znaleziono też auto, z którego prawdopodobnie padł strzał.
4: Ranny mężczyzna trafił do szpitala. W sobotę pierwsza grupa polskich strażaków poleci do Hiszpanii, aby pomóc w walce z pożarami.
3: Ich misja potrwa do końca sierpnia, zapowiedział na antenie informacyjnego radia RMF24 starszy kapitan Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
6: Będą to 3 zmiany po 10 dni. Każdej zmianie będzie uczestniczyło około 35 strażaków. Łącznie planowany jest udział 105 strażaków. No my akurat udamy się do Hiszpanii w rejon Castilla da Mancha. No i generalnie zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała, czy będą te pożary dalej trwały, wtedy wejdziemy od razu do działań ratowniczych. Natomiast gdyby sytuacja była stabilna, to wtedy będziemy doskonalić swoje umiejętności, aby móc lepiej zwalczyć pożary wielkoobszarowe lasów.
3: Mówił starszy kapitan Wojciech Gralec.
4: Z ostatnich prognoz wynika, że do Hiszpanii wrócą dziś upały, które mogą utrudnić akcję gaśniczą. Z pożarami zmagają się także Włosi i Francuzi.
3: Piątek. Po raz 9 w karierze została mistrzynią Polski.
4: Teraz myślami jest już przy zbliżających się Mistrzostwach Europy i zaplanowanym na sierpień memoriale Kamili Skolimowskim.
3: Sprinterka Ewa Swoboda przyznaje, że czuje się już jak dojrzały sportowiec, a to pomaga jej w karierze.
7: Troszeczkę się uspokoiłam, troszeczkę te emocje staram się czasem chować. Też czuję, że już tak jakby dorosłam do tego dorosłego sportu. Ludzie też zaczynają troszeczkę poważniej mnie traktować, a nie tylko jak, nie wiem, rozpieszczoną, rozwydrzoną małą Ewę, która przychodzi, robi robotę i ucieka.
4: Rozmowa Patryka Serwańskiego z Ewą Swobodą jest na rmf24.pl.
3: Teraz fakty kulturalne RMF FM. Zaprasza Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
4: Dzień dobry. Kasiu, na początek o nowych gwiazdach w hollywoodzkiej Alei Sław.
8: Poznaliśmy nazwiska tych, którzy w przyszłym roku odsłonią swoje pamiątkowe tablice na słynnym bulwarze w Los Angeles. To m.in. aktorzy Idris Elba, Pedro Pascal, siostry Dakota i Elle Fanning, Kate Hudson oraz wokalistka Sia. Gwiazda to jest jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień w showbiznesie i choć kandydata może zgłosić każdy, o tym, kto ostatecznie znajdzie się w hollywoodzkiej alei, decyduje specjalna kapituła. Filmy nagrodzone w Cannes, retrospektywa Anny Dymnej, wieczór poświęcony Andrzejowi Wajdzie i spotkanie z Joanną Kulik w Kazimierzu Dolnym. W sobotę zacznie się festiwal Dwa Brzegi. Będzie też sekcja Muzyka Moja Miłość.
9: Paul McCartney na przykład się pojawi i film o nim, pojawi się film o jazzie, o muzyce klezmerskiej, ale z tą muzyką też będzie można spotkać się na żywo, bo będą koncerty i co codziennie. Zaczynamy koncertem Marcina Dorocińskiego i Wojciecha Mazalewskiego, następnego dnia Arek Jakubik. Bardzo różnorodnie i te koncerty będą odbywały się na zamku w wyjątkowej przestrzeni.
8: Opowiada Marcin Radomski, rzecznik Dwóch Brzegów. Wiemy, kto przejmie schedę po Chadwicku Bosemanie. Czarna Pantera trzyma nową gwiazdę i datę premiery. O tym widowisku opowiem w kolejnych faktach.
10: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: A jeśli ten pochmurny i lekko deszczowy lipcopad spędzacie w pracy i potrzebujecie się rozbudzić, to spokojnie, takie rzeczy będą. Martin Garrix, Ed Sheeran, bardzo fajna nowość, bardzo fajny duet. Do tego Taylor Swift, też bardzo pobudzająca, a już teraz klasyk. Bajm w RMF FM specjalnie dla Was. Paulina Sawicka, witajcie, cześć, na zegarach 5 po 11. No to gramy.

0: Taylor Swift na pobudkę w RMF FM. Jest godzina 11:20. Może właśnie ktoś o tej porze wstaje. I nic słodszego dziś nie usłyszycie. Dwa małe lemury przyszły na świat w zoo pod Lublinem. I tym bardziej cieszę, bo to gatunek krytycznie zagrożony, a maluchy na swój debiut wybrały właśnie Polskę. No widać, od pierwszych sekund życia wiedzą, gdzie są najlepsi ludzie i najsmaczniejsze smakołyki, prawda?
1: Marianne, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Czas na wielki finał lipca.
5: Lato na Bogato.
7: Już w piątek ktoś z was na pewno wygra
8: 130 tysięcy złotych
9: lub rekordowe 1 300 000
10: lub SUV Lexusa LBX.
11: Wow, ale Lexusowy, taki yellow.
12: Chcesz? I SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
13: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
14: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
15: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. 4-osobowy namiot Quechua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
16: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na volkswagen.pl. Volkswagen.
17: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
18: Po reklamie.
19: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

0: program Byle do lata w RMF FM. I o tym mówiliśmy w faktach. Ceny ropy spadają, a na stacjach paliw rosną. Igor Skrzypek z nami, cześć.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: No właśnie, jak to jest możliwe?
1: No tak to jest możliwe, że zanim ta tańsza ropa do nas trafi na stację, a gdybyśmy teraz spojrzeli na wykresy, no to widzimy taki gwałtowny, pionowy wręcz zjazd ceny ropy z 98 dolarów do 86, 12 dolarów w ciągu jednego notowania. To jest naprawdę bardzo dużo, no ale zanim ta tańsza ropa trafi na stację, no to trzeba ją sprzedać do rafinerii, tam ją przerobić na paliwa i dopiero wtedy będzie nieco taniej. To musi trochę zająć, niestety uzbrajamy się w cierpliwość kilka dni, może dopiero przyszły tydzień, o ile nic się nie zmieni na Bliskim Wschodzie, bo tak też może być przecież.
0: A wiemy bardzo dobrze, że sytuacja się potrafi zmienić bardzo szybko, nawet w ciągu jednego dnia. Także tak będziemy jest. Na pewno śledzić w faktach. Igor Skrzypek, dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję.

To teraz w RMF FM zapraszam Was na horror wakacyjny. To miały być piękne wakacje, ale walizka się zepsuła i trzeba nagle kupić nową. Albo wylał się krem do opalania na ubrania i nie zdążycie ich wyprać przed wyjazdem. Nie ma szans. Znacie to na pewno. A może zepsuła się lodówka tuż przed wyjazdem, a zamrażarka pełna zapasów? Wiecie co? Koniec z tym. Koniec, koniec. Nie ma horroru. Macie teraz naprawdę duże szczęście, że jesteście przy radiu, bo czegoś takiego jeszcze dzisiaj nie było. Teraz uwaga, niespodzianka. Co powiecie na kieszonkowe na wakacje? Szybka kasa, 2000 zł. Jeżeli cokolwiek Was z tego spotkało, to na pewno się przyda. Taki właśnie zastrzyk gotówki i tylko w tym momencie taka okazja. Bo teraz uwaga, skupcie się bardzo mocno. Gracie jednocześnie o dzisiejszy finał z sejfami, czyli o nawet 1 000 000 zł i szybkie 2000 zł, które jeszcze dzisiaj szybkim przelewem możecie dostać na swoje konto. SMS RMF pod 7474. Losowanie już o 12:00? To już za chwilę. Warto dołączyć do gry. 1200 szans. RMF 7474.

Bardzo szybka akcja, bardzo szybkie przypomnienie. Kieszonkowe na wakacje 2000 zł. Taką kasę za chwilę ktoś z Was wygra na pewno. I taka okazja już się w tym tygodniu nie powtórzy. Ostatni moment na wejście do dwóch losowań. Cały czas gracie, on nawet 1 000 000 zł. To teraz uwaga, o godzinie 12 losujemy. Kasa jeszcze dziś na koncie szybkim przelewem. I jeszcze teraz macie 1200 szans. SMS RMF wysyłacie pod 7474.

0: reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
4: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak, sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
9: masz. O reklamie.
10: Jest 12:00, startujemy fakty RMF FM, Agnieszka Pietrzak.
11: Dzień dobry, zapraszam. Wydłuża się śledztwo w sprawie zonda krypto. Ile zgłoszeń wpłynęło od poszkodowanych? Posłuchajcie ustaleń dziennikarki RMF FM. Polskie Ministerstwo Obrony ogłasza inwestycje w Wielkiej Brytanii.
12: Tego jeszcze nie było.
11: Będzie nowa linia produkcyjna polskiego producenta trotylu. Czarna Pantera 3 powiększa obsadę. U nas też kolejna kolejową trasę. Śledztwo w sprawie zonda krypto zostało przedłużone do 17 stycznia przyszłego roku, poinformowała o tym prowadząca postępowanie prokuratura regionalna w Katowicach. Nasza reporterka Anna Kropaczek teraz w faktach. Aniu, co śledczy mówią o postępach tego śledztwa?
13: Śledczy informują, że w ostatnich tygodniach przeprowadzili m.in. oględziny korespondencji internetowej pracowników giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z rachunków bankowych. To pieniądze pochodzące z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monako spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Postępowanie w sprawie tej giełdy kryptowalut trwa od kwietnia, jest prowadzone przez prokuraturę regionalną w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
11: Należący do polskiej grupy zbrojeniowej producent trotylu bydgoski Nitrochem rozpoczyna swoją inwestycję na Wyspach Brytyjskich, poinformowała wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak podkreślała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nie wyprowadzamy nic z Polski, otwieramy nowe linie produkcyjne.
14: My uruchamiamy dodatkowe zdolności. I tak jak w Polsce Nitrochem co roku wytwarza około 10 tysięcy ton trotylu, to w Wielkiej Brytanii, jeśli powstanie, kiedy powstanie ta inwestycja, to planowana jest produkcja około dodatkowych 2 tysięcy ton rocznie. Dlaczego jest to strategiczne, że jest to w Wielkiej Brytanii? Mówimy przede wszystkim o odległości geograficznej. Musimy myśleć o wszystkich scenariuszach i jeśli przyszedłby do realizacji ten najtrudniejszy, to ulokowanie produkcji poza granicami Polski i to na zachód, w miejscu wyjątkowo bezpiecznym, zwiększa naszą odporność i nasze bezpieczeństwo.
11: Wiceszefowa MON dodała, że projekt będzie współfinansowany przez rząd Wielkiej Brytanii. Synoptycy ostrzegają przed burzami. Do mieszkańców Podkarpacia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-y z ostrzeżeniami. W regionie prognozowane są też intensywne opady deszczu i silny wiatr. Po południu grzmieć może w całej wschodniej części kraju. Mapy pogodowe na najbliższe godziny znajdziecie na rmf24.pl.
15: Potwierdzamy fakty.
11: To już oficjalne. David Johnson dołączył do obsady filmu Czarna Pantera 3.
16: Ten 32-letni Brytyjczyk grał w serialu Branża, w filmie Wielki Marsz. Teraz przejmuje pałeczkę po Chadwicku Bosemanie. Przypomnę, aktor, który wcielał się w króla Wakandy, T'Challę, zmarł 6 lat temu.
11: A z nami Katarzyna Sobiechowska-Szulta z redakcji kulturalnej RMF FM.
16: Jestem, dzień dobry.
11: Serdecznie. Kogo zagra Johnson?
16: Dorosłego syna T'Challi. Ta postać przedstawiła się właściwie sama pod koniec filmu Czarna Pantera Wakanda w moim sercu. Wtedy to był mały chłopiec.
17: My name is Prince T'Challa.
0: Son of King T'Challa.
16: I w trzeciej części filmu poznamy jego drogę do objęcia tronu. Za kamerą ponownie stanie Ryan Coogler. Ciekawość fanów popularnej franczyzy została zaspokojona w czasie odbywającego się w San Diego konwentu Comic-Con. Wiadomość została przyjęta entuzjastycznie. Teraz potrzebna jest cierpliwość.
10: Tak jest, Kasiu, widowisko w kinach za dwa lata. Tak jest. Mamy wakacje 2026, mamy poniedziałek, zatem odwiedzamy najciekawsze trasy kolejowe w Polsce i Europie. Dziś proponujemy nadmorską kolejkę wąskotorową, którą podróżuje reporterka RMF FM Anna Pałamar. Witam cię, Aniu, i pytam, gdzie teraz jesteś?
3: Dzień dobry, jestem ponownie. Właśnie dojeżdżamy do końcowej stacji w Pogorzelicy. Wąskotorówka kursuje teraz na krótkiej trasie, czyli z Trzęsasa do Pogorzelicy i z powrotem. Kolejka jest dużą atrakcją, zwłaszcza dla dzieci. Te, z którymi rozmawiałam, były podekscytowane taką przygodą.
12: Przyjechaliśmy z Krakowa do Rewala i potem jeszcze zobaczymy, co dalej. Okay. Ale generalnie będziemy chcieli tu wrócić.
3: A wy się cieszycie, że będziecie kolejką jechać?
0: Tak.
3: To taka ładna kolejka, jest inna trochę.
0: Tak, wąskotorowa.
3: Wąskotorowa. A widziałeś wcześniej taką kolejkę?
0: Nie. Ale widziałam jej tory, jak przejeżdżałam.
3: Kupując bilet na wąskotorówkę, jeździć można cały dzień i dowolnie przerywać tę podróż. Czyli po drodze możemy na przykład zatrzymać się w Niechorzu, pójść na plażę albo do latarni morskiej, a potem jechać dalej. Z pokładu nadmorskiej kolejki wąskotorowej Anna Pałamar.
10: Wakacyjna poniedziałkowa akcja RMF FM. Obiecujemy, wróć jeszcze w faktach.
15: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Energylandii, organizator wydarzenia Magic Night by Pepsi z nocną zabawą na rollercoasterach.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: Deszcze i burze. I tak patrzę na mapę pogodową, że właśnie tego jest dosyć sporo. I jeżeli chodzi o obszary, gdzie pojawia się słonko, to Szczecin, Koszalin i to by było na tyle. Tutaj w większości kraju raczej deszczowo i burzowo. 16 stopni w tej chwili, a nie 19 w Warszawie, 20 w Bydgoszczy, 17 w Koszalinie, 22 we Wrocławiu, w Katowicach 21 stopni. Uważajcie na siebie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
4: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
17: 12:06 na zegarach, a wiecie, co to oznacza? Bardzo dużo niespodzianek jeszcze w tej godzinie, byle do lata w RMF FM. Bo tak, ktoś z was wygra kieszonkowe na wakacje, to raz, a dwa... No i właśnie, będę miała bilety, ostatnie bilety na super koncert. Więcej zdradzę już wkrótce, obiecałam wam szczegóły po 12:00. I będą, słuchajcie uważnie, bo to naprawdę będzie cudna akcja, pełna miłości. Ale to za chwilę. Paulina Sawicka, dzień dobry, cześć.

Spokojnie, gramy wam byle do lata w RMF FM. A startuje, wraca akcja Miłość na Weekend. I nareszcie mogę zdradzić wam szczegóły. No nie mogłam wcześniej, mogę to zrobić dopiero teraz. I to jest ten moment, ta chwila. Mamy dla was ostatnie bilety na koncert The Weekenda 4 sierpnia w Warszawie. I uwaga, wysyłamy was tam na randkę w ciemno. Także na mój sygnał, na naszym Facebooku i Instagramie wystartują szybkie randki. Wpadajcie w komentarze, gadajcie ze sobą, a my połączymy was w pary i wyślemy na koncert. I kto wie, bo może będzie z tego fajna znajomość, a może nawet wakacyjna miłość. Trzymam kciuki, to co? 3, 2, 1, start i gramy.

0: finałowy tydzień lipca w RMF FM, a wakacyjne kieszonkowy wygrywa właśnie Grzesiek z Poznania. Grzesiek, jak tam?
1: No, bardzo się cieszę, no super. Super sprawa. Przyda się przed urlopem, jak znalazł. Zaskoczony jestem okropnie mocno. Pozytywnie.
0: A jeżeli mogę zapytać, to co tak cichutko się cieszysz?
1: Jestem w pracy i tak szczerze mówiąc, nawet musiałem wyjść ze spotkania. Mamy spotkanie nawet na wyższym szczeblu, więc...
0: Myślę, że wybaczą. Ale pamiętajcie, właśnie, to jest bardzo ważne, żeby nie wyciszać dziś po południu telefonu, nawet na spotkaniu, gdziekolwiek będziecie, bo dziś gracie o nawet 1 000 000 złotych i szkoda byłoby takiego telefonu przegapić. To teraz szybki bonus dla tych, którzy chcą mieć szansę na zostanie milionerem. I jeszcze dzisiaj 909 szans przez 9 minut każdym SMS-em RMF pod 7474, a także na www.rmf.fm. I wiecie, jak to jest. To się zaczyna właśnie od tego jednego zgłoszenia. A potem dzieje się magia i dzwonimy my. Ale to zależy już od was, ten pierwszy krok. To jak? SMS RMF wysyłacie pod 7474.
2: Ogłoszenie RMF FM.
3: 5:45. Plaża w Dźwiżynie. A tak wstaje lato w RMF FM.
4: Studia medyczne biją rekordy popularności. Ciekawe dlaczego. Kurczę, no czyżby chodziło o zarobki? Tam 1,5 miliona rok po studiach pana Dawida K. z Warszawy? Czy rekordowe 2,5 miliona rocznie lekarza w szpitalu w Koszalinie? Chyba nie, prawda? Chyba nie. Po prostu młodzi ludzie chcą pomagać innym. Leczyć, ratować.
3: Wstawaj, szkoda lata. Już jutro.
5: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
6: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
7: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
3: Fakty sportowe RMF FM. Tu liczą się sportowe emocje. Wyniki i komentarze serwujemy codziennie w RMF FM. Fakty sportowe.
11: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
12: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
13: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
14: To lato zapowiada się naprawdę gorąco. Przydałby się automat do mrożonych napojów. Mleczny shake? Pycha!
15: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer 1 wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów

0: 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
2: Byle do lata w RMF FM. Nie pracować, wakacjować.

Jak człowiek jest na urlopie, to ten czas bardzo szybko upływa, a jak w pracy, to jednak dłuży się i dłuży. To wiecie co? Zrobimy tak, żeby wszystkim było w sam raz, czyli wakacje trwały dłużej. Rockset w RMF FM specjalnie dla Was.

Szokująca nowość od Sombra w RMF FM. Co nas czeka? I to jest zapisane we gwiazdach. Wygląda na to, że sierpień przyniesie kosmiczny zwrot akcji. No ja nie wiem, przyzwyczailiśmy się. Zwroty akcji to mieliśmy od czerwca w pogodzie, bo nie wiadomo, czy założyć pelerynę, grubą kurtkę, czy może bikini. Znamy to. Jesteśmy gotowi.

0: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: A co bystrzaki robią w te wakacje?
4: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
3: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF.fm.
0: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
5: To każda chwila staje się dziką przygodą.
0: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
6: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
7: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
8: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
9: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
10: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
11: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
12: Sprytnie.
11: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
13: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
1: Po reklamie.
14: Agnieszka Pietrzak w studiu Faktów RMF FM. Jest godzina 13. Zaczynamy.
15: Potrącił śmiertelnie pieszego na przejściu i uciekł. Nasz reporter opowie o tragedii w Suwałkach i poszukiwaniach sprawcy. W Faktach pytamy też o sprzęt, który zabiorą ze sobą polscy strażacy do Hiszpanii. Co z cenami paliw? Premier nie wyklucza wakacyjnej odsłony CPN. Zacznijmy jednak informacją z niemieckiej stolicy sprzed chwili. Kobieta, która zginęła w sobotnim ataku na Paradę Równości w Berlinie, była obywatelką Polski, poinformował o tym burmistrz niemieckiej stolicy. Rannych, przypomnę, zostało 29 osób. Sprawca zamachu po policyjnej obławie został zastrzelony. 21-latek był sympatykiem Państwa Islamskiego. Policja szuka kierowcy, który w nocy z soboty na niedzielę śmiertelnie potrącił 31-latka na przejściu dla pieszych w Suwałkach. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Kułakowski. Piotrze, co ustaliłeś?
16: Do wypadku doszło już w niedzielę o 1 w nocy. 31-latek został potrącony na ulicy Kościuszki na przejściu dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Policjanci pod nadzorem prokuratora ustalają teraz jego tożsamość. Na razie nikogo nie zatrzymano w tej sprawie.
15: Polska wyspecjalizowana grupa do gaszenia pożarów lasów pojedzie w sierpniu do Hiszpanii pomóc w gaszeniu szalejącego ognia na Półwyspie Iberyjskim. Przypomnę, wysyłamy 105 strażaków. Zabiorą ze sobą lekkie narzędzia ręczne, między innymi piły czy hydronetki.
17: Jest to taki sprzęt, który mamy też na sobie, na plecach i przy użyciu delikatnego podciśnienia możemy podać wodę. I nie trzeba mieć żadnych węży do tego, po prostu mamy 10, 12 czy 15 litrów na sobie takiej wody. Strażacy pracują zawsze w rocie, czyli zawsze jest nas dwóch. No jeżeli mamy jakiś tam odcinek lasu, gdzie tylko i wyłącznie gdzieś się tak delikatnie podpala czy tli, no to przy użyciu chociażby takiego sprzętu możemy dojść w trudno dostępne tereny, gdzie samochody nie dojadą, gdzie węży nie doprowadzimy. Wchodzimy w zagłębienia lasu i po prostu działamy.
15: Tłumaczy kapitan Hubert Ciepły, rzecznik prasowy małopolskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Walka z ogniem trwa także we Francji. Płomienie trawią tereny kilkanaście kilometrów na zachód od Bordeaux. O aktualnej sytuacji za chwilę w informacyjnym radiu RMF 24 Piotr Salak porozmawia z panią Małgorzatą, Polką mieszkającą w okolicach tego miasta. A teraz ostrzegamy kierowców na Dolnym Śląsku. Są problemy na trasie S5 w Trzebnicy. Po zderzeniu trzech samochodów w kierunku Wrocławia przejechać można tylko jednym pasem jezdni.
18: Co z tego będzie faktem?
15: Premier zapowiada możliwy powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie i na rynku ropy pozostanie niestabilna, to przywrócone zostaną tak zwane ceny maksymalne, które, przypomnijmy, obowiązywały kilka tygodni temu. Krzysztof Berenda, nasz dziennikarz, słuchał zapowiedzi Donalda Tuska. Witam
19: cię, Krzysztofie. Dzień dobry, witam.
15: No i kiedy to możliwe?
19: O, bardzo szybko. Pierwsze spotkanie w tej sprawie ma się odbyć już za kilka godzin.
20: O tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
19: Tak zapowiada premier. Czasu jest niewiele, bo już teraz na większości stacji benzynowych ta benzyna kosztuje w okolicach 7,50 zł, a diesel śmiało dobija niestety do 8.
20: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
19: Jutro posiedzenie rządu, pojutrze rusza posiedzenie Sejmu, no tam temat ograniczania cen paliw na pewno powróci.
15: A tę zapowiedź premiera usłyszeliśmy na koniec konferencji prasowej w Głuchołazach na Opolszczyźnie podczas uroczystego otwarcia nowego mostu. Przeprawa została zbudowana w miejscu całkowicie zniszczonej podczas wrześniowej powodzi w 2024 roku.
21: Dołożyliśmy 20 milionów złotych do pierwotnej ceny. Ten most miał kosztować 40 milionów złotych, a w sumie kosztuje dzisiaj 65 milionów złotych. Przeprojektowaliśmy go. Zgodnie ze wskazaniami to ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi, ale ta lekcja, którą wyciągnęliśmy z powodzi, ma spowodować, że musimy za pomocą inżynierów zapewnić jak najlepszą infrastrukturę.
15: Podkreślał minister infrastruktury Dariusz Klimczak. To głos rządowy, a w kolejnych faktach RMF FM oddamy głos mieszkańcom Głuchołaz.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
14: Na naszych social mediach trwają szybkie randki. Jak chcecie wygrać bilety na koncert The Weeknd, to wpadajcie koniecznie w komentarze. Jeszcze macie czas, ale to nie koniec niespodzianek, bo w tej godzinie kolejny konkurs i coś miłego dla łóżka, dla tych, którzy jeszcze skreślają dni w kalendarzu. Jeszcze do tego urlopu dużo czasu, ale spokojnie, jesteśmy z wami. Paulina Sawicka, dzień dobry, cześć.

0: Tu byle Dorata w RMF FM jest 13:19. A na www.rmf.fm trwa zabawa dla wszystkich fanów sportu, w której możecie wygrywać rodzinne bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej. Patrycja z Mikołowa z nami, w twoim sercu ciągle sport. Jakie słowa motywowały cię zawsze tak najbardziej?
1: I jak nogi nie dają rady, to biegnij sercem. Trenowałam przez 10 lat lekką atletykę, dlatego też ten memoriał właśnie ma dla mnie znaczenie.
0: A teraz sport jest w twoim życiu?
1: Jest, jestem też fizjoterapeutką, także gdzieś tam poszłam trochę w tym kierunku sportowym. I to jest fitness, yoga, zumba, takie proste rzeczy.
0: Bardzo przyjemnie ci powiedzieć, że wygrywasz bilety na memoriał Kamili Skolimowskiej.
1: Matko, dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo, gramy dalej. Zabawę znajdziecie oczywiście na www.rmf.fm i widzimy się 23 sierpnia w Chorzowie na memoriale Kamili Skolimowskiej. Też tam będziemy.
2: Audycja zawierała lokowanie produktu.
3: W programie lokowano wydarzenie Memoriał Kamili Skolimowskiej organizowane przez Fundację Kamili Skolimowskiej.
2: Reklama.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
8: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.

0: Nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit cienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit cienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga i EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
1: Po reklamie.
3: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

To tak do wakacyjnych miłości. Zalia, RMF FM. Finałowy tydzień lipca, to oznacza grę dziś o nawet milion złotych, ale to nie wszystko. Dużo, dużo niespodzianek. W piątek wielki finał i ktoś z was na pewno wtedy wygra 130 tysięcy, rekordowe 1 300 000, albo SUV-a Lexusa LBX. I wy wchodzicie właśnie w tej chwili do 3 losowań jednocześnie. Ale wiecie co? Mam dla was niespodziankę, bo rozpoczyna się właśnie gra w szczęśliwe numerki. Szczęśliwe numerki to 4 i 1. Także jeśli macie 4 i 1 w numerze telefonu, macie najwięcej szczęścia właśnie w tej chwili, w tym momencie. Przez 10 minut każdy, kto wyśle SMS-a RMF pod 7474, zyskuje 1150 losów. A kto ma 4 i 1, podwajamy i macie aż 2300 szans. Gracie też na www.rmf.fm albo teraz SMS-em RMF pod 7474. To teraz uwaga, włączam 10 szczęśliwych minut. 1150 albo 2300 szans. Decyzja należy do was. RMF pod 7474.

0: Lady Gaga w RMF FM, a tymczasem zaskoczę was. Są lody o smaku pierogów i one podbijają internet. Myśleliśmy, że koperek w pojemniku po lodach to już życiowe oszustwo, a okazuje się, że mama po prostu wyprzedziła epokę.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.

0: sklep Biedronka.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
1: Wszystko, czego dziś chcesz.
4: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono białe, kilogram 9,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 7,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Uwaga, kto ma 4 i 1 w numerze telefonu, bardzo ważna informacja dla Was. Macie jeszcze podwójny bonus w grze o nawet 1 000 000 złotych i to jest aż 2300 szans. Ostatnia minuta na wejście do gry z tym bonusem. SMS RMF wysyłacie pod 7474.

Oho. Grzesiek z Poznania ma już przelew i wakacyjne kieszonkowe. To RMF FM na koncie. No to Grzesiek, gratulujemy. A dziś w sejfach czeka też nawet milion. To trzymam za was kciuki cały czas.

0: reklama.
1: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy. I wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
0: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
3: Poblista notowanie. Ty wybierasz przeboje lata.
4: Tu Dawid Podsiadło.
5: Hi, I'm Zara Larsson.
3: Już dziś po 19 w RMF FM.
6: Zaprasza Darek Maciborek.
7: Na program zaprasza Erste Bank Polska, sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
8: Nowe telefony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8. Wynajmij już od 149 zł miesięcznie w Computronic.
9: Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Kamizelka pływaczka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79 zł 98 groszy tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
0: Po reklamie.
10: Niezwykle głośny temat, od niego zaczniemy. Fakty RMF FM. Jest 14 w studiu. Agnieszka Pietrzak.
11: Wniosek o ekstradycję posła PiS, byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych.
12: Pan Zbigniew Ziobro mógł popełnić 26 przestępstw.
11: Przekonuje prokuratura. W relacjach reporterów RMF FM otwarcie nowego mostu w Głuchołazach, wycinka Wielkich Topoli w Katowicach, a na koniec podróż nadmorską kolejką wąskotorową. Śledczy wysłali do Stanów Zjednoczonych wniosek o zatrzymanie i ekstradycję do Polski Zbigniewa Ziobry. Zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości aż 26 przestępstw. Prokuratura Krajowa potwierdza nieoficjalne ustalenia dziennikarzy RMF FM. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Ponownie
13: witam,
11: Cię witam, Krzysztofie. Jak szybko Stany Zjednoczone mogą wydać Polsce byłego ministra sprawiedliwości?
13: No, zdecydowanie nie szybko. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak uprzedza, że takie sprawy potrafią trwać latami.
12: Możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
13: Dlaczego to miałoby trwać nawet kilkadziesiąt miesięcy? No po pierwsze dlatego, że sam wniosek ekstradycyjny jest bardzo pojemny. Śledczy wysłali do Waszyngtonu aż 300 stron, z czego sam wniosek to 100 stron. Te wszystkie dokumenty i zawarte tam fakty teraz będzie musiał przeanalizować amerykański sąd.
12: Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
13: A amerykański rząd też długo nad tym może się zastanawiać, no bo sprawa przecież będzie rozstrzygana politycznie. Ostatecznie więc o wydaniu Zbigniewa Ziobry Polsce zdecyduje Donald Trump i jego szef dyplomacji Marco Rubio.
11: Atak nożownika w Paryżu. Ranne są 3 osoby. Napastnik został szybko zatrzymany, poinformowała prefektura policji w stolicy Francji. Dziennik Le Parisien podał, że jedną z ofiar jest kobieta w ciąży, a domniemany sprawca, 31-letni mężczyzna, nie jest w pełni władz umysłowych. Słuchacie faktów w RMF FM. Po blisko 2 latach po wielkiej powodzi Głuchołazy odzyskały swoje najważniejsze połączenie drogowe. Jak informowaliśmy, otwierany jest most nad Białą Głuchołazką, to na drodze krajowej 40. Na odbudowanym moście jest nasza reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, rozmawiałaś z mieszkańcami. Szczęśliwi.
14: Nawet bardzo. Jak mi powiedzieli, zanim Głuchołazy wrócą do takiego normalnego życia, minie na pewno jeszcze sporo czasu. Zniszczenia i utrudnienia popowodziowe wciąż dają w kość, ale ten most jest takim symbolem odbudowy i nadzieją, że to, co najgorsze, jest już za mieszkańcami.
15: Wszyscy myślą pozytywnie, że w końcu to wszystko zostanie tu odbudowane i ruszy do przodu i ludzie zapomną o tym, co się stało przed 2 laty.
16: Mam nadzieję, że ten most przetrzyma jeszcze jakieś 100 lat chyba.
14: Most ma 52 metry długości, kosztował 65 milionów złotych i ma być odporny na ekstremalne kataklizmy. Widzę, że służby ustawiają ostatnie znaki i za chwilę pierwsze auta wjadą na przeprawę. Wszystkiemu przygląda się tłum mieszkańców. Z Głuchołaz Martyna Czerwińska.
11: No teraz Katowice. 80-letnie topole w rejonie wieży spadochronowej w parku Kościuszki mogą zagrażać spacerowiczom. Po tym, gdy ostatnia wichura powaliła jedno z drzew, Zakład Zieleni Miejskiej zbadał tomografię tomografem akustycznym 10 pozostałych.
4: Okazało się, że niestety większość z nich jest wypróchniała, większość jest też bardzo pusta w środku, więc niestety musimy złożyć wniosek do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o ich wycinkę.
17: Pojawiły się też takie głosy, że właściwie nie wiadomo, czy można tamtędy bezpiecznie przechodzić.
4: W tym momencie te topole nie są odgrodzone, ponieważ to też nie jest nasza decyzja, żebyśmy sami z siebie mogli zabraniać ludziom gdzieś chodzić. Natomiast jak tylko ta decyzja do nas spłynie, to wtedy jak najbardziej ten teren zostanie ogrodzony, żeby mieszkańcy nie wchodzili tam w tamte rejony.
11: Z Malwiną Kaczor z Zakładu Zieleni Miejskiej w Katowicach rozmawiała Anna Kropaczek.
18: Letnie podróże w faktach RMF FM.
11: W wakacyjny poniedziałek zabieramy Was w podróż najpiękniejszymi trasami kolejowymi w Polsce, a także w Europie. Dziś, przypomnę, nadmorska kolejka wąskotorowa. W Pogorzelicy jest reporterka RMF FM Anna Połamar. Aniu, warto na pewno przejechać się taką trasą.
19: Zdecydowanie. I to nie tylko moje zdanie. Jak mówili mi turyści, trasa jest malownicza i można rozplanować ją na cały dzień. Robię to sanki na dnie albo zwiedzanie, na przykład ruin kościoła w Trzęsaczu. Ale w tej trasie jest znacznie więcej.
20: Fajnie jest?
21: Pewnie.
20: Całkiem szybko jedzie, nie?
21: No, jedzie szybko.
20: A co tu widać z tego pociągu?
21: Drzewa, trawę, domy. Bardzo fajnie i latarnie widać.
20: O, właśnie tam latarnia morska w Niechorzu.
21: Tak.
20: Będziesz chciał jeszcze raz pojechać?
21: Pewnie.
19: Wąskotorówka kursuje w wakacje codziennie na dwóch trasach. Długiej z Gryfic do Pogorzelicy i krótkiej znacznie częściej z Pogorzelicy do Trzęsacza i z powrotem. Z Pogorzelicy Anna Pałamar.
11: A w naszym rozkładzie następne fakty punktualnie o 15:00. Zapraszam.
18: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Teraz taka informacja do dziewczyn. Wiecie, że od teraz siła wyższa zadecyduje, na jaki kolor mamy pomalowane paznokcie. Wyjaśnię już za chwilę szczegóły. Paulina Sawicka, dzień dobry. To Byle do lata w RMF FM. Jest 14:05. Na to gramy.

0: wracam raz do leżakowania Lutricia McNeil w RMF FM. Wiecie, że manikir na lato dobieramy teraz według znaku zodiaku? Tak mówi internet. Same przyznacie, to jest ułatwienie życia. Panowie też na tym skorzystają przy okazji. Koniec z zastanawianiem się między brzoskwiniową mgiełką a pudrowym różem na przykład. Po prostu sprawdzasz horoskop i w razie czego masz też wymówkę, że układ planet tak kazał zaszaleć.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: Od lat komentuje absurdy polskiej rzeczywistości.
3: Nawet w czasach generała Jaruzelskiego, kiedy była cenzura i czołgi jeździły po ulicach, ja wydawałem pismo, które się nazywało Przegięcie pały.
2: Teraz w RMF FM weźmie się za nasze wakacje. Świat według Skiby, czyli Krzysztof Skiba kontra Polacy przed, po i na urlopie.
3: W realu mało kto przywiązuje się do swojej roboty, no chyba, że pracuje w fabryce sznurka.
2: Dziś po 15 w RMF FM.
1: Reklama.
4: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
6: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowid.
11: Castorama.
12: Teoria
10: i praktyka.
12: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
10: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
14: Masz w swojej firmie minimum 15 aut? Skorzystaj z leasingu 101% na Volkswagena i odbierz pakiet serwisowy już od 49 zł miesięcznie. Szczegóły u dealera i na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen. Po reklamie.
2: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Taki hit do kojenia nerwów od Ariany Grande w RMF FM. Nawet 1 000 000 złotych w zasięgu ręki, nie żartuję. W sejfach także między innymi 17 000, 27 041. Dlatego mam coś fajnego specjalnie dla was. Ale nawet jak leżycie teraz i odpoczywacie, to lepiej się skupcie. Rusza wakacyjny bonus zagadka. Wszyscy, którzy wyślą RMF pod 7474 w ciągu najbliższych 11 minut dostaną 1100 szans w dzisiejszym losowaniu. Ale mam coś, co pomoże wam zgarnąć dwa razy więcej szans, czyli aż 2200. To teraz uwaga, podaję zagadkę. Hasło ma 7 liter, zaczyna się na P, kończy na N. Najczęściej rozkładamy go na plaży, na pewno chroni przed wiatrem. To taki kawałek materiału z drewnianymi belkami. Wiecie co to? Wysyłacie poprawną odpowiedź pod 7474 i zgarniacie aż 2200 szans w losowaniu, a nawet 1 000 000 złotych. A jeśli nie wiecie, prosta sprawa, RMF pod 7474.

która da wam podwójny bonus w grze o nawet 1 000 000 zł. Ma 7 liter, zaczyna się na P, kończy na N. Rozstawiamy go na plaży, ma różne wzory, chroni przed wiatrem i piaskiem. Hasło wysyłacie pod 7474 i zostały ostatnie 4 minuty.

0: ale on robi klimat. Teddy Swims w RMF FM.
1: Inflacja tymczasem. Jeszcze rok temu Polska należała do unijnych liderów inflacji. Dzisiaj czytam, że jesteśmy w środku stawki. I to jest chyba jedna z nielicznych dziedzin, której taki wynik nie powoduje, że śpiewamy "Nic się nie stało".
2: Barbara, jaka piękna fryzura.
3: A widzisz, Marian, to zasługa mojej nowej suszarko-lukówki Dyson z Media Expert. Dzięki niej szybko suszę, nadaje objętość, stylizuje i mogę kręcić włosy. No i teraz idealne loki mam na co dzień.
2: Proszę, proszę, jedno urządzenie, a ile piękna.
4: Więcej możliwości stylizacji, bez uszkodzeń termicznych. Kup teraz w Media Expert nowoczesny multistyler AirLab w promocji. A zestaw dodatkowych 5 końcówek o wartości 399 zł dostaniesz za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
6: Tu trwa
5: lato na bogato.
6: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
7: Może jest we Włocławku.
8: Może w Kętach.
9: A może w Jaworznie.
10: O, super, dziękuję.
11: A ty? Tak, ty.
12: Co powiesz, gdy już wygrasz?
13: Zastanów się i...
14: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
15: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka Twin.
16: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
17: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
18: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
19: Zdrowit. Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
20: To nie jest pora.
19: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Wakacyjne popołudnie z RMF FM.

0: Ogłoszenie RMF FM.
1: Rozrywka, sensacje, emocje. Wakacyjne wieczory w RMF FM. W każdy poniedziałek bajki dla dorosłych. We wtorki sensacyjne kulisy historii. Misja specjalna. Grupa sąsiedzka pod wodzą Kołodziejskiej, Skowrona i Moro spotyka się w środy. W czwartki kryminalny iceberg Kamila Barnowskiego. A w niedzielę Olga Hering ze swoim najnowszym cyklem Tajemnicze zaginięcia. Wakacyjne wieczory w RMF FM.
2: Reklama. Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.

0: Lotto.pl. Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
1: Po reklamie.
2: Jest godzina 15, zaczynamy Fakty RMF FM, Agnieszka Pietrzak.
3: Upamiętnienie zmarłej Polki. W Berlinie rozpoczyna się uroczystość po sobotnim ataku podczas Parady Równości. We Francji powiało optymizmem w gaszeniu pożarów. Wiatr ucichł, zaczęło padać. Prawo i Sprawiedliwość jednak chce mieć własnego wicemarszałka Sejmu. Poznaliśmy nazwisko kandydata, a naukowcy ustalili, dlaczego tak trudno być umiarkowanym wyborcą. Przed bramą brandenburską w Berlinie rozpoczyna się właśnie uroczystość upamiętniająca Polkę, która zginęła w sobotnim ataku na uczestników Parady Równości w niemieckiej stolicy. W zamachu dokonanym przez młodego sympatyka państwa islamskiego, przypomnę, rannych zostało 29 osób. To Polka jest jedyną ofiarą śmiertelną. O tym fakcie, jak mówiliśmy, poinformował w południe burmistrz Berlina. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Witam cię, Jakubie.
4: Dzień dobry, jestem.
3: Co wiemy o kobiecie, która straciła życie w wieku 65 lat?
4: Polka wraz ze swoją córką przyjechały do Berlina z Warszawy i miały brać w tamtejszej Paradzie Równości. Rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór przekazał, że polski konsul jest w kontakcie z niemieckimi władzami oraz ma zapewnić rodzinie niezbędne wsparcie. Dodał, że córka zmarłej 65-latki przebywa obecnie w szpitalu, a jej życie nie jest zagrożone. Przypomnę, że do zamachu doszło w sobotę późnym wieczorem. Sprawca ataku, 21-letni sympatyk państwa islamskiego, wjechał furgonetką w tłum w berlińskim parku Tiergarten. Po obławie został zastrzelony przez policję.
3: Policja poszukuje sprawców wczorajszego pobicia pary młodych Ukraińców na wrocławskim Zakrzowie na ulicy Okulnickiego. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go obronić przed agresorami. Poszkodowani to 21-letnia kobieta i o rok starszy mężczyzna. Jak ustaliła policja, atak poprzedziła sprzeczka w kolejce w sklepie. Pogoda zdaje się pomagać w walce z wielką falą pożarów lasów w rejonie Bordeaux we Francji. Jak donosi nasz korespondent Marek Gładysz, strażakom w wielu miejscach udało się ugasić płomienie.
5: Strażakom pomogły m.in. przelotne deszcze i spadek siły wiatru. Specjaliści podkreślają, że to pierwsze znaczące sukcesy strażaków w walce z płomieniami w okolicy Bordeaux. W związku z nową sytuacją odwołano wystąpienie prezydenta Emmanuela Macrona, które było przewidziane po nadzwyczajnej naradzie szefa państwa z członkami rządu w sprawie metod zahamowania rozprzestrzeniania się fali pożarów, tym bardziej, że deszcz spodziewany jest również tej nocy. Dzisiaj pogoda nam pomaga i to z pewnością przełomowy dzień, ale sytuacja pozostaje niestabilna, powiedział we francuskiej telewizji Bruno Lafont, mer miejscowości Biganos, której część mieszkańców została ewakuowana.
6: Fakty RMF FM. To zdarzyło się w polityce.
3: Marcin Ociepa będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu, poinformował szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Przypomnę, w prezydium Sejmu od jesieni 2023 roku pozostaje wakat, który teraz największa partia opozycyjna zamierza uzupełnić. Na linii reporter RMF FM Kasper Wróblewski.
7: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, Kacprze. Dlaczego po niemal 3 latach PiS w końcu decyduje się na ten ruch?
7: No wszystko z powodu rozłamu. Od kilku dni mówiło się, że Mateusz Morawiecki po tym, gdy założy własny klub w Sejmie, zgłosi swojego kandydata na to stanowisko. Wydaje się, że PiS chce po prostu ubiec swoich do niedawna partyjnych kolegów. Jednocześnie, jak przekazał Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek nie kandyduje na to stanowisko z powodów zdrowotnych.
8: Jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności. Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa.
7: Jesienią 2023 roku politycy koalicji rządowej podkreślali, że poprą kandydata wskazanego przez PiS, jeśli nie będzie to Elżbieta Witek. Przez niemal 3 lata PiS nie uległ temu ultimatum.
3: Umiarkowani wyborcy mają coraz bardziej pod górkę. Potwierdzają to wyniki badań naukowców z Uniwersytetu Florydy.
9: Badali to na przykładzie kilku zapalnych amerykańskich tematów: aborcji, konfliktu izraelsko-palestyńskiego czy kampanii wyborczej między Donaldem Trumpem i Kamalą Harris.
3: I te doniesienia przynosi Grzegorz Jasiński z redakcji naukowej RMF FM. Dzień dobry, Grzegorzu. Wyniki tych badań raczej nie zaskakują.
9: Wydają nam się znajome. Badania z udziałem ponad 3000 osób pokazały, że osoby o umiarkowanych poglądach lub popierające kompromisowe rozwiązania były często postrzegane jako sympatyzujące z przeciwną stroną, a przynajmniej nie odcinające się od niej wystarczająco wyraźnie. Polaryzacja może się więc sama napędzać, bo nieufność dotyczy nie tylko radykałów z przeciwnego obozu, ale też osób próbujących budować mosty ponad podziałami. Konsekwencje są istotne, bo umiarkowani, odrzucani przez oba obozy, mogą zostać zmuszeni do do opowiedzenia się po jednej ze stron, a to tylko pogłębi podziały.
2: Na pewno warto o tym przeczytać więcej. Polecam stronę rmf24.pl.
6: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: To jest jeszcze ten moment, kiedy jest deszczowo i burzowo, zwłaszcza na południu kraju, ale widzę też tutaj wyładowania również na wschodzie. Uważajcie na siebie, bo padać będzie niemal w całym Polsce. W Szczecinie może być delikatnie pogodnie, ale jeżeli chodzi o te upały, na które tak czekamy, czy to lato, które ma przyjść, to jeszcze mamy listopad. Lato w okolicy czwartku ma się pojawić. Będzie cieplej i będzie ponad 30.
10: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
2: A dzień dobry, dzień dobry.
11: Dzień dobry, dzień dobry. RMF na wakacjach, Daniel Dyk, kłaniam się nisko. Co u mnie w programie? No sprawdzimy, co ważnego. Na wczasach będzie też świat według Skiby, a na początek jednak przepisy, które myślę mogą zaskoczyć kierowców.

No idealnie sobie dobrał pseudonim do lata. 15:15 na zegarze. Na dzień dobry wam coś, co myślę zaskoczy kierowców. Słuchajcie, Unia Europejska pracuje nad takimi rozwiązaniami, by samochód, widząc znak teren zabudowany, a systemy już to rozpoznają, automatycznie redukował moc silnika i zwalniał tam do 50 czy 40, ile tam trzeba. Być może w kolejnej generacji aut to będzie obowiązkowy system. Dobra, jak tak, to mandaty za prędkość płaci auto.

0: jedna z tych najpiękniejszych, a obecnie już legendarnych piosenek Roxette. A przed nami, no właśnie, wakacyjne sejfy w RMF FM. Rozpoczęliśmy finałowy tydzień lipca. Dzisiaj czeka na was 1 000 000 złotych. Dzwonię z pieniędzmi już po godzinie 16. Ale teraz też coś wspaniałego ode mnie. Bonus, tylko muszę dać, poczekać się, taki porządny, żeby już lepszego nie było. Proszę bardzo, 1200 losów. Proszę, jak to działa? Wystarczy teraz wysłać hasło RMF pod numer 7474. Ta okazja potrwa tylko 9 minut. Działa wspaniale też na www.rmf.fm. 1 000 000 dzisiaj, trzymam kciuki. No i pamiętajcie, wchodzicie też do wielkiego finału lipca już w piątek. Gwarantujemy, że ktoś z was na pewno wygra 130 tysięcy złotych lub rekordowe 1 300 000 złotych. Lub hybrydowego SUV-a. Lexus LBX czeka. 1200 losów bardzo się przyda. Po 16 finał, nagroda główna 1 000 000 złotych. I podkreślam, lepszej okazji, żeby wejść do gry, już dzisiaj nie będzie. RMF 7474.
1: Reklama. Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
2: Skąd ta piana, kochanie?
1: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
3: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji. Drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
4: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
5: Czas na wielki finał lipca.
4: Lato na bogato.
6: Już w piątek ktoś z was na pewno wygra
7: 130 tysięcy złotych
8: lub rekordowe 1 300 000
9: lub SUV-a Lexusa LBX.
10: Wow, ale Lexusowy taki yellow.
11: Chcesz? SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
12: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
13: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
14: Castorama. Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
15: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej. Tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
1: Po reklamie.
19: RMF FM na wakacjach.

tylko 2 minuty. I zniknie bonus. 1200 losów wpada do losowania, także do piątkowych losowań. Dziś nie będzie lepszej okazji, by zagrać o milion, a w piątek czeka aż 1 300 000 i 130 000 i Lexus. Pamiętacie? RMF 7474.

0: wakacje spotykamy wielu przewodników, ale jest tylko jeden taki przewodnik. Nasz przewodnik Skiba prowadzi nas przez świat.
1: Świat według Skiby w RMF FM.
2: Nie ma podróży bez wołówki na podróż. Jest bowiem oczywiste, że w drodze nad morze, góry czy urocze jeziora czeka nas długa trasa. Wypada więc spakować co nieco podręcznej torby na przekąszenie. To bardzo polski zwyczaj, który niestety powoli zanika, bo wiemy już, że w samolocie będzie jedzonko, co prawda odgrzane i okropne jak tacki plastikowe, na których je podają. Z kolei gdy jedziemy autostradą, no to przecież nie brakuje po drodze restauracji, stacji benzynowych, które powoli zamieniły się w wielkie podajniki hot dogów. Typowa stacja na autostradzie sprzedaje więcej hot dogów niż litrów benzyny. W zasadzie przy dzisiejszych zwyczajach to sprzedaż benzyny no jest czymś w rodzaju działalności ubocznej. Tradycyjna jednak polska wołówka na drogę, przygotowywana przez nasze matki i babcie, gdy jechaliśmy na przykład na kolonie czy obozy harcerskie, no zawierała dobre domowe kanapki, często także jajeczko na twardo, owoc w postaci jabłka, no rzadziej jej i oczywiście pomarańcz. No, pomarańcze były mniej praktyczne, a w PRL-u to trudne do zdobycia. Młodzież, niestety pamiętam, jak też jeździłem na kolonie, to niestety nie szanowała tych od serca zrobionych wołówek i zwykłe jajka oraz kanapki, a szczególnie jabłka, stawały się bronią młodych turystów, którzy jadąc autobusem czy pociągiem albo obrzucali tym jedzeniem się wzajemnie, albo celowali niestety w innych pasażerów, szczególnie tych stojących na peronach, przystankach czy przejazdach kolejowych. Zupełnie inne podejście do wołówek reprezentuje starsze pokolenie. Otóż mamy pełen, wręcz nabożny szacunek do wołówki, która często służy jako zagrycha. Bowiem niezbędnym elementem torby z wołówką jest też termos z herbatą, a bywa, że z czymś mocniejszym. Tu już rzadko spotykany widok, ale przez lata w wagonach PKP podróżni zajadali się jajkami na twardo i dzielnie łupali te skorupki na kolejowych wybojach z niespodziewaną zwinnością. Zwyczaj brania wołówek na trasę miał te dobre strony, że jedzonko było domowe i zdrowe. Tymczasem dziś wszyscy wiedzą, że punktów gastronomicznych jest na trasie zatrzęsienie i można, wpychając podgrzanego hot doga, zapchać żołądek, jak betonem z betoniarki. Efektem ubocznym wchłaniania fast foodów na trasie jest znaczne spowolnienie podróży przez konieczność długich posiedzeń w toaletach. I tu podaję wam matematyczno-gastronomiczne prawo Skiby, czyli szybkie jedzenie równa się wolna jazda.

0: najczęstszą okazję.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: Słyszysz? Delikatnie musuję. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Fakty sportowe RMF FM. Proszę Państwa, co tu się dzieje? Fakty sportowe codziennie w RMF FM. Mamy to!
5: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
6: Sportowymi emocjami program nasyca wysoko zmineralizowana naturalna woda mineralna magnezowo-wapniowa Muszynianka.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowit.
10: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
11: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
12: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
13: Pani Babało, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywawki albo karmy dla psa?
14: Panie Pascalu, no jakby to...
13: A widziała pani?
14: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.

0: burze, silny wiatr i masę interwencji strażaków. Trzeba koniecznie posłuchać Faktów o 16. Już za moment szczegóły.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Eura GD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.
3: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję.

0: Just That. Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
1: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
2: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilogramy na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
3: Marian, kto jutro zmywa?
4: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
3: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
4: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
5: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
7: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
8: Już prawie godzina 16, więc posłuchajmy najnowszego wydania Faktów RMF FM. Wszystkie szczegóły ważne zebrała dla nas Agnieszka Pietrzak.
9: Niespokojna pogoda, burze i silny wiatr poczyniły szkody. Strażacy odebrali już kilkaset sygnałów. Gdzie jest najgorzej? Słuchajcie relacji naszego dziennikarza. Kto wyszedł, kto wraca? Rozłamowe roszady wśród parlamentarzystów PiSu. W faktach wsiądziemy też do pociągu, nie byle jakiego.
10: Bardzo fajnie.
11: Fajna rozrywka, tak.
9: Poznajcie bardzo fajną trasę kolejową. Prawie 400 interwencji podjęli do popołudnia strażacy w całym kraju. Wyjeżdżali na wezwania w miejsca, przez które przeszedł właśnie front atmosferyczny z burzami i bardzo silnym wiatrem. Krzysztof Zasada otwiera te fakty. Witam cię, Krzysztofie.
12: Dzień dobry.
9: W których regionach funkcjonariusze mieli najwięcej pracy?
12: To były trzy województwa podkarpackie. Tam strażacy interweniowali blisko 90 razy. Ponad 80 wyjazdów zanotowali w Małopolsce, natomiast w Świętokrzyskiem przyjęli blisko 60 zgłoszeń. Najgorzej było w powiatach Buskim i Kazimierskim. Mówił Marcin Bajru ze Świętokrzyskiej Straży Pożarnej.
13: 47 ze zgłoszeń dotyczyło wiatrołomów. Mieliśmy także jeden zerwany dach na budynku gospodarczym, uszkodzony dach na budynku mieszkalnym oraz 6 innych uszkodzonych dachów na budynkach gospodarczych.
12: Do wieczora we wschodniej połowie Polski obowiązują ostrzeżenia przed burzami pierwszego stopnia, natomiast ostrzeżenia stopnia drugiego ogłoszono dla wschodniej Małopolski, południa Lubelszczyzny i całego województwa podkarpackiego.
9: No i takie prognozy często z niepokojem oczywiście śledzą rolnicy. Niebawem w pełni powinny ruszyć żniwa.
14: Oczywiście obawiamy się takiej deszczowej pogody, bo mamy w pamięci to, co wydarzyło się w zeszłym roku, czyli deszcz nawalny na Żuławach 28 lipca, który wystąpił, gdzie podczas jednej doby spadło od 120 nawet do 220 litrów. Nie udało się nam zebrać wszystkich upraw. Na szczęście prognoza pogody pokazuje, że ma być teraz kilka dni słonecznych z temperaturami osiągającymi nawet 30 stopni. Więc sądzę, że już te żniwa na północy kraju tak na dobre się rozpoczną.
9: Tak mówi Damian Murawiec, rolnik z okolic Elbląga. Czołowe zderzenie dwóch aut w Lewinie Kłodzkim na Dolnym Śląsku na trasie Kudowa-Kłodzko. Krajowa 8 w tym miejscu była zablokowana, teraz obowiązuje już tam ruch wahadłowy. W Lubuskiem są problemy na trasie S3 przy zjeździe Nowa Sól Południe. Po kolizji ciężarówki z autem osobowym w Lasocinie ruch w kierunku Zielonej Góry odbywa się tylko jednym pasem jezdni. Poseł Grzegorz Lorek to kolejny parlamentarzysta, który złożył rezygnację ze stowarzyszenia pana Morawieckiego i wraca do Prawa i Sprawiedliwości, składając wymagane oświadczenie. Tak zakomunikował na X-ie rzecznik PiS Rafał Bochenek. Na linii teraz nasz reporter Kacper Wróblewski. Witam cię,
15: Witam
9: Kacprze.
15: Ponownie.
9: Kacprze, możliwe są kolejne roszady między PiS-em a stowarzyszeniem byłego premiera?
15: Według moich informacji transfery możliwe są w obydwu kierunkach, jednak jak twierdzi szef klubu Prawa i Sprawiedliwości Mariusz Błaszczak, do jutra, kiedy to odbędzie się spotkanie Komitetu Politycznego Partii, który zatwierdzi odejścia członków Stowarzyszenia Rozwój Plus, jest jeszcze szansa na powrót do szeregów Prawa i Sprawiedliwości.
16: Mamy też takie informacje, że być może ktoś z posłów, którzy nie podpisali deklaracji, deklarację podpisze.
15: Jeśli Komitet Polityczny PiS zatwierdzi jutro odejście kilkudziesięciu polityków, to nie wykluczone. wykluczone, że już w środę ludzie Morawieckiego zgłoszą powołanie swojego klubu w Sejmie.
10: Nie chcę wybiegać w przyszłość, ale mamy tutaj parlamentarzystów, którzy są z nami, którzy mają mandat i obowiązek działać do końca kadencji.
15: Usłyszałem od europosła Waldemara Budy. Jeśli taki klub powstanie, wówczas po decyzji Grzegorza Lorka liczyłby on 39 posłów.
1: RMF FM w trasie. Zawsze blisko ludzi.
9: Jak w każdy wakacyjny poniedziałek i dziś zabieramy Was w trasę kolejową. Prawie 40 kilometrów z Gryfic do Pogorzelicy. Nadmorska kolejka wąskotorowa zatrzymuje się po drodze w kilku nadbałtyckich kurortach. Jakie wrażenia?
17: Wspaniale!
11: Dopiero wsiedliśmy, więc dopiero zaczynamy podziwiać. A już fajna rozrywka, tak. Coś innego.
17: Bardzo fajnie. Jechałem na ostatnią stację kolejową.
18: Jakie tam są widoki z tej trasy?
17: Można dużo zobaczyć, a ja szczególnie polecam kościół, który został zmyty przez falę.
18: Trzęsaczu.
17: Tak jest, Trzęsaczu.
9: Na pokładzie wąskotorówki z podróżnymi młodszymi i nieco starszymi rozmawiała nasza reporterka Anna Pałamar. To w naszej wakacyjnej akcji. Przypomnę, na początku każdego tygodnia proponujemy podróż po najpiękniejszych szlakach kolejowych w Polsce i Europie. Warto słuchać RMF FM i naszych faktów. Następne o 17.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Od jutra cieplej. Wszyscy kojarzymy to hasło. Sprawdzam, gdzie jeszcze zostaną deszcze. No, na północy kraju, tak od Trójmiasta, przez Warmię, Mazury, aż po Podlasie. No i tu też zostanie ta niska temperatura, 20-21 stopni, ale reszta kraju tak raczej, 23-24, we Wrocławiu 25. No i w reszcie regionu dominuje słońce.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.
20: Sponsorem prognozy pogody jest Erkado, polski producent drzwi wewnętrznych i zewnętrznych. www.erkado.pl.
8: Tutaj Daniel Dyk, program RMF FM na wakacjach. W tej godzinie oczywiście finał o milion złotych, ale wcześniej... Bardzo ciekawy temat trafiłem w sieci. Luksus na wakacjach. Właściwie co to takiego dla każdego znaczy to coś innego. Zostańcie z nami.

0: No, się tego słuchało z kaseciaka pod namiotem. Ale były czasy. RMF na wakacjach, 16:19. W sieci trafiłem tymczasem. Polacy zdradzili, czym jest dla nich luksus na wakacjach. Nie chodzi o super hotele z basenami i spa, ani all inclusive, ani szybkie wifi, ani dobre drinki. Słuchajcie, największą wartość podczas urlopu mają cisza i spokój. To wskazywaliśmy, to najważniejsze. Cisza, spokój oznaczają luksus. Gdzie ja to ostatnio poczułem? Jaki ja mam luksus w piwnicy? Chyba zacznę podnajmować turystom.
1: Ogłoszenie RMF FM.
2: GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Quizy, konkursy i takie tam codziennie po 20. A poza tym przenosimy się w czasie i słuchamy wakacyjnych hitów minionych epok. Rozwiązujemy sercowe problemy i gadamy na gorące tematy. GIS, czyli gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Codziennie po 20. Karty rozdaje Darek Maciborek. Podkreślamy, tylko dla dorosłych.
1: Reklama.
3: Tego lata zacząłem biegać, dlatego przydałby mi się smartwatch, żeby mierzyć osiągi i mieć motywację.
4: Co sprawi, że twoje wakacje będą jeszcze fajniejsze? Daj znać na www.rmf.fm. Do wygrania karty podarunkowe o wartości 1000 zł do Media Expert.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
1: Po reklamie.
9: RMF FM. Muzyka najlepsza pod słońcem.

Poniedziałkowy finał wakacyjnych sejfów. Telefon działa, jest sygnał. Sprawdzę, czy sejfy działają. Tak jest, wszystko gotowe. No to my zaczynamy ostatnie odliczanie do finału. 1 000 000 złotych to jest nagroda główna w wakacyjnych sejfach w RMF FM. To dlatego słuchacie w tym momencie radia i sprawdzacie poziom swoich emocji. Ile zostało do losowania? 6 minut. To będzie mocne 6 minut. Rusza ostatni bonus. 1 000 losów wpada do najbliższego finału i ten 1 000 losów wpadnie także do piątkowych finałów. Przypomnę, gwarantujemy, że na finał lipca ktoś z was wygra na pewno luksusowego SUVa, hybryda, Lexus LBX albo 130 tysięcy złotych, albo rekordowe pieniądze 1 300 000 złotych. Kto chce 1 000 losów? Śle teraz hasło RMF pod numer 7474 albo wchodzi do gry na www.rmf.fm. Tam się warto rozejrzeć wśród okazji. Ale teraz najważniejszy moment. 6 minut, losowanie, dzwonimy, wygrywacie 1 000 000. To jest scenariusz marzeń. Gotowi? 1 000 szans się przyda w losowaniu. RMF 7474.

0: sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: W wakacyjnych sejfach między innymi 32 tysiące albo 41 tysięcy. Wszystkich, myślę, jednak interesuje 1 000 000 złotych i się nie dziwię, też bym go chętnie zobaczył po otwarciu wybranego przez was sejfu.
2: Tu poczta głosowa.
1: Niech się
2: plusa.
1: Spełni, chciałem powiedzieć, że dzwonimy, a tu proszę bardzo, nagrywamy wiadomość. Bardzo dobra wiadomość, to jest 1 000 złotych, drogi słuchaczu lub słuchaczko, zdobyłeś w tym momencie w wakacyjnych sejfach RMF FM. Za nic nie robienie praktycznie, wpadł. Tak jest, wakacje, takie rzeczy się dzieją. Czy rozłączyliśmy się już, tak? Czyli teraz już mogę powiedzieć, że gdyby odebrał, to by byłoby pewnie znacznie, znacznie więcej. Słuchajcie, tak mocno trzymałem kciuki. No ale to nie jest dzień stracony, proszę bardzo. 1 000 złotych rozdaliśmy przed chwilą anonimowemu na razie słuchaczowi, ale my się do niego dodzwonimy, my mu te pieniądze przekażemy. Dodam jeszcze, że Grzesiek z Poznania 2000 dzisiaj wygrał, takie szybkie kieszonkowe, i to już w ogóle trafiło do niego na konto, już tam pewnie, może już nawet nie ma na koncie. No nic, no, który sejf wybierasz, to pytanie zadamy w takim razie jutro. We wtorek w finale w sejfach czekać będzie na 1 000 000 złotych. Dzisiaj się nie udało, wierzę, że jutro odbierzecie telefon i wskażecie właściwie. To może szybki bonus ode mnie, dobra? 5 minut, szanse mnożymy razy aż 1300. Ślemy hasło RMF pod numer 7474 albo gramy na stronach www.rmf.fm. To 1300 losów wpadnie też do piątkowych losowań. We wtorek już będziemy bardzo blisko finału lipca. Ktoś, pamiętajcie, na pewno w piątek wygra luksusowego SUV-a, hybryda, Lexus LBX, albo 130 tysięcy złotych, albo rekordowe 1 300 000 złotych. Bardzo mocno trzymam kciuki, no i mnożę szanse. Tylko 5 minut. Aż 1300 szans. RMF 7474.
0: Sponsorem programu Wakacyjne Sejfy w RMF FM jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Warto odbierać od nas telefony jednak.

0: autostrada A6. Kierowcy, dajcie głośniej, koło Szczecina utworzył się korek, który ma już ponad 5 kilometrów. Co tam się stało? Usłyszymy już za moment. Fakta RMF FM o 17.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Po reklamie.
0: Studiu Faktów RMF FM ponownie Agnieszka Pietrzak. Na zegarze już prawie godzina 17. Dajcie głośniej, posłuchajmy.
5: Do kogo trafiały zagraniczne darowizny na pomoc Ukrainie? Tamtejsze biuro antykorupcyjne zdradza mechanizm działania grupy przestępczej, na której czele stał były wiceszef dyplomacji w Kijowie. Kilkukilometrowy korek na A6. Przekażemy informacje ważne dla kierowców w okolicach zachodniopomorskiej stolicy. Zielone czy czerwone? Naukowcy odsłaniają kolejne tajemnice odróżniania kolorów. Były wiceszef ukraińskiego MSZ miał kierować grupą przestępczą, która na początku wojny przejęła pieniądze z zagranicznych darowizn przeznaczonych na wsparcie dla Ukrainy. Narodowe Biuro Antykorupcyjne oraz prokuratura ujawniły schemat działania oszustów. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów. Witam cię ponownie, Krzysztofie. Powiedzmy, na czym polegał ten proceder.
6: Wiceminister w komunikacie służb nie podano jego personaliów, a jedynie okres pełnienia funkcji od 2020 do listopada 2024 roku, namawiał międzynarodowych darczyńców, a także pracowników zagranicznych misji dyplomatycznych do przekazywania pomocy finansowej na rachunek bankowy jednej z organizacji pozarządowych. Stamtąd te pieniądze trafiały na konta kontrolowanych przez grupę przedsiębiorców indywidualnych i firm. Uczestnicy procederu fałszowali dokumentację dotyczącą finansowania konkretnych przedsięwzięć, a pomoc wykorzystywali do własnych celów. Obecnie udowodniono wypranie blisko 1 300 000 dolarów. Wśród podejrzanych poza byłym wiceministrem jest jego były szef gabinetu, doradca byłego szefa ukraińskiej dyplomacji, prezes organizacji pozarządowej i jej księgowie.
5: Stany Zjednoczone z niecierpliwością oczekują wizyty Andrzeja Poczobuta w późniejszym terminie tego roku, mówił ambasador USA w Polsce. Tom Rose spotkał się dziś z dziennikarzem i działaczem mniejszości polskiej na Białorusi, uwolnionym z więzienia, przypomnę, pod koniec kwietnia po 5 latach. Poczobut na X-ie poinformował, że na spotkaniu z ambasadorem Rose'em miał okazję podziękować za działania, które Stany Zjednoczone podejmowały dla jego uwolnienia i opowiedzieć o sytuacji mniejszości polskiej na Białorusi oraz o działalności Związku Polaków. Polsko-amerykańska przyjaźń ma się dobrze. God bless the USA, napisał Poczobut.
7: To fakty RMF FM. Prosimy o uwagę kierowców.
5: 3 samochody osobowe zderzyły się na autostradzie A6 na wysokości Szczecina. Między węzłami Dąbie, Rzęśnica zablokowany jest prawy pas jezdni w kierunku Świnoujścia i niestety utworzył się tam spory korek, który ma już ponad 5 kilometrów. Pierwsi kierowcy wjechali na nowy most w Głuchołazach na Opolszczyźnie. To najważniejsza przeprawa w okolicy na trasie krajowej 40. Została zbudowana od podstaw za 65 milionów złotych. Poprzednia zawaliła się w 2024 roku podczas wrześniowej powodzi. Dla mieszkańców to nie tylko nowe połączenie, ale także symbol tego, że miasto podnosi się po jednej z najtrudniejszych chwil w swojej historii.
8: Ten moment dla mnie jest bardzo taki symboliczny i dużo znaczy.
9: To jest ważny most dla was?
10: Bardzo ważny most, bo to jest most strategiczny, który łączy dwa brzegi, chociaż Głuchołaz, ale jeszcze połączenie z Czechami mamy po drodze.
11: Zrobili dużą robotę i myślę, że jeszcze będzie coraz lepiej. A poza tym jest taki solidny ten most, bo tamten, no wie pani, co się stało.
12: Oczywiście, że się cieszę, bo co chwilę mam
9: tylko muszę do teściowej jeździć. A teściowa mieszka na drugiej stronie.
12: Czyli będzie mógł pan teściową częściej odwiedzać?
9: No, a tak to musiałem na piechotę chodzić.
5: Z mieszkańcami w Głuchołazach rozmawiała nasza reporterka Martyna Czerwińska. Japońscy naukowcy dokonali poważnego przełomu w zrozumieniu widzenia barwnego. Odkryli molekularne podstawy rozróżniania czerwieni i zieleni. Doniesienia na ten temat przynosi do studia Grzegorz Jasiński.
13: Witam ponownie.
5: Grzegorzu, ponownie. Czy to zwiększa szanse na leczenie daltonizmu?
13: To z pewnością będzie celem dalszych badań. Naukowcy z Instytutu Technologicznego w Nagoi pokazali, że zaledwie 3 zmiany aminokwasów w strukturze białek fotoreceptorowych odpowiadają za niemal całą różnicę w odbiorze światła czerwonego i zielonego. Badania prowadzone na makakach jawajskich, które mają system widzenia barwnego bardzo zbliżony do ludzkiego, pokazały, że zmiany te nie wpływają znacząco na kształt całego białka, chromoforu, lecz modyfikują jego otoczenie elektrostatyczne. I to właśnie skutkuje przesunięciem zakresu pochłanianych długości fal o te kluczowe 30 nanometrów. To otwiera nowe perspektywy dla badań nad zaburzeniami widzenia barw, także prób opracowania skutecznych metod leczenia daltonizmu. Ale skutki mogą być większe, bo podobne zmiany mogą dotyczyć też innych białek kluczowych w wielu procesach fizjologicznych.
5: I tak na koniec można powiedzieć, że po relacjach Grzegorza Jasińskiego nie mówimy, że nie mamy już zielonego pojęcia. Warto słuchać żółto-niebieskiego RMF FM.
7: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: To jest program RMF FM na wakacjach, to zobowiązuje, więc sprawdzam jutro, jaka będzie temperatura w miejscowościach turystycznych. Może zacznę od tych górskich. Zakopane 20 stopni, Szklarska Poręba 20, Wisła 22 i słońce. Jeśli chodzi o Warmię, Mazury, czyli no może Mikołajki, sprawdźmy 20 stopni i tutaj przelotne opady. No i może Hel 20, Łeba tylko 19.
2: Sponsorem prognozy pogody jest dystrybutor marki Sinclair, producent klimatyzacji i pomp ciepła. Sinclair.pl.
0: Daniel Dyk, witajcie, RMF FM na wakacjach. Zaczynamy kolejną godzinę spotkania z wami, ale no właśnie, nie wszyscy, inaczej, wszyscy na wakacjach, nie wszyscy na wczasach. Kto już po 17 jest po pracy? Tego przeboju będzie się zupełnie inaczej słuchało w drodze do domu.

RMF FM na wakacjach, 17:16. Trafiłem na bardzo ciekawe badania, ile może żyć człowiek. Wiecie, jakie są fizyczne możliwości naszych organizmów, ale to może za moment, bo teraz pilny komunikat. Korzystacie z mObywatela? Jeśli macie profil i macie swoje dokumenty w aplikacji, ale nie zaglądacie za często, to trzeba się chociaż raz zalogować. Najlepiej zróbcie to od razu. Kto tego nie zrobi do 5 sierpnia, nie przedłuży się automatycznie ważność cyfrowych dokumentów i trzeba będzie jeszcze raz przechodzić dość kłopotliwe formalności. Gdybyście chcieli temat zgłębić, piszemy o tym na www.rmf24.pl.

0: Daniel Fleszar w RMF FM.
1: Ile może żyć człowiek? Obiecałem wrócić do tego tematu. Naukowcy oszacowali, na ile nasz organizm byłby w stanie się, no, nie zużyć. Gdybyśmy dbali o siebie, nie chorowali, no, sytuacja idealna. Wówczas maksymalna długość życia człowieka biologicznie mogłaby wynosić nawet 194 lata. 194 lata. ZUS nie udźwignie takiej emerytury.
2: Pani Babało, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywawki albo karmy dla psa?
3: Panie Pascalu, no jakby to...
2: A widziała pani?
3: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
2: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: www.mediaexpert.pl.
1: No i co się tak młody zawiesiłeś?
2: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
1: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
2: No ale...
1: No ale tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Eura GD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Po reklamie.

sieci trafiam na informacje o kontraktach piłkarzy, którzy błysnęli na mundialu. No i ciekawa historia. Vozinha, bramkarz Republiki Zielonego Przylądka, który tak zachwycał kibiców swoimi paradami, do tej pory w drugiej lidze portugalskiej zarabiał 9000 dolarów miesięcznie. Kupiła go właśnie drużyna z Chile, Colo Colo. To jest lider tabeli w tamtejszej lidze. I tam Vozinha u nich będzie dostawał 25000 dolarów miesięcznie. A on ma 40 lat i myślał, że kończy karierę, że tu emerytura raczej, a nie nowy kontrakt i podwyżka. Sam sobie winny mógł się tak nie rzucać na mundialu w oczy.

Spice Girls, muzyka najlepsza pod słońcem. 17.47, no to teraz może nowe brzmienia w RMF FM. Dub Dogs, bracia bliźniacy, DJ z Brazylii. 1,5 miliarda streamów ich piosenek. 1,5 miliarda. Posłuchajmy, dlaczego tak się podobają w sieci.

0: moment fakty RMF FM.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: i trwają poszukiwania przyszłego milionera.
1: Może jest we Włocławku.
2: Może w Kętach.
3: A może w Jaworznie.
4: Boże, jak się cieszę, super.
1: A ty? Tak, ty.
2: Co powiesz, gdy już wygrasz?
5: Zastanów się i...
6: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 swat lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
8: Marian, jakie zakupy mają sens?
9: No jakie, Barbara? No takie w super cenach. Jak kupisz Media Expert sprzęt Hisense w promocji, to dostajesz jeszcze zwrot, tak?
8: No tak, za lodówkę nawet 1000 zł, a za urządzenia do zabudowy nawet 2250.
9: No dokładnie, a za pralkę z suszarką do 800 zł zwrotu.
8: Jak kupisz jeszcze inne sprzęty Hisense w promocji, to też dostajesz zwrot. Nawet 4800 zł.
9: Dokładnie, Hisense Media Expert to ma sens. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
11: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew?
12: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Po reklamie.
15: Już prawie 18, więc czas na najnowsze wydanie Faktów RMF FM. Najciekawsze informacje zebrała dla nas Agnieszka Pietrzak.
16: Miał siedzieć w więzieniu, ale był na wolności. Wstrząsające są fakty w sprawie zamachowca, który zaatakował w Sopotę w Berlinie, zabijając Polkę. Chcą wznowienia działalności oddziału onkologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka. Nasza katowicka reporterka opowie o petycji rodziców. Z tych faktów dowiecie się też o morskim kanibalu w Bałtyku. Sprawca zamachu terrorystycznego w Berlinie, w którym zginęła Polka, a 29 osób zostało rannych, i w maju był skazany na 22 miesiące więzienia. Jednak sędzia po ogłoszeniu wyroku wypuścił go na wolność, donoszą tak niemieckie media. Abdul Balout w sobotę wjechał półciężarówką w uczestników Parady Równości. Później zaatakował ich ostrym narzędziem. Zginął podczas próby ujęcia. Krzysztof Zasada, nasz dziennikarz, zna więcej szczegółów. Krzysztofie, za co ten 21-latek został skazany?
17: Oskarżono go o działania na rzecz przyłączenia się do państwa islamskiego. W 2025 roku odbył w tym celu podróż do Libanu. Młody mężczyzna był zwolennikiem tej terrorystycznej organizacji. Z uzasadnienia wyroku wynika, że z czasem się radykalizował. Deklarował przyłączenie do ISIS i walkę z wrogami islamu. Sąd uznał jednak, że wystarczy orzeczenie kary w zawieszeniu i skierowanie skazanego na terapię. Określił też półroczną próbę. W Niemczech ta sytuacja wywołała ostrą dyskusję na temat polityki sądu wobec młodocianych przestępców, którzy zdaniem części komentatorów są traktowani przez wymiar sprawiedliwości zbyt pobłażliwie.
16: Rodzice dzieci chorych na nowotwory apelują o wznowienie działalności oddziału onkologii i hematologii w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Ślą petycję do premiera, ministra zdrowia, NFZ-u i rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Informuje o tym nasza reporterka Anna Kropaczek. Aniu, co dokładnie napisano w petycji?
18: Rodzice chcą przywrócenia na Śląsku leczenia dzieci z guzami mózgu i innymi guzami litymi. Tacy pacjenci do końca czerwca byli pod opieką właśnie Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Tam dzieci miały pod jednym dachem to, co w tej chorobie decyduje o wszystkim, napisali w petycji rodzice, czyli zespół onkologów z doświadczeniem w leczeniu guzów mózgu, a także między innymi neurochirurgię dziecięcą i intensywną terapię. Od lipca opiekę nad chorymi przejął ośrodek w Zabrzu, w którym zespół specjalistów z Katowic nie podjął pracy. Skutek jest taki, że dzieci z guzami mózgu są kierowane do szpitali poza regionem. Rodzice podkreślają, że województwo śląskie z ponad 4 milionami mieszkańców powinno mieć 2 ośrodki onkologii dziecięcej.
19: Śledzimy fakty.
16: Ministerstwo Obrony Narodowej w opublikowanym w mediach społecznościowych filmiku zaprasza do udziału w rowerowej masie powstańczej. To w hołdzie bohaterom zrywu w Warszawie sprzed 82 lat.
20: Ruszamy z Parku Wolności 2 sierpnia o godzinie 17. W tym roku po raz pierwszy pojadą z nami również weterani. Dlatego bardzo serdecznie Was zapraszam, żebyście pojechali razem z nami.
16: Zaprasza podpułkownik Katarzyna Rzadkowska, dyrektor Centrum Weterana Działań Poza Granicami Państwa. Główne obchody, jak co roku przypomnę, odbędą się 1 sierpnia. Szczecińska Northeast Marina po roku starań została wyróżniona błękitną flagą. To międzynarodowy certyfikat przyznawany plażom, marinom i jednostkom na całym świecie, między innymi za działania proekologiczne. Marina na Wyspie Grodzkiej zdobyła punkty za dobrą jakość wody, bezpieczeństwo, instalację fotowoltaiczną i samoczyszczący kosz wodny.
3: To dla mieszkańców właściwie nie zmienia nic. Dla turystów też. Poza tym, że obserwujemy takie bardziej świadome korzystanie z zasobów. Turyści zwracają uwagę na przykład, mamy instalację fotowoltaiczną, czy prąd, którym my ładujemy swoje jachty, też płynie z tej fotowoltaiki. A czy ten kosz, który czyści tą wodę, na ile on przynosi efekty? To też są takie działania pod kątem dostępności naszej infrastruktury i w ogóle budynku.
16: Podkreśla Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej. A co w wodzie? Wygląda jak meduza, ale nie ma parzydełek. Świeci w ciemności i zjada własne dzieci. Żebropław Mnemiopsis leidyi, no łatwiejsza do wypowiedzenia jego nazwa potoczna, to morski kanibal. Rozprzestrzenia się coraz agresywniej w Morzu Bałtyckim. To nie tylko ciekawostka biologiczna. Przeczytajcie o tym na rmf24.pl. Zobaczcie, jak wygląda ten morski kanibal. Polecam naszą stronę internetową i oczywiście fakty RMF FM. Następne od 19:00. Zapraszam w imieniu Michała Zielińskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Mam najnowsze prognozy pogody. Jeszcze wczoraj pokazywały, że w piątek będzie najcieplejszym dniem tygodnia, że będzie tam aż 37 stopni Celsjusza, ale muszę powiedzieć, że nie, że jednak czwartek, tam będzie 36 stopni, w piątek raczej tak w okolicach 35. Nie wiem, czy to dla was coś zmienia, ale jak się nastawiamy na upał, to już warto by było wiedzieć, jakiej wartości, prawda? No, ogromna fala upałów, jakiś tydzień będzie z nami. Tu RMF FM na wakacjach, Daniel Dyk, jeszcze raz dzień dobry. A propos wakacyjnych aktywności, wiecie, że kolor naszego ubrania ma znaczenie dla komarów? Czy idziemy na grilla, czy do lasu na grzyby? Zaraz powiem wam, jakie kolory przyciągają te skrzydlate bestie.

0: Ten komar, czego słyszycie, to w radiu, nie przejmujcie się. Po prostu chciałem nam zrobić nastrój i chyba nie o to mi chodziło. W każdym razie obiecałem powiedzieć, które kolory przyciągają komary właśnie. Naukowcy udowodnili, że to jednak ma znaczenie, bo przez wiele lat myśleliśmy, że może nie. Oczywiście przede wszystkim komary wyczuwają wydychany przez nas dwutlenek węgla, ale później, jak się okazuje, szukają nas oczami i najchętniej lecą do osób ubranych na czarno lub na pomarańczowo. Czarny, pomarańczowy, nie. Bardziej nas interesuje pewnie, do jakich ubrań nie lecą. No i właśnie, za neutralne podobno uważają kolory biały, zielony i fioletowy. I tak ubranych ludzie raczej omijają. Czyli zakładamy te kolory na spacer do lasu i liczymy, że nie trafi się komar daltonista.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Skocz na 1000 metrów nad poziomem morza i daj się porwać przygodzie. W Szczyrk Mountain Resort czekają na ciebie

0: sezonu grawitacyjny rollercoaster Salamandra. Szukasz relaksu? Złap oddech na widokowym tarasie, a wieczorem rozgość się w kinie plenerowym. Szczyrk Mountain Resort. Twój najlepszy czas tego lata. Szczegóły i bilety na szczyrkowski.pl.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Letnia update.

Jackson w RMF FM na wakacjach. O, i to jest temat. Ranking europejski, rajskie plaże, niskie ceny. Piszemy o tym na rmf24.pl. Do tej pory pod tym względem w rankingach wygrywała Bułgaria i Słoneczny Brzeg, ale właśnie została zdetronizowana. Ładnie i tanio to kryteria rankingu na najlepsze europejskie destynacje rodzinne i wygrała w tym roku południowa Portugalia, a dokładnie region Algarve. Szkoda, że nie wybierają piękne plaże i drogo, prawda? Polski Bałtyk miałby całe podium.

0: Ostatnio trafiam co chwilę na chińskie przysłowie. Ktoś mi je przysyła na social mediach, a dzisiaj je trafiłem w sieci. Jest piękne i naukowcy potwierdzają, że to działa, dlatego pozwolę sobie zacytować na koniec tego programu. Chcesz być szczęśliwy przez godzinę? Zdrzemnij się. Chcesz być szczęśliwy przez całe życie? Pomóż komuś. Jakby nie można było najpierw komuś pomóc, później się zdrzemnąć, to by była akumulacja szczęścia.
1: Reklama.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
4: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
5: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowid. Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
9: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
8: A, no i merci bardzo.
10: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
12: Zawsze z wami.
13: Mamy dla was gorące newsy,
14: relacje z naszych eventów,
15: prognozy pogody
16: i informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
11: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
17: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
18: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
19: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Numery wszechczasów w RMF FM.

0: Reklama.
1: O czym marzą bystrzaki tego lata?
2: Codziennie chcę lody.
1: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
3: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
4: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
5: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert.

0: miejskie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lat. Mnóstwo czasu, żeby się poznać, polubić, a nawet pokochać. 35 lat. Już tyle lat Toyota jest oficjalnie w Polsce. Z dumą nosimy tytuł jednej z najbardziej ulubionych marek Polaków. I z okazji naszych urodzin mamy wyjątkową ofertę. Odwiedź salony Toyoty i zobacz, co przygotowaliśmy. Czeka m.in. niezawodna i wszechstronna Toyota Yaris Cross Hybrid z korzyściami do 10 400 zł. Sprawdź też ofertę na inne modele.
2: Po reklamie.
3: I ponownie z nami Agnieszka Pietrzak. Zapraszamy na Fakty RMF FM o 19.
4: Michał Zieliński, dobry wieczór, kłaniam się. Jak dotrzeć do uszu Donalda Trumpa, by opowiedzieć mu o Zbigniewie Ziobrze? Posłuchaj komentarzy polityków po wysłaniu wniosku o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych. A Donald Trump zlecił przerwanie bombardowania Iranu i twierdzi, że trwają rozmowy, ceny ropy nareszcie spadają i to mocno. Zagłębie zaczyna mecz z Piastem, to ostatnie spotkanie pierwszej kolejki nowego sezonu Ekstraklasy. Miejsce Zbigniewa Ziobry jest w Polsce przed polskim wymiarem sprawiedliwości. Tak, wniosek o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości ze Stanów Zjednoczonych komentują politycy rządzącej koalicji. Były minister sprawiedliwości jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Łączymy się z reporterem RMF FM Jakubem Rybskim. Jakubie, co na to politycy?
5: Politycy koalicji rządzącej spodziewają się, że na decyzję amerykańskiego sądu w sprawie wniosku o ekstradycję możemy bardzo długo czekać. Zdaniem Doroty Łobody z Koalicji Obywatelskiej jednak nie to jest najważniejsze. Istotne będą negocjacje z amerykańską administracją.
6: Żeby też dotrzeć do administracji Trumpa i przedstawić prawdziwą wersję wydarzeń, czyli to, że Zbigniew Ziobro nie jest więźniem politycznym, nie ma zarzutów o charakterze politycznym, tylko o charakterze kryminalnym.
5: Politycy Prawa i Sprawiedliwości są jednak przekonani, że amerykański sąd nie zgodzi się na ekstradycję Zbigniewa Ziobry.
7: Każdy sąd będzie miał wątpliwości w tej sprawie. Ja, jakbym miał dzisiaj jako prawnik powiedzieć, to będzie kompromitacja jednak pana Żurka, już któraś z kolei w tej sprawie.
5: Powiedział europoseł PiS-u Waldemar Buda. Przypomnę, że Zbigniew Ziobro na terenie Stanów Zjednoczonych przebywa od 9 maja.
4: Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk apeluje do mieszkańców po brutalnym pobiciu młodej pary z Ukrainy. Przypomnę, trzech napastników zaatakowało 21-letniego mężczyznę i 20-letnią kobietę, gdy wsiadali do samochodu na wrocławskim Zakrzowie. Chwilę wcześniej w sklepie miało dojść do sprzeczki. Według policji sprawa może mieć podłoże narodowościowe. Na linii nasza wrocławska reporterka Martyna Czerwińska. Martyno, prezydent zabrał głos w tej głośnej sprawie i co przekazał mieszkańcom?
8: Jacek Sutryk potępił atak i podkreślił, że we Wrocławiu nie ma miejsca na przemoc motywowaną uprzedzeniami, a każdy, niezależnie od pochodzenia czy języka, ma prawo czuć się bezpiecznie. Zaapelował też do mieszkańców, by reagowali na podobne sytuacje, bo o sile miasta decyduje nie tylko różnorodność jego mieszkańców, ale przede wszystkim ich gotowość do stanięcia po stronie tych, którzy stają się ofiarami przemocy. Od lat miasto buduje wizerunek hasłem Wrocław Miasto Spotkań. Tymczasem trzej mężczyźni, którzy pobili parę na Zakrzowie, wciąż są nieuchwytni.
4: Dobre rozmowy teraz trwają, tak Donald Trump mówi o komunikacji między Waszyngtonem i Teheranem. Po prawie 2 tygodniach wymiany ognia siły amerykańskie przerwały ataki na cele w Iranie, a Iran również wstrzymał rakiety i drony. Teheran zaprzecza, by prowadził rozmowy, a prezydent Stanów Zjednoczonych mówi, że one trwają i że mogą doprowadzić do wznowienia negocjacji. To wszystko spowodowało mocny spadek cen ropy. Po 3 tygodniach wzrostów, które wywindowały cenę baryłki w Londynie do poziomu $100, dzisiaj cena spadła gwałtownie do $86.
9: Tu Fakty RMF FM. Będzie nowy film.
4: Ryan Gosling dołącza do uniwersum Marvela. Zagra bohatera, który po latach nieobecności wróci na duży ekran. No, o tej nowej roli aktora opowie teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta z redakcji kulturalnej RMF FM.
10: Gosling zagra Ghost Ridera, motocyklistę, kaskadera, który staje się duchem zemsty. To bohater, którego chciałem zagrać od bardzo długiego czasu, mówił aktor ze sceny Comic-Conu w San Diego, bo tam ogłoszono wieści, na które fani czekali od dłuższego czasu. Tę postać wcześniej grał Nicolas Cage, ostatnio 15 lat temu. Reżyserem będzie Sean Levy. On ma na koncie m.in. film Deadpool i Wolverine i serial Stranger Things. Premiera nowego Ghost Ridera za 2 lata.
4: Zagłębie gra z Piastem Gliwice. To jest ostatni mecz pierwszej kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Łączymy się z naszym dziennikarzem sportowym, Cezarym Dziwiszkiem. Dobry wieczór, Czarku. Kto ma większe szanse na zwycięstwo?
11: Myślę, że Zagłębie. Więcej argumentów na pewno. Solidnie wzmocniło się w letnim okienku transferowym. Do Miedziowych dołączyli m.in. bramkarz Zlatan Alomarowicz i czołowy asystent minionego sezonu w ekstraklasie, Niemiec Sebastian Kerk. W podstawowym składzie Zagłębia oprócz nich jest także jeden z większych talentów młodego pokolenia, Marcel Reguła, o którym mówi się w kontekście transferu za grube miliony euro za granicę. A Piast ma rozmontowany środek pola. Odeszło trzech podstawowych piłkarzy i drużyna ewidentnie wymaga wzmocnień. Drużyna, która w ostatnim sezonie do ostatniej kolejki przecież walczyła o utrzymanie w Lubinie po kilku minutach bez goli, a wynik po pierwszej połowie sprawdzę za godzinę w Faktach Sportowych.
4: Już teraz zapraszamy na Fakty i Fakty Sportowe za godzinę.
9: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: To ja sprawdzę w takim razie już teraz prognozę pogody na jutro. 19 stopni w Łebie i to jest taki wyjątek, chyba jedyna miejscowość poniżej 20. Raczej na wybrzeżu tak w granicach 20-22 stopnie w Trójmieście. Centrum Polski 23, a na południu nawet 24 stopnie. I to wszystko. Przelotne deszcze spodziewane są w północnej części kraju. Im bardziej na południe, tym więcej słońca.
12: U nas pogoda tylko przebojowa. Po 19.
3: Taka pogoda. Mam nadzieję, że trochę chociaż o przebój się ta moja otarła. Daniel Dyk, bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
12: Stabilnie i do przodu, Danielu, bo znaczy, że jutro będzie lepiej niż dzisiaj.
3: Tak jest. A u ciebie co rozgrzewa, słuchacze?
12: A u mnie taki dobry bit na góralskim weselu, tak przed północą. To Martin Garrix ze skrzypeczkami, Ed Sheeran, Repeat It.
3: No to ja powtarzam.

wyznania pod gwiazdami do dwójka Repeat It, Martin Garrix, Ed Sheeran między gwiazdami, tymi najpopularniejszymi obecnie w Polsce. Tu Poblista, tu Darek Maciborek, witajcie, witajcie. Jeszcze więcej nowości, to u nas tradycja. Zalia bardzo zakochana, tylko mnie kochaj w propozycjach do waszej listy.

0: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem Poblisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.

0: Tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. To jest poblistą, kiedy aura, no, za oknem niekoniecznie słoneczna, no to my dostarczamy te bardzo letnie, słoneczne, sprawdzone na każdej dyskotece, nawet pod chmurką. Khalid, Kygo i Griffin, Save My Love, a za chwilę premierowo Fire Fire, z bardzo orientalnym bitem.
1: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Sponsorem Poblisty jest Komputronik, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Marian, a gdzie mogę kupić?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: To mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.
9: Lato w MG to pora na MG.

0: i na mgmotor.pl.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 razy 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Po reklamie.
0: RMF FM. Muzyka najlepsza pod

kilometrów i nawet nie zauważyć, czy trzeba było 120 kilometrów, no tak wstecz, skręcić w prawo albo w lewo. Moving to the sun. W tej energii pozostajemy, nowych nagrań, bo to rytmy afrobeatu znowu, Afro House, zaraźliwy Fire Fire, Shizma, południowoafrykański DJ-producent, Xango, DJ-producent i duet wokalny Arco. Ten ogień rozpala już parkiety taneczne na całym świecie. Shizma, Arco, Kazango.

No są skargi, że troszeczkę za krótkie. Co mi tam Wiktoria Kida i Księga Żywiołów, a takie radosne o trudnych tematach, ale zdecydowanie w takich krótkich spodenkach na dyskotekę. Z klawiszami, spod znaku disco, italo disco i innego disco na top ten poplisty. Soulowo zapraszamy teraz. Zagłosowania do zakochania Sienna Spyro, Great Expectation.

0: Sponsorem programu Poblista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem Poblisty jest Computronic, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
2: Trwa Poblista notowanie w RMF FM.

No te rozmowy ciała to już znamy na pamięć, ale Farben i Redę Miller w tym sezonie bardzo blisko tanecznym, wakacyjnym, na top ten poblisty, a w nowościach dawna szkoła komponowania muzyki. Modna. Aranżacje z dbałością o chóry mieszane, ale mimo wszystko z zadziorem rockowej duszy Sombera. My Body Isn't Ready w propozycjach.

pan Rafer Gibbs, pan Igo i For Money. Ostatni dzień lata bardzo kręci poblistą, bardzo kręci na pobliście ten kawałek. Długi lot nad oceanem twoich trosk, już zapamiętałem sobie tekst nowego nagrania, czyli ona się martwi, on milczy, jest niepokojąca cisza w relacji bliskiej, no i takiej ciszy przysłuchała się w sposób bardzo taneczny Margaret, no ale kłopoty wiemy, że najlepiej wytańczyć, ruszyć ciało. Margaret i Prima Ballerina zapraszają.

I to się zgadza na błękitnych plażach, nie wiem, balkonu, ogródków działkowych, na plaży piaszczystej deszczowego Bałtyku. No pojawia się słońce. David Guetta, Alok, Stick Figure, Run, Run, River. No w muzyce jednakowoż słońce. A na pierwszym miejscu ciągle Mundial. Shakira, Burna Boy, Daj, Daj.

0: Sponsorem programu Poplista jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
1: Sponsorem Poplisty jest Komputronik, właściciel sieci sklepów oferujących wynajem smartfonów Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 i Z Flip 8.
2: Reklama.
3: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: A co bystrzaki robią w te wakacje?
7: Ja z moim bratem chcielibyśmy, żeby była taka zasada, że możemy grać ile chcemy.
6: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. A pośmiejemy się już w niedzielę po 8 w RMF FM.
8: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
9: To każda chwila staje się dziką przygodą.
1: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
10: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
11: Prawda? No. A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
10: Kto? No wiadomo,
11: ci panowie z Media Expert.
12: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
13: Zbliża się 20. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Michał Zieliński.
14: Polskie śledztwo w sprawie ataku w Berlinie wszczyna Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej. Państwowa komisja przyjrzy się działaniom sztucznej inteligencji. Nasz dziennikarz opowie o nowych przepisach, które mają nadążać za postępem w tej technologii. Gwałtowna pogoda na południu Polski. Mamy bilans interwencji od strażaków. Będzie też ostrzeżenie przed nową falą ekstremalnego upału. Zagłębie Piast do przerwy bez goli. Za chwilę też fakty sportowe. Jest śledztwo w sprawie śmierci Polki w Berlinie. Kobieta w sobotę zginęła w ataku zamachowca, który samochodem wjechał w tłum osób biorących udział w Paradzie Równości. 29 osób zostało rannych. Krzysztof Zasada z nami w faktach. Krzysztof, jaka jest kwalifikacja prawna tego zdarzenia?
15: Mazowiecki Wydział Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo na podstawie artykułu 118a Kodeksu Karnego. To przepis mówiący o zamachu terrorystycznym. Śledczy podkreślają, że za ten czyn grozi dożywocie. Jak podają natomiast niemieckie organy ścigania, sprawca podczas próby ujęcia zginął. Nie zmienia to faktu, że polskie śledztwo będzie prowadzone. Wyjaśnione muszą być wszelkie okoliczności tego zdarzenia. Trzeba ustalić m.in. czy sprawca działał sam, czy miał wspólników, a także czy ktoś pomagał mu w przygotowaniach albo planowaniu tego zamachu. Przypomnę, 21-letni islamista półciężarówką wjechał w uczestników parady. Samochód rozbił, uderzając w drzewo, po czym wyszedł z pojazdu i atakował ludzi ostrym narzędziem. Wśród rannych jest córka ofiary. Dziś niemieckie służby poinformowały, że życiu żadnej z poszkodowanych osób nic nie zagraża.
14: Sztuczna inteligencja trafić ma wkrótce pod lupę Państwowej Komisji. Niebawem w życie wejdzie ustawa regulująca rynek AI. Rząd zapowiada, że to koniec samowoli w narzędziach opartych o sztuczną inteligencję. W faktach z nami dziennikarz RMF FM Igor Skrzypek. Co dokładnie wprowadzi ta ustawa?
16: Przede wszystkim powoła Komisję Rozwoju i Bezpieczeństwa Sztucznej Inteligencji. W jej skład wejdą przedstawiciele m.in. Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komisji Nadzoru Finansowego i Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Przewodniczącego wybierze parlament.
17: Komisja będzie mogła sprawdzać, czy systemy, które operują na terenie Polski, są zgodne z europejskimi i polskimi przepisami.
16: Ale jak wyjaśnia wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, ustawa to nie tylko kij, ale i marchewka. Resort będzie mógł udzielać wsparcia finansowego dla firm rozwijających AI. Ponadto tworzone będą tak zwane piaskownice, które mają pozwolić firmom na testowanie innowacyjnych rozwiązań w bezpiecznych i kontrolowanych warunkach.
14: Ponad 650 razy interweniowali w całej Polsce strażacy w związku z burzami i towarzyszącym im silnym wiatrem. Najwięcej wyjazdów zanotowano na Podkarpaciu, prawie 120, w Małopolsce ponad 110 oraz w Świętokrzyskiem ponad 70.
18: Większość interwencji dotyczyło usuwania przewróconych drzew, połamanych gałęzi oraz wypompowywania wody z zalanych posesji i pomieszczeń.
14: Jak dodaje Wojciech Granec z Komendy Głównej Straży Pożarnej, w wyniku tych zjawisk pogodowych nikt nie ucierpiał. A po burzach będzie słońce i to palące. Według synoptyków przed nami kolejny czas ekstremalnej temperatury, która może sięgać nawet 40 stopni Celsjusza. Najcieplej ma być na południu Polski, a gdzie skwar będzie lał się z nieba? Sprawdźcie to na stronie rmf24.pl.
19: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
14: Na pierwsze wieczorne fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
21: Dobry wieczór. Bez goli po pierwszej połowie w ostatnim meczu pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Ani Zagłębie Lubin, ani Piast Gliwice na razie nie stworzyły 100% okazji. Druga połowa właśnie się rozpoczęła. Bramka padła za to nieopodal w Legnicy. W pierwszej lidze miejscowa Miedź przegrywa do przerwy z Podbeskidziem Bielsko-Biała 0-1. Kolejny głośny transfer Pogoni Szczecin. Nowym zawodnikiem Portowców został dobrze znany z występu w Jagiellonii. Macedończyk Darko Czurlinow. Skrzydłowy grał ostatnio w tureckim Kodżeli Sporze. Chodzę tu zdobyć mistrzostwo, po nic innego. Mam też osobiste cele, ale wszyscy zobaczą jakie w tym roku. Mało brakowało, Czurlinow zostałby piłkarzem Widzewa. W Łodzi miał już przejść testy medyczne, ale do transferu ostatecznie nie doszło. Czuję, że bardziej dojrzałam, mówi w rozmowie z Patrykiem Serwańskim nasza sprinterka Ewa Swoboda. W weekend obroniła tytuł mistrzyni Polski w biegu na 100 metrów. W wieku 29 lat trenuje inaczej niż dekadę wcześniej, ale wciąż wie, że stać ją na topowe wyniki.
22: Jakby ja zdaję sobie z tego sprawę, że no nie jestem stara, ale już z takim stażem treningowym 17 lat, no to już jest troszeczkę wiadomo, no ciężej i trzeba po prostu mieć czucie tego ciała i bardzo się cieszę, że ja to czucie mam, bo jak mnie coś boli, to umiem po prostu wskazać, gdzie to jest, jak mnie boli, dlaczego mnie boli.
21: Ewa Swoboda przygotowuje się do Mistrzostw Europy w Birmingham od 10 sierpnia, w których będzie bronić srebrnego medalu sprzed 2 lat. Pod koniec miesiąca wystąpi w memoriale Kamili Skolimowskiej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. To zawody w randze Diamentowej Ligi.
19: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania, pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
20: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
13: Po 20. Gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Wcześniej wspomnienia i wydarzenia, które kształtowały kolejne dekady. Dzisiaj wehikuł czasu przenosimy do lat 80. Już za moment. Darek Maciborek, zapraszamy.

0: Skomponował Adam Temba, tekst napisał Ryszard Riddle. Riddle dzięki takim tekstom, utworom jak Whisky, Senno Victory czy Lista M stał się symbolem polskiego blues rocka. Do lata 1980 roku. Zaraz wracamy.
1: Reklama.
2: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
3: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
5: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
5: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
6: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Byle do lata.
10: W te wakacje gramy dla was muzykę najlepszą pod słońcem.
11: I rzucamy gwiazdom wyzwania w zabawie Daj mi minutę.
9: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
12: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
13: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
14: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
15: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
16: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
17: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie. Romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
18: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
7: Po reklamie.

0: 80.
1: 1980. Fala strajków w Polsce. W sierpniu rozpoczął się strajk w Stoczni Gdańskiej, który doprowadził do powstania NZZ, NSZZ Solidarność, pierwszego niezależnego związku zawodowego w bloku komunistycznym. Na czele protestu stanął Lech Wałęsa. Strajkujący przedstawili słynne 21 postulatów, m.in. żądanie wolnych związków zawodowych. Igrzyska olimpijskie w Moskwie, w których nie wystartowało wiele państw zachodnich, przede wszystkim Stany Zjednoczone. Powodem była inwazja ZSRR na Afganistan w 79 roku. Łącznie około 60 krajów zbojkotowało igrzyska. Polska reprezentacja zdobyła 32 medale, w tym 3 złote. Władysław Kozakiewicz zdobył złoty medal w skoku o tyczce. Pokonał radzieckiego zawodnika Konstantina Wołkowa. Po zwycięstwie wykonał słynny gest Kozakiewicza skierowany w stronę radzieckiej publiczności, która go wygwizdała.
2: Jest coś nieprawdopodobnego. W takiej formie nie widzieliśmy chyba Kozakiewicza w żadnym z dotychczasowych konkursów. Spokojnie, piąta próba i piąta udana. Kozakiewicz, 5,70, umocnił się na pierwszym miejscu.
1: Literacką Nagrodę Nobla otrzymuje Czesław Miłosz. W Polsce premiera filmu Miś w reżyserii Stanisława Barei. Jedna z najważniejszych polskich komedii w historii kina, która stała się symbolem satyry na absurdy PRL-u.
3: Niech pan nie krzyczy na naszego pracownika. Ja tu jestem kierownikiem tej szatni. Nie mamy pańskiego płaszcza. I co pan nam zrobi?
4: Mam się uprzejmu daj. No skąd wezmę, jak nie mam?
3: Tu piszę, niech pan se przeczyta.
1: We Don't Talk Anymore, 1980, największy przebój Cliffa Richarda. Dzięki temu hitowi Cliff Richard został pierwszym wykonawcą, który miał przeboje na amerykańskim Billboard Hot 100 w 4 kolejnych dekadach. Od 50 roku, od 50 lat do lat 80. We Don't Talk Anymore, Cliff Richard.

0: Lato 1980. Gimme, jeden z najbardziej rozpoznawalnych przebojów szwedzkiego zespołu ABBA. W 2005 roku Madonna wykorzystała motyw z przeboju ABBY w swoim przeboju Hang Up. Utwór sztandarowy, nagranie w musicalu i filmu Mamma Mia. Choć nie pojawiło się na oryginalnym albumie studyjnym zespołu. Gimme, ABBA.
1: Panie kochany, walą was, puśćcie ABBA jakąś piosenkę, Waterloo albo coś, kurde, nie?

hit lata 1980. Kolejny Blondie, Call Me. Piosenkę skomponował legendarny producent George Moroder, a tekst napisała wokalistka Blondie Debbie Harry. Call Me to połączenie rocka, nowej fali i disco, które uczyniło Blondie światową gwiazdę. Piosenka napisana na filmu American Gigolo stała się największym hitem zespołu, jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów początku lat 80.

0: Tak brzmiało lato 80.
1: 8 grudnia 1980 roku John Lennon został zastrzelony przed swoim domem w Nowym Jorku przez Marka Davida Chapmana, psychicznie niestabilnego fana, który kilka godzin wcześniej otrzymał od Lennona autograf na płycie Lennona. Miliony fanów na całym świecie pogrążyły się w szoku. Stacje radiowe bez przerwy emitowały utwory zespołu The Beatles i Johna Lennona. W 1980 król boksu Muhammad Ali wrócił na ring po przerwie, próbując odzyskać tytuł mistrza świata. Walka z Larrym Holmesem zakończyła się porażką Alego. Najważniejsze premiery filmowe 80 roku. Imperium kontratakuje, druga część oryginalnej trylogii Gwiezdnych Wojen. Lśnienie, horror wyreżyserowany przez Stanleya Kubricka na podstawie powieści Stephena Kinga z rolą głównym Jacka Nicholsona. Blues Brothers, komedia muzyczna z Johnem Belushim i Danem Aykroydem. Historia dwóch muzyków, którzy próbują reaktywować swój zespół, aby zdobyć pieniądze na ratowanie rodzinnego domu dziecka. Another Brick in the Wall, Part 2. Nagranie ukazało się w 79 roku na albumie The Wall, ale przez całe lata 80 pozostawało jednym z najbardziej rozpoznawalnych utworów rockowych. W Republice Południowej Afryki podczas apartheidu piosenka stała się hymnem protestujących uczniów. Władze uznały ją za zbyt buntowniczą i zakazały jej odtwarzania. Another Brick in the Wall, Part 2. Pink Floyd. We don't

0: reklama.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: A w weekendy ruszamy przed siebie. RMF w trasie.
5: Zawsze z wami.
6: Mamy dla was gorące newsy.
5: Relacje z naszych eventów. Prognozę pogody.
7: I informacje, których żaden kierowca nie może przegapić.
4: RMF w trasie. Już w sobotę i niedzielę po 15 w RMF FM.
8: Wakacyjne przeboje ma dla was wysoko zmineralizowana, naturalna woda mineralna Muszynianka. Muszynianka przyciąga magnezem.
9: Sponsorem programu jest Cwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego cwiger.pl.
10: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
11: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
10: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
11: Uff, jest dla mnie ratunek.
10: Tak.
11: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
12: Zdrowid.
13: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
14: Brzmi znajomo. Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
15: Zdrowie.
16: Po reklamie.
17: Zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotował i przedstawia Michał Zieliński.
18: A w tych faktach zatrzymania w sprawie brutalnego pobicia pary z Ukrainy we Wrocławiu. Walka z wielkimi pożarami lasów we Francji i tunel pod granicą litewsko-białoruską. Zagłębie Lubin na czele tabeli ekstraklasy po pierwszej kolejce. Za chwilę też fakty sportowe. RMF FM. Wrocławscy policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzewanych o brutalne pobicie młodej pary z Ukrainy. Nastia i Maksym zostali zaatakowani po sprzeczce w sklepie, która wybuchła po tym, jak sprawcy usłyszeli ich ukraiński akcent. Zatrzymani mają 27 i 45 lat, mówi RMF FM Aleksandra Freus z wrocławskiej policji.
19: Byli już wcześniej wielokrotnie notowani za różnego rodzaju czyny zabronione. Policjanci nadal intensywnie pracują nad sprawą, aby wyjaśnić wszystkie jego okoliczności i zatrzymać pozostałych sprawców.
18: Jeden z mężczyzn próbował uciec z Wrocławia, został zatrzymany przez kontrterrorystów. 600 km kwadratowych lasów w zachodniej Francji spalone w wyniku wielkich pożarów, które zagrażają Bordeaux. Ta powierzchnia odpowiada całej polskiej części Puszczy Białowieskiej. Trwa walka z tym pożarem, Bordeaux spowite jest dymem, a do regionu przyjechał Emmanuel Macron. Wygramy wspólnie tę walkę, tak na miejscu prezydent Francji komentuje pierwsze sukcesy strażaków.
20: Macron wyraził zadowolenie z faktu, że w wielu miejscach udało się zatrzymać rozprzestrzenianie się płomieni, ale zaapelował do strażaków, by kontynuowali wysiłki, bo do całkowitego zagaszenia pożaru jest jeszcze daleko i cytuję, najbliższe tygodnie będą trudne nie tylko z powodu dalszej walki z żywiołem, ale również między innymi dlatego, że kilkaset rodzin straciło domy. Emmanuel Macron podkreślił, że przeprowadzona ewakuacja ponad ćwierć miliona osób to największa tego typu operacja od czasów II wojny światowej. Wszyscy stoją za wami murem, by wygrać tę bitwę, zapewnił strażaków prezydent Francji w czasie wizyty w Akwitanii.
18: Informuje nasz korespondent we Francji, Marek Gławiesz. Polscy strażnicy graniczni pomogli Litwinom odnaleźć i zlikwidować pokaźny tunel biegnący pod litewską granicą z Białorusią. To nielegalne przejście wykryto w rejonie orańskim na południu Litwy. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat. Jak wyglądała ta podziemna budowla?
21: Wykop miał kilkadziesiąt metrów długości. Wysokość tunelu to co najmniej 1,5 metra. Ściany i sufit były wzmocnione stemplami ze ściętych drzew. Jak podkreśla litewska straż graniczna, ci, którzy kopali to przejście, nie dokończyli go po litewskiej stronie. Nie było tam wyjścia, choć pod ziemię dostali się na terytorium Litwy.
18: Jak udało się namierzyć ten nielegalny kanał przerzutowy?
21: Pogranicznicy używali urządzenia, które wykryły drgania gruntu. To mogło wskazywać na kopanie tunelu. Z pomocą przeszli polscy strażnicy z podlaskiego oddziału. którzy mają doświadczenie w wykrywaniu tego procederu. Przywieźli specjalistyczny sprzęt na drodze granicznej, wykonali odwierty, potem na miejsce przyjechały koparki. W sprawie znaleziska wszczęto śledztwo, tunel już jest zasypany.
18: Jak wyglądał ten wykop, to możecie zobaczyć na rmf24.pl. Drewniane siedzenia i malownicze widoki po drodze. W każdy wakacyjny poniedziałek zabieramy Was w podróż najciekawszymi szlakami kolejowymi w Polsce i Europie. Dziś nasza reporterka Anna Pałamar pojechała nadmorską kolejką wąskotorową, która zatrzymuje się w kilku miejscowościach nad Bałtykiem. Jak mówili turyści, na pokładzie takiej kolejki można przeżyć przygodę.
0: Jedziemy z Niechorza.
12: I chciałyśmy przeżyć przygodę.
15: Pierwszy raz taka podróż?
22: Tak, pierwszy raz podróż z dziećmi.
15: Są podekscytowani, już nie mogą się doczekać, siedzą przy torach kolejowych i czekają na nadciągnięcie pociągu. Przestało padać, więc korzystamy.
22: Będziecie robić przystanki po drodze?
15: Tak, czy... oczywiście, jedziemy do Częstacza, a później z Częstacza, a później do Niechorza i wracamy z powrotem po Gorzelicy.
22: Jechaliście taką kolejką kiedyś?
23: Nie.
22: A cieszycie się?
23: Tak.
22: A lubisz pociągi?
23: Lubię.
22: A jakie najbardziej?
23: Nie mam ulubionego.
18: Ta nadmorska wąskotorówka ma dwie trasy, długą z Gryfic do Pogorzelicy oraz krótką z Pogorzelicy do Trzęsacza.
24: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
25: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
18: Cezary Dziwiszek zaprasza na fakty sportowe.
27: Witam ponownie, dobry wieczór. Zagłębie Lubin, liderem piłkarskiej ekstraklasy po pierwszej kolejce, dlatego że Miedziowie jako jedyni wygrali różnicą dwóch goli. Pokonali Piastek Gliwice 2-0 dzięki trafieniom Jakuba Sypka i Marcela Reguły. Automatycznie Piast ląduje więc na ostatniej pozycji. W pierwszej lidze Miedź Legnica zremisowała z Podbeskidziem Bielsko-Biała 1-1. Testy antydopingowe stały się dla mnie rutyną, jak wizyta w supermarkecie. Od niedzieli już pięciokrotne zwycięzca Tour de France Tadej Pogacar przyznaje w wywiadzie dla francuskiego L'Equipe, że jego dominacja w światowym kolarstwie jest powodem do podejrzeń i wątpliwości, czy została osiągnięta w czysty sposób. W pokaźnej kolekcji sukcesów Słoweniec nie ma jeszcze m.in. zwycięstwa w innym wielkim turze, Vuelta Espania.
28: Right now, probably...
27: Gdyby Vuelta zaczynała się jutro, pewnie powiedziałbym, że nie pojadę, ale decyzję mogę podjąć za 2 tygodnie.
28: I can still decide.
27: Tegoroczny wyścig dookoła Hiszpanii rozpocznie się 22 sierpnia gościnnie w Monako, czyli tam, gdzie mieszka Tadej Pogacar. Iga Świątek wystąpi w tegorocznym US Open także w mikście. Podobnie jak przed rokiem, jej partnerem będzie Kasper Rudd. W ubiegłym roku Polka i Norweg doszli do finału. Chyba najbardziej intrygującą parą w Nowym Jorku będzie duet Arena Sabalenka-Novak Djokovic. A w singlowym turnieju Iga Świątek zobaczymy teraz w Toronto od 2 sierpnia. W najnowszym notowaniu rankingu WTA Iga utrzymała 8 miejsce. Liderką jest Sabalenka, a znaczący spadek o kilkanaście pozycji na 65. miejsce zaliczyła Magdalinet, która dziś już w pierwszej rundzie odpadła z turnieju w Waszyngtonie po porażce z Kanadyjką Leylą Fernandez.
25: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej magnezowo-wapniowej Muszynianka.
26: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
17: Giz. No to jest powód, dlaczego lubimy poniedziałki w wakacje, bo wracają gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM. Jesteście wy, jest Armelia, jest Darek Maciborek.
29: Wszyscy są, no to chyba możemy zaczynać.
17: Nie sprawdzamy dowodów osobistych.

0: Są niezmiennie takie same. Po pierwsze, nie ma zasad. Po drugie, potrzebne są telefony do kontaktu z nami. 12 2 miliony. Można śmiało ci wysłać SMS-a. Co tam u was? 3322.
1: Tak, chcemy wiedzieć, jak wam ten weekendzik minął, co bez nas robiliście.
0: No i jeszcze też głosóweczkę można zrzucić.
1: Można, na Messengerze, pewnie.
0: Za chwilkę odpowiemy na bardzo frapujące gwiazdy pytanie, no, które nurtują ich od lat w naszej zabawie odwieczne pytania gwiazd. Bądźcie bardzo gotowi, prezentujemy fragment nagrania. Wyczekam i czekamy na wasze odpowiedzi. Jak zawsze w grach i zabawach dla dorosłych kultowe nagrody od RMF FM. W tym tygodniu może nie, ale dzisiaj to na pewno butelki na wodę, no i kultowe. Kultowe koszulki żółto-niebieskie.
1: No i można tak urlop zaczynać w takim outfitku.
2: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.

0: expert.pl. O czym marzą bystrzaki tego lata?
1: Codziennie kselady.
0: Dzieciaki bystrzaki. Opowiadajcie o nich na www.rmf.fm. I do usłyszenia w niedzielę po 8 w RMF FM.
2: Sponsorem programu jest Orientarium Zoo Łódź.
3: Tu każda chwila staje się dziką przygodą.
4: Sponsorem programu jest Zwiger, producent garnków i patelni oraz właściciel sklepu internetowego Zwiger.pl.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zapraszam marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
7: Po reklamie.
0: A teraz gry i zabawy dla dorosłych w RMF FM.

0: razem z wami w grach i zabawach dla dorosłych pomagamy gwiazdom. To najwyższy czas pomóc gwiazdom znaleźć odpowiedzi na pytania, które nurtują gwiazdy od lat. Wasze zadanie: zadzwonić 12,2 miliony i podać najlepszą odpowiedź. Pierwsze pytanie. Konkursowe odwieczne pytanie gwiazd.
1: Powiedz czemu?
0: Gdy już znacie odpowiedź, to dzwońcie 12,2 miliony. Ja tylko uściślę to pytanie.
1: Powiedz czemu?
0: 12,2 miliony, mamy dla was butelki na wodę i koszulki.
2: I nie można mówić, bo nie ma dżemu.
0: No to ładne było. Halo Houston, mamy problem. Jasiek Piwowarczyk.

0: gry i zabawy dla dorosłych z waszym udziałem. No bez was by to nie wyszło.
1: Nie słyszałem pytania, bo przerzuciłem was je.
0: Powiedz czemu pytanie.
1: Powiedz czemu jest brzydka pogoda.
0: Powiedz czemu. No to właśnie to jest to pytanie.
2: Powiedz czemu. Jest tak strasznie zimne lato, że ogórki tak słabo rosną na ogródku. Nie ma co do słoików wsadzać.
0: O, to nieprawda. A to jest absolutnie nieprawda. Ja w weekend zaprawiałem 45 kilo.
3: Widziałam zdjęcie, taczka pełna jeździła.
0: Z ogórkami. To takie proste, tak wpadać wieczorami. 12,2 miliony. Dalej pytamy, powiedz czemu. Szukamy sedna sprawy. Powiedz czemu.

0: Jestem przekonany, że znaleźliśmy prawidłową odpowiedź na pytanie powiedz czemu.
1: Powiedz czemu do bułki z masłem dodajesz dżem.
2: Powiedz czemu.
0: Chociaż problem wydaje się bardziej złożony.
3: Ale nie wiem dokładnie też pytania, bo tam jakaś słuchaczka też mówiła. Powiedz czemu. No znam tą piosenkę bardzo dobrze, ale nie wiem, jaki to ma być wątek. Czy miłosny, czy jakiś inny.
0: No to idziemy w wątki miłosne i teraz chyba wszystko się wyjaśni.
1: Powiedz czemu RMF gra muzeum dla wielu.
0: No właśnie chodzi o tą miłość do was.
4: Nic dodać, nic ująć.

0: ogłoszenie RMF FM.
1: Poranna rozmowa w RMF FM.
2: Tu Tomasz Terlikowski
3: i Piotr Salak.
2: Szykuje się naprawdę gorące lato.
3: I nie mówimy o temperaturze za oknem,
2: tylko o naszym życiu politycznym.
3: Dlatego w te wakacje możecie na nas liczyć.
2: Nie przegapimy żadnego ważnego tematu.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Już jutro po 8:00.
4: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowid.
10: Wakacyjne sejfy w RMF FM.
11: Tu trwa
10: lato na bogato.
11: I trwają poszukiwania przyszłego milionera.
12: Może jest we Włocławku.
13: Może w Kętach.
14: A może w Jaworznie.
15: Wow.
16: A ty? Tak, ty.
17: Co powiesz, gdy już wygrasz?
18: Zastanów się i...
19: Śmij SMS o treści RMF pod 7474, koszt 4,92 zł. Lub wejdź do gry online na www.rmf.fm.
20: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN.
1: Byle do lata.
2: W te wakacje nasi reporterzy są wszędzie tam, gdzie jest naprawdę gorąco.
21: A my rozdajemy wam wielkie pieniądze na urlopowe plany.
1: Byle do lata. Codziennie po 10:00 w RMF FM.
22: Sponsorem programu Byle do lata jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
23: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
24: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
9: Zdrowid.
4: Po reklamie.
25: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Michał Zieliński.
26: A w faktach 22. wniosek o aresztowanie i ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Usterka i wielogodzinne opóźnienie samolotu z Katowic do Kalabrii. Czekając od wielu godzin, pasażerowie skarżą się, pisząc i dzwoniąc na gorącą linię RMF FM, że linie nie zapewniły im należytej opieki. Chaos we włoskiej piłce to na początek faktów sportowych. RMF FM. Jest wniosek o tymczasowe aresztowanie i ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, który jest ścigany w Polsce w związku z funkcjonowaniem Funduszu Sprawiedliwości. Ten wniosek został przekazany drogą dyplomatyczną do sekretarza stanu Marco Rubio. Potem trafić ma do Departamentu Sprawiedliwości. A jeśli Departament uzna, że spełnione są warunki formalne dla ekstradycji, to zostanie wysłany do Sądu Federalnego, wyjaśnia rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego Anna Adamiak.
27: To nie będzie proces. W ramach postępowania ekstradycyjnego żaden sąd, niezależnie w jakim państwie, nie dokonuje oceny sprawstwa i winy osoby, której wniosek dotyczy. Ma tylko ocenić, czy wydanie tej osoby w postępowanie ekstradycyjnej w świetle regulacji umownych, a także prawa wewnętrznego jest prawnie dopuszczalne.
26: Cała ta procedura może potrwać od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Kłopoty polskich podróżnych z lotem do i z Włoch. Z powodu usterki samolot, który miał lecieć rano z Katowic do Reggio Calabria, wciąż nie wystartował. Jak informują linie lotnicze Ryanair, maszyna poleci lada chwila, ale do oddalonej o ponad 100 km od Reggio Calabria Lamezia. Jednak czekający tam od rana na lot powrotny do kraju pasażerowie twierdzą, że nie mają informacji, kiedy ruszą w podróż.
28: Jest nas około ponad 150 osób, bo to jest praktycznie cały samolot. Co chwilę przychodzą tylko powiadomienia, że
0: jakby mamy sobie wykorzystać kupony na wodę i jedzenie, w tym na tym lotnisku w Reggio Calabria, gdzie nas już tam nie ma. No nie mamy informacji żadnej o locie powrotnym tutaj, tu na lotnisku nikt nam nie może udzielić pomocy, nikt nic nie wie.
9: Mówi nam pani Katarzyna, jedna z osób, która skarży się dzwoniąc na gorącą linię RMF FM. Nie będzie referendum w sprawie odwołania Rady Miejskiej i prezydenta Radomia Radosława Witkowskiego. Jak informuje dyrektor radomskiej delegatury KBW Anita Bugajny, komitet referendalny nie dostarczył w wymaganym czasie wniosku o przeprowadzenie referendum. Inicjatorem nie udało się zebrać wymaganej liczby 15 035 podpisów pod wnioskiem referendalnym. To jest most silniejszy od żywiołu, mówił dziś minister infrastruktury Dariusz Klimczak podczas otwarcia odbudowanej po powodzi przeprawy w Głuchołazach. Nowy most ma ponad 50 metrów długości i kosztował 65 milionów złotych. Poprzedni runął pod naporem wody 2 lata temu. Burmistrz Paweł Szymkowicz nie ukrywał radości, bo mieszkańcy odzyskali najważniejsze połączenie.
12: To jest nie tylko tranzyt do Czech, to jest droga do kilku sołectw na lewym brzegu. Na lewym brzegu w samym mieście mieszka 4000 osób, 1/3 mieszkańców Głuchołaz. To jest dojazd do 2 największych zakładów przemysłowych, ale to jest też dojazd do kilku ośrodków wypoczynkowych, dlatego naprawdę jest to taki nerw naszego miasta.
13: Czyli dzisiaj wielka radość i świętowanie?
12: No wielka radość, świętowanie, nie ma co ukrywać, ale też mamy z tyłu głowy, że to jeszcze nie jest koniec. Nawet już nie mówię o całej odbudowie popowodziowej, ale tylko tego odcinka, czyli drogi krajowej z przeprawą. Ale jak już będzie most, będzie można przejeżdżać, to już na pewno będziemy spokojniejsi.
9: To wszystko teraz, za chwilę fakty sportowe, a o 23:00 w faktach m.in. o pożarach w centralnej Hiszpanii. Polscy strażacy są już w gotowości do wyjazdu do Hiszpanii.
14: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
9: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszak.
18: Chaos we włoskiej piłce. Jak informują tamtejsze media, po zaledwie kilkunastu dniach Paolo Maldini miał zrezygnować z posady dyrektora technicznego włoskiej federacji, a jego niegdysiejszy kolega z Milanu, Leonardo, z funkcji doradcy. Selekcjonerem Azzurrich na pewno nie zostanie inny Milanezji, Andrea Pirlo. Powodem jest jego współpraca z rosyjskim bukmacherem. Po trzecim z rzędu braku awansu na mundial i rezygnacji Gennaro Gattuso, Włosi wciąż szukają więc trenera, który dźwignie kadrę z jednego z największych kryzysów w historii. Wcześniej odmówił im, m.in. Pep Guardiola. Polscy siatkarze dotarli już do Ningbo w Chinach, gdzie w środę rozpocznie się turniej finałowy Ligi Narodów.
28: Myślę, że dzisiaj był taki fajny dzień, dosyć długi do tego treningu, gdzie mam takie wrażenie, że troszkę odsapnęliśmy tak gołym okiem. Jak patrzyłem na treningu, to troszkę tej świeżości było widać więcej niż na pewno wczoraj. Mam jeszcze 2 dni do meczu.
18: Mówił rozgrywający Jan Firlej. W czwartek w ćwierćfinale Ligi Narodów Polacy zagrają z Ukrainą. Tymczasem Łukasz Kaczmarek, do niedawna powoływany jeszcze do kadry, zmienia klub. Po Jastrzębskim Węglu 32-latek został nowym atakującym ASEC Resobi Rzeszów. Transfery także za oceanem. LeBron James już oficjalnie podpisał 2-letnią umowę z Philadelphia 76ers. W jej ramach legenda NBA zarobi na wschodnim wybrzeżu tylko 8 milionów dolarów, czyli kilkanaście razy mniej niż w ostatnim sezonie w Los Angeles Lakers. Drużyna z Filadelfii buduje prawdziwy gwiazdozbiór. Jej nowym koszykarzem został także grający dotychczas w Bostonie Jaylen Brown. Sixers czekają na mistrzostwo od 43 lat.
15: Sponsorem faktów sportowych jest Rotenso, producent klimatyzacji do ogrzewania pomp ciepła oraz rekuperacji. Rotenso.com.
16: Sponsorem faktów sportowych jest producent naturalnej wody mineralnej, magnezowo-wapniowej, Muszynianka.
25: Już wiemy, Armelia i Darek Maciborek, że gry i zabawy dla dorosłych to jest opowieść o miłości, bo jest jeszcze jedno pytanie na odpowiedź, powiedz czemu?
29: Bo stara miłość nie rdzewieje.
13: Myślę, że już mamy to wyjaśnione.
25: Za chwilę kolejna porcja gier i zabaw dla was.

0: rekiny show biznesu dla was. Powstał program gry i zabawy dla dorosłych. Dzwoncie już teraz 12,2 miliony. To jest casting do naszej nowej zabawy, czyli poznajemy gwiazdę po nagłówkach z kolorowych stron internetu. Poznaj gwiazdę po nagłówkach.
1: Nagłówki nie mylimy z nakryciami głowy. Zaznaczam.
0: 12,2 miliony. Dajecie nam znać też SMS-owo, głosówkowo, jak tam po weekendzie?
2: Właśnie robię sobie franczek, ale to dopiero jedna ręka, jeszcze druga, także trochę jeszcze posiedzę. Najgorzej się zawsze za to zabrać. Miałam to zrobić wcześniej, tak odwlekałam, a dzisiaj już muszę, bo już nie mogę tak jechać, nie?
1: Wiadomo, że nie.
0: Przepraszam, pytanie do fachowca. Franczyk, co to jest?
1: Takie pazurki, wiesz, bo na plaży pierwsze co to robią pazurki czek. Sprawdzają.

0: Poznaj gwiazdy po nagłówkach. Jest z castingu wyłoniony Marcin. Dobry wieczór, Marcinie.
1: Dobry wieczór.
0: Co powiedziałeś Armeli, że ciebie wybrała? Bo mnie to zawsze ciekawi.
1: Proszę?
0: Co powiedziałeś Armeli, że cię wybrała?
1: Na pewno jakieś trzy miłe słowa.
0: Trzy miłe słowa.
2: A to jest nasza tajemnica, Marcin, nie zdradzaj.
1: Oczywiście.
0: Dobrze, zawody są bardzo proste, cytujemy nagłówek, a ty mówisz, o kogo chodzi. Uwaga, cytat. Do odgadnięcia gwiazda. Trzy kropki. Prosi o wsparcie swojej stacji paliw, niech wiedzą, że jesteście z nami. Koniec nagłówka. Prosi o wsparcie swojej stacji paliw, niech wiedzą, że jesteście z nami. Jak prosi, to pewnie on. Chociaż ona też może być.
1: No.
0: Zegar tyka.
2: Kojarzysz?
1: Proszę?
2: Kojarzysz?
1: No nie wiem, to mi się kojarzy od razu z Danielem Obajtkiem.
0: O kurczę, to nie. Powiem ci od razu, aż mnie po prostu ciary przeszły. Zero polityki, więcej muzyki. Możesz poprosić Armelię o telefon do przyjaciela.
1: Poproszę o telefon do przyjaciela.
2: Marcin, tutaj przygotowaliśmy taką podpowiedź. Wyglądasz idealnie. Może to ci coś powie.
0: Wyglądasz idealnie.
2: Mam jeszcze drugie.
0: Poczekaj, bo to
2: dobra,
0: drugie,
2: dobra, bo
0: drugie
2: słyszę,
0: to jest...
2: słyszę oddech.
0: No.
1: Nie.
0: Nie, to też nie on.
1: No.
0: Wyglądasz idealnie. Słuchaj, możesz jeszcze... Mogę ci rzucić koło ratunkowe.
1: Rzucam.
0: Ja ci rzucam.
2: Ty łapiesz.
1: To ja chwytam.
0: Temperatura.
1: Temperatura.
0: O, to dobrze zabrzmiało.
2: Tak,
0: o taką temperaturę śpiewną chodziło. Wyglądasz idealnie.
1: No nie.
0: No niestety nie tym razem. No, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie, ale ciąg dalszy nastąpi. Było blisko.
1: To w takim, a mogę poznać prawidłową odpowiedź?
0: A nie, no bo to ciąg dalszy nastąpi, bo my teraz czekamy
2: zaraz
0: na 12,2 miliony. Dzwońcie już teraz. Ale troszkę im pomogłeś. Trzymaj się, Marcin. Hej.
1: Dzięki.
0: Ale wyglądasz idealnie, to jest chyba dobra podpowiedź, nie?
2: Dobra.

0: Uderz w stół, a sami przystojni dzwonią. Cześć Darek. Wyglądasz idealnie. Czyli prosi o wsparcie swojej stacji paliw. Niech wiedzą, że jesteś z nami. Wyglądasz idealnie, to kto to?
1: No Skolim.
0: No Skolim, kurde, no wiadomo, że Skolim. Król Latino.
2: Latino King, dokładnie, tak.
0: Gdzie cię złapaliśmy? W drodze na wakacje?
1: Nie, jestem taksówkarzem i właśnie wracam z kursu na Zagłębie z Częstochowy.
0: No to szerokości, słuchaj, butelka i koszulka RMF kultowa z klimatyzacją są twoje.
1: Dzięki, przyda się pracy, przyda się.
0: Dla łowców nagłówków dobra informacja, za chwilę ciąg dalszy, druga edycja. Bądźcie gotowi.

0: Jak to się mówi w grach i zabawach dla dorosłych, apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz będzie druga edycja w poznawaniu gwiazd po nagłówkach, ale znacznie trudniejsza. Dobry wieczór, Paweł.
1: No, cześć, dobry wieczór, witam.
0: Jesteś przygotowany oczywiście na zwiększony poziom trudności. My tak dla formalności zapytamy, nie musisz nam powiedzieć, ile masz lat, ale wiadomo, że jesteś dorosły.
1: Tak.
0: Dobrze.
1: Tak, dokładnie.
0: Poznaj gwiazdę po nagłówkach. Uwaga, ja cytuję. 58-letnia, zachwyca w bikini królowa wiecznie młoda.
2: To chyba czas na koło ratunkowe, bo Paweł zamilkł.
1: O kurczę, to nie wiem.
0: No ale co ci się...
1: Ciężkie.
0: No, ciężkie. Nikt nie mówił, że będzie łatwo.
1: No bo przednie było łatwiejsze.
2: No widzisz, bo tutaj my idziemy po prostu coraz trudniej.
1: Ale można coś, jakąś podpowiedź?
0: Dobrze, podpowiedzi są tym razem kołem ratunkowym. Podpowiedzi są z kategorii A, B i C. I wszystkie są bardzo dobre. Uwaga. Podpowiedź A, Australia. Podpowiedź B, padam. Odpowiedź C, I should be so lucky. C.
1: No, strzelamy może, no niech będzie A.
0: No to Australia. To dalej nie wiemy, kto to jest. Paweł. No ale słuchaj, dajmy szansę innym. Dziękujemy ci bardzo
1: za
0: kontakt. Dobry wieczór, słuchamy. Z kim mamy przyjemność? Gry i zabawy dla dorosłych?
2: O, z nikim.
0: Coś się nam pomyliło z połączeniem. Halo, dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Gry i zabawy dla dorosłych, o kim mowa? Poszukujemy gwiazdy, poznaj ich po nagłówkach. Je, po nagłówkach. Jak sądzisz?
3: Dzień dobry. Jeżeli do nas byśmy laki, to by była Vanessa Paradise.
0: Bardzo dobrze. Wokalistka, ale to nie była Vanessa. Dziękuję. Jeżeli nie Vanessa, Australia, I should be so lucky, to może kto to jest? Dobry wieczór. Halo?
3: Ale to nie była.
0: Czy już się słyszymy tym razem? Halo, halo?
4: Tak, słyszymy się.
0: No i kto to może być?
4: Koło ratunkowe można?
0: Można. Nie jest to Doda. Australia. I should be so lucky. Jeszcze padam. Mhm.
4: No to padam.
0: No to dziękuję. Odpadam. Ostatni, trzeci strzał, albo czwarty, albo piąty. Ja już tego nie liczę. Halo.
5: Halo, dzień dobry.
0: No dzień dobry. Jak masz na imię?
5: Janek.
0: Janek, ja w ciebie wierzę. 58-letnia, zachwyca, w bikini, ona, królowa, wiecznie, młoda, nie jest to Doda, z Australii, I should be so lucky, i padam.
5: Myślę, że to będzie Kylie Minogue.
0: Janek.
2: Wybawca.
0: Ta księżniczka muzyki popowej by cię teraz ucałowała, ale może ucałować cię Armelia.
5: Kurczę,
2: Darek zawsze mnie w coś kopie.
0: Słuchaj, super. Koszulka RMF-u na plaży zrobi furorę, a jak wchodzisz do baru z taką butelką, to po prostu masz open bar. Ale,
5: pamiętaj,
0: że to na wodę mineralną. Trzymaj się, Janek.
5: Jestem w szoku. Dzięki wielkie. Trzymaj się.

0: I najpiękniejsze w grach i zabawach dla dorosłych jest to, że macie też dla nas pytania. No też z cyklu Poznaj Gwiazdę po nagłówkach, ale robionych przez was. Dawid mówi teraz do nas.
1: Ja mam takie pytanie właśnie tutaj do was. Chodzi o kogoś, kto tańczy, oczywiście i śpiewa i kojarzy się ze świętami i z pewnego rodzaju, że tak powiem, owocem, który się obiera.
2: No chyba mandarynka mi się tak tutaj nasuwa, nie?
0: Mandarynka. A jak grube święta, to mandaryna.

0: Zbliża się już 23. Zapraszamy na najświeższe fakty RMF FM. W studiu faktów jest już Michał Zieliński.
1: Nasze rachunki za paliwo zależą od tego, czy utrzyma się spokój na Bliskim Wschodzie. Donald Trump twierdzi, że w tej chwili trwają bardzo przyjazne rozmowy z władzami Iranu. Ponad 100 polskich strażaków leci do Kastylii. Mają tam walczyć z wielkim pożarem lasów między Madrytem i Awilą. Gdynia dołączy do Krakowa czy Torunia. 18 na mapie Polski miejsce trafia na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Jest szansa na zatrzymanie wzrostu cen paliw. Na światowym rynku doszło dziś do wyjątkowo gwałtownego spadku cen. Baryłka ropy potaniała o 10%. To efekt wstrzymania wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, a także doniesień o wznowieniu komunikacji między Teheranem i Waszyngtonem. Prezydent Donald Trump twierdzi wręcz, że mają teraz miejsce bardzo przyjazne rozmowy. Zniszczyliśmy ich marynarkę, zniszczyliśmy ich siły powietrzne, zniszczyliśmy ich przywództwo, zniszczyliśmy ich całą obronę przeciwlotniczą, produkcję dronów. Mają na poziomie 7% większość możliwości produkcji dronów i rakiet zniszczyliśmy. I teraz rozmawiają z nami, żeby zawrzeć porozumienie, ale gdybyśmy nie podeszli do nich wcześniej twardo, nie byłoby teraz żadnych rozmów. Przekonuje Donald Trump, zastrzegając, że jeśli rozmowy nie doprowadzą do negocjacji, to dojdzie do kolejnych nalotów. Polscy strażacy w gotowości do wyjazdu do Hiszpanii. Nasi mundurowi pomóc mają w walce z ogromnymi pożarami. Grupa 105 funkcjonariuszy poleci do regionu Castilla-La Mancha. Konwój samochodów wyruszy jutro, natomiast większość strażaków uda się wojskowymi samolotami. Wyruszą w sobotę z Krakowa.
2: Jesteśmy już przygotowani, wszystkie terminy, wszystkie elementy są dopięte. Samochody wyruszą 28 lipca, natomiast strażacy 1 sierpnia. Miejmy nadzieję, że jakieś żadne niespodziewane elementy nam nie wyskoczą i nie będą zaburzać tego zaplanowanego harmonogramu. Oczywiście będziemy działać w tym rejonie Castilla-La Mancha, niemniej jednak, jeżeli sytuacja by wymagała przeniesienia tych sił ratowniczych z Polski do innych miejsc, to również też możemy być dysponowani.
1: Mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej, starszy kapitan Wojciech Gralec. Polscy strażacy będą drugą, największą grupą zagranicznych funkcjonariuszy zadysponowanych do pomocy w walce z pożarami w Europie Zachodniej. W Hiszpanii żywioł strawił już ponad 70 tysięcy hektarów powierzchni, głównie lasów i nieużytków. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła podczas sesji Komitetu Światowego Dziedzictwa w południowo-koreańskim Pusanie. Ścisłe Centrum Gdyni doceniono m.in. za starannie zaplanowaną zabudowę śródmiejską i zaprojektowanie miasta w harmonii z morzem i sportem.
3: Od dziś jesteśmy strażnikami dobra, które ma znaczenie nie tylko dla naszego miasta i Polski, ale dla całego świata.
1: Cieszyła się po ogłoszeniu decyzji prezydent Gdyni Aleksandra Kosiorak. Wpis na listę to przede wszystkim prestiż i szansa na przyciągnięcie turystów. Jak zapewniają władze miasta, nic nie zmieni się dla mieszkańców, właścicieli i zarządców kamienic, jeśli chodzi o ochronę konserwatorską modernistycznego Centrum Gdyni. Gdynia jest 18. polskim obiektem, który został uhonorowany w ten sposób. Nawet 3 godziny opóźnienia miały pociągi przejeżdżające przez stację Otmice w województwie opolskim. Zepsuł się tam skład regionalnego przewoźnika. Na gorącą linię RMF FM otrzymaliśmy sygnały o tym, że na tej trasie utknął m.in. pociąg Intercity Malczewski z Kołobrzegu do Krakowa, wiozący m.in. dzieci z Kolonii. Jak przekazała nam Dorota Szalacha z biura prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe, udało się już torów ściągnąć ten zepsuty tabor i powoli sytuacja powinna na tej linii wracać do normy.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: Wtorek zapowiada się z pogodną aurą. Na Wybrzeżu Gdańskim, w Warmii, Mazurach, Podlasiu możliwe słabe przelotne opady deszczu. Niewielki deszcz możliwy także w Tatrach na Podhalu. Temperatura wyniesie 19 kresek na Suwalszczyźnie, 24 na zachodzie i południu, ale w czwartek tropikalne upały, zrobi się naprawdę gorąco. W województwach lubuskim i zachodniopomorskim pojawiły się alerty IMGW. Miejscami temperatura może sięgnąć nawet 40 stopni. Ostatni dzień lata. Ciało gotowe na spotkanie. Inne bajki dla dorosłych. No taki jest plan w grach i zabawach dla dorosłych. Do północy. Darek Maciborek, zapraszamy.

jeżeli chodzi o powtarzanie, też w tytule, znaczy nie w tytule, tylko w tekście piosenki Ostatni Dzień Lata, to ja bym powtórzył ten duet Gibbs Ego i For Money. Wielka muzyka, ta najnowsza w małych piosenkach. Somber w swoim już no ulubionym miksie melodii dawnych z nowym brzmieniem, z pytaniem, no które pojawiają się u nas, u was często. Czy ona lubi mnie tylko za to, co robię? I w drugą stronę takie cierpienie z powodu niskiej samooceny. Mniej więcej ciało pozytywne nagranie taki niesie przekaz. W noc lubię cię, ale moje ciało nie jest gotowe. Somber, my body isn't ready.

0: sprawdzamy teraz, czy osoby niepełnoletnie czasami nie słuchają radia.
1: Każda księżniczka mogła być wygodnie więziona w swojej własnej wieży. Rycerze mogli w końcu je uwalniać bez potrzeby stania w kolejce, czy bez potrzeby walczenia z innymi rycerzami. Radował się król i znowu obsypał swoich doradców.
0: O miłości będzie w bajkach dla dorosłych już za chwilę. Poważnej miłości.

0: Radiowcy bez cenzury zapraszają na bajkę Jana Olbratowskiego pod wiele mówiącym tytułem Rycerz, księżniczka, wieża i czarodziej. Mało się zdarza takich tytułów, żeby były w nich aż cztery rzeczowniki.
1: Tak.
0: Żadnych innych czasowników, przymiotników, przysłówków nie.
1: Nie.
2: Ale
1: nie.
2: Zaczyna się tradycyjnie. Dawno, dawno temu było sobie królestwo. Było to miejsce spokojne i nie wyróżniające się niczym od innych królestw.
1: I jak w wielu innych opowieściach, byli tam rycerze, którzy ratowali księżniczki z wysokich wież i pokonywali złych czarowników, którzy więzili je w tych wysokich wieżach.
0: No wszystkim się żyło po prostu dobrze, panował spokój, panował dobrobyt. Król był bardzo kontent z tej sytuacji i radował się tym spokojem.
1: Jednak wkrótce nad tym wspaniałym królestwem pojawił się cień problemu.
0: Cień problemu.
1: Pewnego dnia przed królem stanęli go doradcy i rzekli:
2: panie, wielka jest twoja władza, jednak musimy zwrócić twoją uwagę na poważny problem. Chodzi mianowicie o to, że mało młodych ludzi chce się już pałać rzemiosłem rycerskim.
0: A jeżeli ta tendencja się utrzyma,
2: tak mówi drugi doradca,
0: to wkrótce może zabraknąć wojowników, którzy będą uwalniali księżniczki i pokonywali złych czarodziei.
1: Może się nawet okazać,
2: wtrącił trzeci,
1: że będziemy musieli prosić rycerzy z zagranicy, aby przybywali do królestwa i ratowali księżniczki.
0: Nasze. Monarcha wielce się tym zasmucił, bo to poważna sytuacja. I pomyślał o tych wszystkich biednych księżniczkach, które będą czekały na ratunek, a ten ratunek nie przybędzie.
2: Król rzekł więc:
1: co mam w takim razie czynić?
0: Jest na to rada.
2: To powiedział jeden z doradców, który lubił przemawiać i dzielić się z innymi swoim zdaniem.
0: Trzeba zachęcić młodych, by zaczęli wybierać drogę rycerską. Przedstawić im, jak cnotliwa jest to droga i z jak wielką chwałą się ona wiąże.
2: Ucieszył się król, słysząc tę radę, i natychmiast kazał swoim doradcom rozpocząć zachęcanie poddanych do stania się rycerzami.
1: Doradcy ruszyli do pracy.
0: Tak.
1: Wkrótce w miastach i wioskach zaczęły się pojawiać książki. Jak dobrze być rycerzem, czy o korzyściach z rycerstwa płynących.
0: Tak, 10 protipów dla przyszłych rycerzy.
2: Tak, to nawet na ówczesne TikToki nagrywali.
1: Tak. W kościołach i katedrach kapłani tłumaczyli, jak wspaniale i szlachetnie jest zostać rycerzem, który niesie pomoc uwięzionym niewiastom i pokonuje złych czarodziejów.
0: Na rynkach i w tawernach pojawiali się też starsi i zasłużeni rycerze, którzy opowiadali o swoim życiu i o tym, jak wspaniale się czuli, gdy czarnoksiężnik leżał u ich stóp pokonany, a uwolniona księżniczka rzucała im się wdzięczna w ramiona.
2: Efekty przeszły wszelkie oczekiwania. Wielu młodych już nie myślało o niczym innym, jak o zostaniu rycerzami.
1: Chłopcy bawili się uwalnianie księżniczek, a młodzieńcy opuszczali domy, by wejść na drogę rycerską. Radował się król i szczodrze nagrodził swoich doradców.
0: Jednak wkrótce pojawił się nowy, nieoczekiwany problem. W królestwie pojawiło się tak wielu nowych rycerzy, że zaczynało brakować uwięzionych księżniczek, które mogliby oni uwalniać.
2: Bywało nawet tak, że pod jedną wieżą stało kilku rycerzy, którzy musieli czekać na swoją kolej lub wręcz zaczynali walczyć ze sobą o to, kto wejdzie do wieży i pokona czarnoksiężnika.
1: Król bardzo się tym zmartwił, gdyż posiadanie dużej ilości młodych, niezadowolonych i uzbrojonych ludzi w królestwie mogło źle wróżyć. Dlatego znów zawołał swoich doradców, prosząc ich, by pomogli mu rozwiązać ten problem.
0: Doradcy znowu stanęli przed królem, a jeden z nich rzecze:
2: panie, jest na to rada. Trzeba zachęcić młode dziewczyny, by zostawały księżniczkami. Przedstawić im, jak to wspaniale być uwalnianą przez dzielnego rycerza.
0: Ucieszył się zatem król znowu, że doradcy raz jeszcze pomogli mu rozwiązać ten ciężki problem.
1: A i wkrótce w miastach i wioskach zaczęły pojawiać się książki, jak dobrze być księżniczką w wieży, czy jak błogo jest czekać na wybawienie.
0: 7 plusów, które da ci bycie księżniczką i tak dalej. No. W kościołach i katedrach kapłani i księża tłumaczyli, jak wspaniale i szlachetnie jest być niewiastą, która cierpliwie siedzi uwięziona w wieży, oczekując na przybycie swojego wybawcy i widzieć pokonanego później czarownika.
2: Na rynkach i w tawernach pojawiały się też doświadczone księżniczki, które opowiadały o swoim życiu w wieży i o tym, jak wspaniale się czuły, gdy czarnoksiężnik leżał już pokonany, a jej wybawca uwalniał ją z więzienia. Niektóre miały ogromne doświadczenie, gdyż ratowane były kilka razy.
0: Jak jest dobra księżniczka doświadczona, no to nie uratujesz jej, to jasne.
1: Efekty przeszły najśmielsze oczekiwania. Wiele młodych dziewczyn nie myślało już o niczym innym, jak o zostaniu uwięzionymi księżniczkami w wieży.
0: Niektóre nawet same ustawiały się pod murami, aby dać się porwać złym czarnoksiężnikom.
1: Inne same wchodziły do ich wież i z ochotą zamykały się w celi, a rycerze znów mieli kogo uwalniać. No. Radował się król i Szczodrzen nagrodził swoich doradców.
2: Jednak wkrótce pojawił się nowy, nieoczekiwany problem, bo w królestwie pojawiło się tak wiele księżniczek, że zaczęło brakować wież, w których czarnoksiężnicy więziliby porwane księżniczki, czekając na przybycie rycerzy.
0: I zdarzało się w tamtym czasie, to jest trudne do uwierzenia dzisiaj, że w jednej wieży było nawet kilka księżniczek.
2: No.
0: Inne księżniczki musiały walczyć o miejsce, czy być więzione poza wieżami, co było czasami niedogodne, zwłaszcza gdy padało.
2: No.
1: Król bardzo się tym zmartwił.
0: Król, tak, no.
1: Tak, gdyż posiadanie dużej ilości młodych, niezadowolonych i przeziębionych księżniczek w królestwie,
2: gdyż wiele z nich było więzionych na zewnątrz.
0: No tak, właśnie, to bo tak tam padało. No.
2: Wtedy było
1: że to po prostu może źle wróżyć.
2: No, może.
1: Dlatego znów zawołał swoich doradców, a ci po zastanowieniu rzekli:
0: królu nasz królu,
2: rzekł jeden z doradców,
0: jest na to prosta rada. W królestwie jest zbyt mało wież. Trzeba zatem zachęcić poddanych, by budowali więcej wież. Pokazać, jak wielką dumę będą czuli przy wznoszeniu tych wspaniałych konstrukcji.
1: Ucieszył się znów król i wkrótce w miastach i wioskach zaczęły się pojawiać książki, jak błogo jest wznosić wieże, czy o zaletach bycia budowniczym wieży.
0: 7 zalet wieży w życiu człowieka.
1: Wieka,
2: w kościołach i katedrach kapłani tłumaczyli, jak wspaniałym i szlachetnym rzemiosłem jest wznoszenie wysokich wież, z których później rycerz może bohatersko uwalniać księżniczkę i pokonywać czarnoksiężnika.
0: Na rynkach i w tawernach zaczęli pojawiać się doświadczeni budowniczowie wież, którzy opowiadali o swoim pięknym przygód budowaniu wież i chwalili się, które to wieże wyszły spod ich akurat ręki.
1: Efekty przeszły wszelkie oczekiwania. Wielu poddanych nie myślało już o niczym innym, jak o zostaniu budowniczymi wież.
2: Mało tego, niektórzy to już nawet rozbierali swoje domy, by zyskać budulec do budowy wież. Wkrótce w całym królestwie zaczęły wyrastać wieże, no jak grzyby po deszczu.
0: I w końcu każda księżniczka mogła być wygodnie więziona w swojej własnej wieży. Rycerze mogli w końcu je uwalniać bez potrzeby stania w kolejce, czy bez potrzeby walczenia z innymi rycerzami. Radował się król i znowu obsypał swoich doradców złotem.
1: Jednak wkrótce pojawił się nowy, nieoczekiwany problem.
2: Nowy.
1: W królestwie pojawiło się tak wiele wież, że czarnoksiężnicy mieli coraz większy problem, żeby je wszystkie ogarnąć.
0: Niektórzy mieli pod swoją opieką nawet kilkanaście wież i po pokonaniu ich w jednej wieży musieli szybciutko pędzić do kolejnej wieży, gdzie czekał rycerz, żeby ich znowu pobić. Tego czarnoksiężniczka. To strasznie ciężki zawód był.
1: Zaczęło dochodzić...
2: Bardziej jak padało.
1: Słuchajcie, zaczęło dochodzić do tego, że rycerze musieli kilka godzin czekać w niepilnowanej wieży, aż przybędzie czarnoksiężnik, którego będą mogli pokonać, by uwolnić księżniczkę.
0: Okropieństwo.
2: Zabiegani czarnoksiężnicy nie mieli nawet czasu, aby dbać o wieżę, co mocno złościło budowniczych, nie? Bo inni byli też tyle razy pokonywani, że musieli przez dłuższy czas leczyć rany, to też schodziło.
0: I król bardzo się tym wszystkim zmartwił i przejął, gdyż posiadanie niezadowolonych rycerzy, księżniczek lekko przeziębionych i budowniczych źle wróżyło na przyszłość. Raz jeszcze więc król postanowił poprosić doradców o pomoc.
1: Zatem doradcy kolejny raz stanęli przed królem i jeden z nich rzekł:
2: nie musisz się martwić, panie, gdyż rozwiązanie jest bardzo proste.
0: Trzeba powiedział.
2: Zachęcić poddanych, by zostawali czarnoksiężnikami. Pokazać, że porywając księżniczki dają przestrzeń, by wydarzyły się wspaniałe rzeczy, jak uwolnienie ich przez dzielnego rycerza.
0: Ucieszył się król niepomiernie i wkrótce w miastach i wioskach zaczęły pojawiać się książki: czarnoksiężnik twoim przyjacielem, jak miło jest porwać księżniczkę, czy 8 punktów bycia dobrym czarnoksiężnikiem.
1: W kościołach i katedrach kapłani tłumaczyli, że czynienie zła, by inni mogli z tego uczynić dobro, jest największą i najwspanialszą formą poświęcenia.
2: Na rynkach i w tawernach zaczęli pojawiać się doświadczeni czarnoksiężnicy, którzy opowiadali o swoim pełnym przygód życiu i o tym, jaką dumę czuli, gdy mimo ich starań zło przegrywało.
0: Inni też wskazywali, że gdyby nie porywali księżniczek, to rycerz nie miałby kogo uwalniać i przez to tyle dobra nigdy by się nie wydarzyło na świecie.
1: Efekty oczywiście przeszły najśmielsze oczekiwania. Wielu poddanych nie myślało już o niczym innym, jak o zostaniu czarnoksiężnikiem.
2: Wielu nawet wskazywało rycerzom, gdzie mają swoją wieżę, by ci mogli jak najprędzej przybyć, by je uwolnić.
0: Te księżniczki te takie.
1: Tak.
0: W końcu było znów dość czarnoksiężników, by porywać księżniczki i opiekować się wieżami. Ratował się król i znów obsypał swoich doradców złotem, choć już tak wiele tego złota nie zostało.
2: A to dlatego, że wkrótce pojawił się nowy, choć może nie już tak zupełnie nieoczekiwany problem.
1: W królestwie zaczęło bowiem źle się dziać.
0: Oj, źle.
1: Nikt nie uprawiał pól, nikt nie prowadził handlu, czy nic nie wytwarzał.
2: No tak, bo każdy poddany zajmował się jakąś dziedziną związaną z rycerzami ratującymi księżniczki z wież.
0: Zaczęły znikać lasy i pola, a na ich miejscu wyrastały nowe wieże. Miasta też zaczęły znikać, gdyż potrzebny był budulec na nowe wieże.
2: Poza tym zaczęło brakować nowych chętnych do zostania rycerzami, księżniczkami, budowniczymi czy czarnoksiężnikami, gdyż każdy obywatel był już kimś z tej kategorii.
0: Nie było cieśli,
1: tak.
0: Nie było prasowacza,
2: nie było
0: wieszacza franek,
1: czyszczacza telefonów,
0: czy to takiego na przykład reparatora pawlacza, tylko rycerze, księżniczki.
1: Doszło do tego, że niektórzy musieli zacząć pracować na dwa etaty i bywały przypadki, że księżniczki same się porywały i zamykały w wieżach.
0: A inny rycerz i zarazem czarnoksiężnik porywał budowniczkę wież i zarazem księżniczkę, by ta zbudowała mu wieżę specjalnie dla niego, której by potem ją więził jako czarnoksiężnik i uwolnił jako rycerz. Tak było?
2: Był też podobno jeden człowiek, który sam zbudował wieżę, porwał się i w niej się uwięził, a potem przybył, żeby się pokonać i uwolnić.
0: Tak, przecież gdyby tak nie było, to byśmy wam o tym nie mówili.
1: Tak. No. Ta sytuacja zaczęła prowadzić do wielu nieporozumień i nikt już tak naprawdę nie wiedział, kto jest kim i z czym się kogo je.
0: Zezłościł się król. Och, się strasznie zezłościł. Wezwał do siebie doradców. Jednak ci gdzieś zniknęli razem z królewskim złotem.
1: Tak to jest.
2: Tak
1: to jest.
0: Doradcy potrafią zrujnować najlepsze nawet królestwo. Dlatego jeżeli jesteś królem, a tacy nas też słuchają i oglądają, to ogłoś konkurs na doradców, a potem tych, którzy się zgłoszą i wszystkich wyrzuć z królestwa.
1: Na zbity pysk.
2: Radziliśmy my, radiowcy bez cenzury, a te wnioski płyną z bajki Jana Olbratowskiego.
0: Pod czterorzeczownikowym tytułem Rycerz, księżniczka, Rycerz, księżniczka, wieża i czarodziej.
2: Cztery rzeczowniki, a jakoby jeden.

0: dobrej i spokojnej nocy. Darek Maciborek, do usłyszenia i uważajcie na siebie. Zapraszam na fakty o północy, które przedstawia Michał Zieliński.
1: Premier łagodzi stanowisko w sprawie podatków od paliw. Donald Tusk wykluczał powrót programu CPN. Teraz mówi, że rząd może jednak poszukać sposobów złagodzenia skutków podwyżek. Rząd Ukrainy apeluje do niektórych polskich polityków o niepodsycanie wrogości wobec Ukraińców. W Hiszpanii strażacy zaczynają opanowywać wielki pożar lasów. Premier Donald Tusk zapowiada możliwy powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie i na rynku ropy naftowej pozostanie niestabilna, to przywrócone mogą być tak zwane ceny maksymalne, które obowiązywały jeszcze kilka tygodni temu.
2: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
1: Dziś posiedzenie rządu, jutro z kolei posiedzenie Sejmu, a na razie światowe ceny ropy mocno spadły. Dzisiaj, właściwie wczoraj, o ponad 10% na giełdzie w Londynie. To jest efekt przerwania walk między Stanami Zjednoczonymi i Iranem, a także doniesień o wznowieniu rozmów między Waszyngtonem i Teheranem. A na tym dzisiejszym posiedzeniu rząd ma m.in. zająć się zaostrzeniem kar za niszczenie lasów, w tym za nieuprawniony wjazd kładem na ich teren. Bezprawne wjechanie pojazdem silnikowym do lasu ma być karane podwyższoną grzywną w wysokości minimum 500 zł, a jeśli sprawca spowoduje pojazdem znaczny hałas albo zniszczy siedliska przyrodnicze i będzie uszkadzać rośliny, to będzie karany nawiązką w wysokości do 1500 zł. Dyplomacja Ukrainy apeluje o niepodsycanie wrogości wobec obywateli tego kraju przebywających w Polsce. Minister spraw zagranicznych Andrii Sybicha oświadczył, że czynią to niektórzy polscy politycy. Zaapelował również o sprawiedliwą karę dla sprawców pobicia pary obywateli Ukrainy we Wrocławiu. Jak informowaliśmy w wieczornych faktach RMF FM, wrocławska policja podaje, że zatrzymała dwie osoby podejrzane o dokonanie tego pobicia. Jeden z tych mężczyzn został zatrzymany przez policyjnych kontrterrorystów, kiedy próbował opuścić Wrocław, przekazał w internecie minister spraw wewnętrznych i administracji. Z kolei polski MSZ zapewnia, że nasz kraj nie wysuwał, nie wysuwa i nie zamierza w przyszłości wysuwać roszczeń terytorialnych wobec Ukrainy. W ten sposób polska dyplomacja odpowiada na twierdzenia Władimira Putina, jakoby Polska dążyła do podziału Ukrainy. W niedzielę na spotkaniu z żołnierzami marynarki wojennej Rosji w Petersburgu przywódca Rosji ocenił, że za kilkanaście lat Ukraina utraci swoje zachodnie ziemie na rzecz Polski czy Węgier. To nic innego jak dezinformacja i kolejna próba wywoływania antagonizmów i napięcia między Ukraińcami a sojusznikami wspierającymi Kijów, pisze polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych w oświadczeniu. Do domów wracają pierwsi mieszkańcy ewakuowani w związku z pożarami we wspólnocie Madrytu. Sytuacja się poprawia, chociaż ognia nadal nie udało się w pełni opanować. Akcję gaśniczą w regionie Castilla-La Mancha w środkowej części Hiszpanii od soboty ma wesprzeć ponad 100 strażaków z Polski. Sprzęt jest już przygotowywany i wyjedzie jutro, czyli we wtorek, zapowiadał na antenie informacyjnego radia RMF24 starszy kapitan Wojciech Gralec.
3: Są to moduły ratownicze GFFF, czyli Ground Firefighting. To są strażacy, którzy działają przy pożarach lasu bez użycia ciężkiego sprzętu, bez użycia pojazdu. Czyli cały sprzęt gaśniczy noszą na swoich ramionach. Jest to podręczny sprzęt gaśniczy, są to hydronetki, kłumice, różnego rodzaju łopaty, grace, narzędzia, które często mogliśmy zobaczyć na przykład w filmach o pożarach lasów w Stanach Zjednoczonych. Mamy też takie przenośne pompy do wody, rozkładane w przygodnym terenie zbiorniki na wodę, których możemy czerpać wodę, a te zbiorniki są na przykład zasilane przez śmigłowce z podwieszonym zbiornikiem Bambi Bucket, więc możemy się udać w miejsca, które są trudno dostępne, gdzie pojazdy czy jakiś inny sprzęt nie dotrze.
1: Wyjaśniał starszy kapitan Wojciech Gralec. Misja polskich strażaków w Hiszpanii potrwać ma do końca sierpnia. Na kolejne fakty w RMF FM o pierwszej przedstawi już Arkadiusz Stępień-Miernikowski.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: redakcji informacji w RMF FM.
1: Jak przekazuje Komisja Europejska, Unia skierowała dotychczas do walki z pożarami lasów we Francji i w Hiszpanii 13 samolotów gaśniczych, 4 helikoptery, ponad 130 strażaków, 41 wozów strażackich. To jest tylko pomoc unijna oczywiście. Ta pomoc została uruchomiona w ramach tak zwanego mechanizmu ochrony ludności. We Francji z ogniem strażacy walczą w prefekturze Gironde. W głównym miastem tego regionu jest oczywiście Bordeaux. W Bordeaux mieszka 260 tysięcy ludzi. To jest duże miasto. Rzeczniczka francuskiego rządu Maud Bregon powtórzyła dziś, że ewakuacja Bordeaux nie jest planowana. Nie jest planowana, ale jaka jest sytuacja w tym mieście? Może nam więcej powie pani Małgorzata, Polka, która mieszka właśnie, zaraz się dowiemy dokładnie, w okolicach Bordeaux. Dzień dobry pani.
2: Dzień dobry. Samo miasto rzeczywiście jest, powiedzmy, nieco większe od Rybnika. Natomiast tak zwana metropolia, 1 000 000 mieszkańców.
1: To są, no, czyli potężny ośrodek.
2: Tak, to jest 1 000 000 mieszkańców. I rzeczywiście ogień doszedł do granic gmin i już się zaczęło palić na obrzeża. Natomiast ja mieszkam w takim dziwnym miejscu. Wszystkie gminy były ewakuowane oprócz naszej, więc sąsiadami się zastanawiamy, czy postanowili nas poświęcić, czy też zostajemy tylko dlatego, że w zasadzie centrum przyjmowania poszkodowanych znajduje się jakieś 10 kilometrów na wschód, więc różnica jest żadna, bo tak naprawdę ogień, myślę, że tak bezpośrednio natychmiast nam nie zagraża. Nawet jeżeli się przemieszcza niezmiernie szybko, to jest dym. Dym jest okropny. Ja już uciekłam w sobotę wieczorem.
1: Czyli sama pani wyjechała, tak? Rozumiem.
2: Tak, 200 kilometrów od Bordeaux w tej chwili jestem pod Limoges. W Limoges było czuć dym. Było czuć 200 kilometrów był ten dym. Ten dym się zaczął, bo pożar się zaczął oficjalnie, władze francuskie mówią 22. To jest nie do końca prawda, ponieważ 20 już koleżanka mieszkająca na samym wybrzeżu była ewakuowana z pierwszych miejsc, ale to było daleko i ten dym nie dochodził. I myśmy wiedzieli o tym pożarze, wiedzieli, że on się roznosi, natomiast w piątek był taki przełom. Ja sama byłam w sklepie, w supermarkecie, wychodzę z supermarketu i wszędzie dym nagle. I tak zastanawiam się, co tu jest. Czy to na parkingu coś, czy wchodzi z powrotem do sklepu, więc wchodzimy z powrotem do supermarketu. W całym supermarkecie nagle jestem. To były minuty, to były sekundy dosłownie, nie? No więc szybko ucieczka do auta. Uciekamy do naszej miejscowości. U nas jeszcze jest powietrze w porządku. Godzinę później już czuć ten dym. Nagle o godzinie 21, kiedy u nas jest jeszcze jasno, bo słońce zachodzi po 22, przed 23, nagle jest ciemno. Takie są chmury. I nagle z nieba zaczyna padać śnieg, czyli popiół. Ja to nakręciłam, jeszcze moje dziecko zrobiło sobie dowcipny film z piosenką It's the most wonderful time in the year i posłała do koleżanek. Brat mi tylko napisał, postaraj się nie wychodzić z domu. Zamknęłam wszystkie okna, wszystkie wiatrzniki, bo ten dym wchodził. Ja mam dom bardzo, bardzo szczelny. Problemem jest to, że my tu mamy upały. Od końca maja mamy upały, które przekraczają 35 stopni, dochodzą do 45. I to jest jeszcze małe piwo, ponieważ nocą ta temperatura nie schodzi. Więc te noce tropikalne się zaliczają. Liczymy, że mamy noc tropikalną, jeżeli przez 3 noce nie wejdzie temperatura poniżej 20 stopni, a myśmy to mieli kilka tygodni, kilka dni z rzędu, przez kilka tygodni po 26 w nocy, więc to się nie schładza, nie da się wiecić. I teraz my w tych domach jesteśmy zamknięci, ten dym wchodzi przez wszystkie możliwe szpary, co się da, to zamykamy. Mamy 27 w domu, nie da się stać, nie da się wywietrzyć. Potem coś takiego dziwnego zauważyłam, że rano nagle się trochę ochładzało, więc dało się trochę i tego ten dym malał, więc dało się coś wywietrzyć, a po południu na nowo. Ja w sobotę zdecydowałam uciec, bo znalazłam znajomych, którzy mnie przyjęli pod Limoges, wiedząc, że tam jest dym, bo ja się wszystkich stałej Francji znajomych pytałam, kto ma dym. Mamy pożary, to my to już mamy od maja, mamy codziennie jakiś pożar, tylko że Francuzi są na to tak przygotowani, że to gaszą błyskawicznie. Natomiast tego się nie da opanować, o tu przyszło i ja się tylko pytałam, czy u was czuć ten dym, co u nas. No i ja stwierdziłam, że pojadę do Limoges, bo przynajmniej on będzie bardziej rozrzedzony. I no jak przyjechałyśmy w sobotę o 22:30 do Limoges, to tu jeszcze było czuć ten dym. W niedzielę rano jeszcze było czuć, a potem się już rozeszło. W tej chwili Bordeaux mają chwilę oddechu, bo te temperatury spadły i wiatr się zmienił. Wieje z południa na, z północy na południe, bo pożary są na zachód od nas. Mhm. Więc trochę się da oddychać, także dla mnie największym niebezpieczeństwem to był ten dym. Oni tam chwilę odetchnęli, natomiast co widać w telewizji? W telewizji ci strażacy są wykończeni, oni są wykończeni. No Francuzi, społeczeństwo, obywatele są no niesamowici, solidarność od razu była. Już w piątek od razu była zbiórka w supermarketach, mieszkańcy mojej gminy się zbierali i zbierali dla picie, pożywienie dla strażaków, wszystko. Merostwo zbierało dla
1: tych służb, rozumiem,
2: Dla poszkodowanych, ale to były takie rzeczy, bo to było wszystko spontanicznie. Oni prosili, jeżeli macie jakieś maszyny do kawy, dawajcie, bo trzeba dla tych, co niosą pomoc, żeby mogli się napić kawy, żeby się mogli napić herbaty, wodę, na początku wodę zbierano. Potem w tej chwili piszą, że woda nie. No ja oglądam, staram się nie oglądać telewizji, bo te telewizje wszystkie trochę się czatiny i nakręcają tą panikę, powtarzają te same zdjęcia, rzeczywiście domy są spalone.
1: A pani wie, co się dzieje z pani mieszkaniem, z pani domem?
2: Znaczy wiem o tyle, że jestem w kontakcie z sąsiadami, nie? I sąsiedzi mi piszą codziennie, po południu znowu musimy zamykać, bo znowu jest dym, już mamy dosyć. Ale
1: jest bezpiecznie, jeszcze ogień nie podszedł, rozumiem pani Małgorzata.
2: Jest bezpiecznie, znaczy to bezpieczeństwo jest takie względne. Jeżeli my tu od maja nie mamy żadnych deszczów, to ewentualnie przelotne ulewy 5 minut raz na 3 tygodnie, to tu jest wszystko suche jak pieprz. Tu jest, wie pan, w zeszłym tygodniu pies sąsiada wskoczył na żywopłot drugiego sąsiada i krzak się z suchości pod psem rozpadł. Tak sucho tu jest. Także ja uciekałam dlatego, że ja się bałam, że

0: dosyć dużo wozów policyjnych, bo policja i żandarmeria to są dwie różne rzeczy. To oni mają inny zasięg terytorialny. Policja jest w miastach, żandarmeria jest w tych gminach pozamiejskich. Jak wyjeżdżałyśmy z córką obwodnicą, to na obwodnicy minęłyśmy 8 wozów wojskowych załadowanych. Minęłyśmy również pana, który jechał w naszym kierunku też. Pozdrawiam tego pana, jechał Volkswagenem i palił papierosa przez otwarte drzwi, o czym wszyscy trąbią od miesięcy, żeby nie palić w samochodach, nie wyrzucać z niego pałku. A tu jakiś, za przeproszeniem, idiota sobie pali, nie?
1: Ale ma pani wrażenie, że to wszystko generalnie, że państwo radzi sobie z tym wszystkim, co się dzieje, że Francuzi panują nad tą sytuacją?
0: Wie pan co? Powiem tak, że z jednej strony tak, a z drugiej strony nie, tak powiem. Znaczy robimy wszystko, co możemy. Ewakuacje cały czas są prewencyjne. Oprócz tych, których rzeczywiście, w tym tor całym, to jest mój najbliższy punkt, moja najbliższa plaża, to tam poszło wszystko. Są specjalne oddziały strażaków, które palą, same wznieczają pożar, żeby zgasić pożywkę.
2: Tak jest.
0: Jest masa buldożerów, przekopują tereny, koszą drzewa, koszą dęby. Niestety, te dęby akurat się najwolniej palą, ale jak są, to muszą skosić, bo oprócz sosen jest dąb, nie? No, kosą obszary. Ludziom masek będzie brakować prawdopodobnie. Ja się czułam winna, że wyjechałam, że ich zostawiłam w tym dymie, bo najgorszy był ten dym, nie?
1: Trzymamy kciuki, jesteśmy dobrej myśli. Pani Małgorzata, Polka mieszkająca w rejonie Bordeaux, która wyjechała z tego zagrożonego regionu. Przypomnę, tam trwają ewakuacje, cały czas walczą strażacy z gigantycznym pożarem lasów i we Francji, i w Hiszpanii także. Dziękujemy pani Małgorzato, pozdrowienia.
3: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Posłuchaj, to ciekawe.
1: Do końca lipca ma zostać opublikowany projekt nowego podatku cyfrowego. Ma on obejmować zagraniczne platformy działające na polskim rynku. O tym informował w minionym tygodniu na antenie radia RMF FM minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. A my łączymy się z doktorem Jarosławem Kopciem z Fundacji Instant. Witam serdecznie.
2: Dzień dobry.
1: Przypomnijmy, że na początku marca projekt ustawy o tak zwanym podatku cyfrowym został wpisany do wykazu prac rządu. Założono tam wprowadzenie do 3% podatku od przychodów wielkich firm. Według propozycji podatek cyfrowy miałby objąć podmioty lub skonsolidowane grupy działające w Polsce, których globalne przychody przekraczają miliard euro, a opodatkowane przychody w Polsce wynoszą ponad 25 milionów złotych. Czy patrząc na naszą rozwijającą się gospodarkę, potrzebujemy takiego cyfrowego, podatkowego bata na big techy?
2: Nie nazywałbym tego batem na big techy, bo też warto zwrócić uwagę, że ten podatek będzie obejmował nie tylko amerykańskie big techy, ale także na przykład chińskie spółki, które pośredniczą w handlu, którego odbiorcami są obywatele Polski. Ale tak, potrzebujemy tego podatku, tak jak potrzebują go wszystkie inne kraje, które go wprowadziły wcześniej, bo warto zwrócić uwagę, że Polska, chociaż idzie tutaj troszeczkę żwawszym tempem niż społeczność międzynarodowa, to nie jest pierwszym ani jedynym państwem Unii Europejskiej, które taki podatek wprowadziło.
1: A do czego go potrzebujemy? No to poza tym oczywiście, że będziemy mieć z niego kasę, no to jest jasne.
2: Potrzebujemy go przede wszystkim dlatego, że firmy, które działają w Polsce, te wielkie międzynarodowe korporacje, nie płacą w Polsce podatków takich, jakie powinny, gdyby rozliczały się w Polsce. One korzystają ze swojego statusu bycia takimi konglomeratami międzynarodowymi, żeby unikać opodatkowania w Polsce. I to jest pierwszy powód, to znaczy chcemy opodatkowywać te działalności, które przynoszą korzyści z polskich obywateli i które są zasilane pieniędzmi z obywateli, z kieszeni polskich obywateli. Ale drugi powód jest taki, że te firmy wytworzyły różne skutki w naszej gospodarce, które przynoszą nam szkodę. Osłabiły na przykład krajowy handel albo zagroziły istnieniu lokalnych polskich mediów, bo przechwytują wartość, która powinna trafiać do gazet, radiostacji czy telewizji. No i chcemy użyć tych pieniędzy, które uda nam się zgromadzić z podatku cyfrowego, na to, żeby jakoś te szkody przynajmniej w pewnym stopniu ograniczyć.
1: A ten próg 3% to jest odpowiedni, bo pan mówi o tym słusznie skądinąd, że one nie płacą podatków, ale w Polsce są wyższe podatki niż 3%. To znaczy firmy normalnie płacące podatki w Polsce nie płacą 3%, tylko zdecydowanie więcej.
2: Tak, tylko że ten podatek nie będzie naliczany od zysków, tak jak większość podatków jest naliczanych od zysku, czyli tylko to, co firma faktycznie zarobiła, kiedy opłaciła wszystkie swoje koszty, podlega opodatkowaniu. W przypadku podatku cyfrowego ministerstwo proponuje podatek od przychodu, czyli od każdego pieniądza, który trafia, od każdej złotówki, która trafia do firmy. Mowa o tym, żeby 3% z tej złotówki, czyli 3 grosze, było należnym podatkiem. I to oznacza, że tak naprawdę ten podatek powinien mniej więcej odpowiadać temu, ile taka firma płaciłaby CIT-u w Polsce, gdyby się w Polsce rozliczała.
1: I ile nam to da? To znaczy, my możemy szacować, jakie to będą wpływy do budżetu?
2: Tak, wpływy do budżetu powinny wahać się pomiędzy 1,5 a 3 miliardy złotych. To zależy od masy rzeczy. Przede wszystkim dowiemy się tego lepiej, kiedy te firmy będą ten podatek już musiały płacić, ponieważ dzisiaj bardzo trudno się dowiedzieć, ile one tak naprawdę zarabiają, dlatego musimy szacować, ale doświadczenia z innych krajów oraz analiza tego, jak wyglądają przychody tych firm w Polsce, wskazuje na to, że mniej więcej o takich kwotach możemy mówić, ale oprócz tego należy się spodziewać, że te kwoty będą rosły w kolejnych latach, ponieważ już widzimy, że na przestrzeni ostatnich 10 lat te przychody tych firm bardzo wzrosły i spodziewamy się, że będą rosły dalej. Także te 1,5 do 3 miliardów, ministerstwo jest trochę bardziej zachowawcze, mówi od 1,2 miliarda do 2. Należy się spodziewać, że te przychody będą rosły.
1: A nie wycofają się te firmy, bo oczywiście zawsze w takiej sytuacji pojawia się taki głos, że jak my zmusimy ich do płacenia, no to oni natychmiast się zwiną, no i nie będziemy mieć ani mediów społecznościowych, czy portali, może lepiej powiedzieć, ani
2: platform sprzedażowych, ani niczego.
1: W ogóle nie będzie.
2: Trudno sobie wyobrazić, żeby coś takiego się stało. Polska jest bardzo dużym i bogatym rynkiem. Te firmy nie mogą sobie pozwolić na to, żeby z Polski się wycofać. Nie wycofały się z Francji, nie wycofały się z Wielkiej Brytanii, nie wycofały się z Węgier, Austrii czy Hiszpanii. Nie sądzimy, żeby wycofały się także z Polski. To obciążenie jest nieduże i proporcjonalne do tego, co robią, ale na dodatek te firmy mają dodatkową możliwość, jeśli przeniosą swoją rezydencję podatkową do Polski i będą płacić tutaj CIT, to wtedy podatek cyfrowy będzie dla nich transparentny. Nie będą go po prostu musiały ponosić i nie ma takich obaw zupełnie.
1: Bardzo dziękuję. Rozmawialiśmy przed chwilą z doktorem Jarosławem Kopciem z Fundacji Instant. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Więcej gorących tematów i jeszcze więcej informacji znajdziesz w Radiu RMF24.

0: Historia dla dorosłych z radiowcami bez cenzury, no to jedziemy z tym.
1: Tak jest. Dzisiaj o skarbach, które rozpalają wyobraźnię jak kobiece kolana.
2: Tak, bo kolana widzisz i myślisz, o, kolana.
0: Tak, tak.
2: A wyobraźnia już widzi więcej, już sięga wyżej, tak, dalej, tak.
0: Kto nigdy nie widział kobiecych kolan i nie miał myśli, niech rzuci w nie kamieniem.
1: W te kolana.
0: Dokładnie.
2: Ale niech nie wceluje.
1: Złoto Inków w Polsce. Skąd by się miało u nas wziąć w ogóle, prawda?
0: Otóż widzę, że zacząłeś z wysokiego C. Złoto Inków w Polsce, no, dobre.
1: Bo przecież u nas przez wieki to z Polski tylko wywożono, prawda? Ruski to, Niemiec tamto, Szwed tamto. Nikt tu nigdy nic nie przywoził. Ale ze złotem tak jest. Otóż historia zaczyna się od szlachcica Sebastiana Berzewiczego, awanturnika.
2: Sebiks, mocne otwarcie.
1: Sebiks, tak. Sebiks musiał uciekać z Polski, ponoć przez romans, no i bo tam muskał swoimi wąsami wysoko postawiony biust, i przez Indię Sebiks trafił do Peru.
0: Dawno nie miałem geografii, ale no. Indie, Peru, ale to on miał takie kiepskie połączenie, czy był słaby ze znajomości globusa?
1: Jakby? Może i to, i to. I tam w tym Peru poślubił Indiankę Uminę Atahualpę. I miał z nią córkę też Uminę. I uwaga, ta Umina wyszła za Andreasa, syna albo bratanka ostatniego inkaskiego króla Tupaka Amaru II.
0: Ale to jest historia, czy ty czytasz streszczenie brazylijskiej telenoweli?
1: To jest historia.
0: Historia.
1: To jest na pewno historia. Teraz uwaga. Andreas musiał uciekać, bo po Hiszpanie zabijali inkaską szlachtę. I Sebastian zabrał córkę i zięciunia, tego właśnie, oraz inkaski skarb do Włoch. Ale tam go dopadli.
2: Naszego Sebę kochanego? No, nic dobrego ci, Hiszpanie. Kończę z flamenko. Kończę z flamenko.
0: A ty w ogóle zacząłeś z flamenko? Bo nigdy nie mówiłeś. Ty. Pokaż kawałek swojego flamenko.
2: Widzisz?
1: Wrzucimy to na Instagrama. Nie, zięciunia Hiszpanie dopadli w tych Włoszech. No i ubili. Więc Berzewiczy zabrał córkę i wnuka Unkasa, bo się dorobił w międzyczasie, do Niedzicy tutaj do nas, do Polski. No to jednak hiszpańscy siepacze pod nieobecność naszego Seby dopadli tę córkę, no i zabili, a wnuka na szczęście ukryła służba.
0: Dobry brazylijski reżyser zrobiłby z tego jakieś takie 20 tysięcy odcinków.
1: Co najmniej. No i Seba, czy to raczej pan Sebastian, prawda, pochował córkę w srebrnej trumnie, gdzieś prawdopodobnie na zamku w Niedzicy, a obok niej, obok tej trumny, ukrył inkaski skarb.
2: To 40 tysięcy odcinków 40, by zrobił. No. Samo wiek od trumny opadałoby przez 5 odcinków. Tak. Jakie wideo by było?
0: A co z Unkasem? Wrócił się mścić jako Zorro, czy?
1: Zmieniwszy mu imię na Antonio.
0: Czekaj, to jest w sam raz do telenoweli, elegancko.
2: A co z Izaurą? Izaura była w Niedzicy, a Leoncio... To była świnia.
1: Zmieniwszy mu imię na Antonio, jako Antonia, Sebastian oddał wnuka do adopcji swojemu bratankowi z Morawskiego Krumelowa, Wacławowi Beneszowi.
0: A na koniec, jako nieślubne dziecko Pippi Langstrumpf, opracował 8-palcowe rękawiczki bezdotykowe i w ostatnim odcinku okazało się, że sam jest własną siostrą, co nie? Ale z innego łoża.
1: Prawie. Jego prawnuk, prawnik z Bochni, Andrzej Benesz, został wicemarszałkiem polskiego Sejmu. I tu dopiero historia się zaczyna.
2: A, wiedziałem, że tam zawsze było ciekawie. Zawsze. Zaraz do tematu pewnie wrócimy, jak znam życie. A nie znam.
1: No, znasz.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM.
1: Ustaliliśmy, że przodkiem marszałka polskiego Sejmu, naszego, pana Benesza, był ostatni Sapa Inka, ostatni król Inków Tupak Amaru II.
2: Piękna karta.
1: Piękna.
0: I skarb inkaskich królów ma być w Niedzickim Zamku.
1: Tak? Dokładnie właśnie tak. Przedtem wysłuchaliśmy historii, jak tam skarb trafił. Teraz uwaga. Młody Andrzej Benesz, ten przyszły marszałek, dostał upoważnienie z kurii w latach 40. i trafił do krakowskiego kościoła Świętego Krzyża, gdzie miał widzieć dokument poświadczenia adopcji tego Unkasa, Antonia, i dostał poświadczenie od proboszcza z pieczątką.
2: No jak z pieczątką proboszcza, to ważne. Probi ci byle czego nie podbije.
1: Probi, tak. I mając to poświadczenie, dostał od krakowskiego konserwatora zabytków zgodę na rozbiórkę schodów na zamku w Niedzicy, gdzie według rodzinnego przekazu miał być testament i skarb. Dostał nawet wojsko do pomocy, pojechali i znaleźli.
0: Skarb normalny?
1: Skarb nie. Oni tam znaleźli tam na tym zamku ołowianą rurę, a w środku były takie nadgniłe rzemienie plus jakieś tam blaszki, były pętelki takie tam.
2: Może seksy bielizna tej księżniczki inkaskiej, czy co?
0: Właśnie, jak będzie po indiańsku barabara?
2: Obmyj mi topór wojenny, poranna rosło.
1: Nie, bardzo romantyczna propozycja. Tak. Było to, to co tam znaleźli, to były rzemienie, czyli tak zwane kipu, peruwiańskie pismo sznurkowej. I wedle ekspertyzy z Peru, bo to wysłali do Peru, miało to kipu wskazywać, że skarb jest w pobliskim zamku Tropsztyn. Aha. 1/3 całości tego skarbu. Aha. Ale niestety marszałek Benesz ginie w wypadku samochodowym pod Kutnem.
0: Czyli skarbu nie odnaleziono.
2: No jeszcze nie, ale wielu kombinuje.
1: Dokładnie. Poza tym jest druga strona medalu, czy druga strona kipu, bo po pierwsze to mogła być fałszywka, gdyż Inkowie kipu robili z wełny, nie z rzemieni. A po drugie, no było w złym stanie, było zepsute mocno.
0: Właśnie, bo to mogła być lista zakupów dla męża.
1: Mogła być,
0: takiego
1: tak.
0: Inkaskiego, nie? Tam kup świniaka, halabardę, puklerz, dwie pary inex primablis, bobra, nie? To coś takiego.
2: Tak. Zamazane pismo było, po prostu.
0: Dokładnie.
2: Ale też faktem jest, że słynne złoto, skarb królów Inków, do dziś nigdzie się nie odnalazł.
1: Tak.
2: Może więc warto szukać.
1: Tak. Woda życia nie istnieje, ale zawsze warto po nią iść, że tak tu zacytuję.
2: Bo... Ale ja nie pijesz, to nie żyjesz, więc w jakimś sensie każda woda jest wodą życia.
0: Chciałoby się tylko dodać hop, hop, hop.
3: Historia dla dorosłych w RMF FM. Czas na kolejną opowieść.
0: Teraz skarb templariuszy. Mówiliśmy już kiedyś, że francuski król się u nich zadłużył, więc żeby nie musieć spłacać długów, zarzucił im herezję, majątki skonfiskował, a samych templariuszy spalił na stosie.
1: A przepraszam, czy z kredytami we frankach się tak nie da zrobić, bo to może rozwiązało... No,
2: próby trwają.
1: Aha. Dobra, ale co ze skarbem?
0: No, templariusze mieli skarby po całej Europie. Aha. I według legendy ten ich najprawdziwszy, mityczny skarb gdzieś wyparował. No bo szukano go od Hiszpanii po Szkocję.
2: Może z wody był, nie wiem. No ale my dzisiaj mówimy o polskich skarbach.
0: No, więc jest legenda, że skarb templariuszy jest w Chwarszczanach. Na północ od Kostrzyna nad Odrą, przy niemieckiej granicy.
1: Ale jak Niemiec wypowie słowo w Chwarszczanach?
0: No właśnie.
2: Na migi może powiedzieć.
1: Bardzo, do pokaż to na migi, w radiu najlepiej. No to dobrze. Bardzo dobra skrytka te Chwarszczany.
0: Tak.
1: Powiem wam, że no, gdybym ja miał schować gdzieś skarb, to tylko i wyłącznie w Chwarszczanach przy Kostrzynie. Może jeszcze w Wytrzyszczce.
2: Pół Europy by sobie szybciej język połamało, niż skarb znalazł.
0: Ale słuchajcie, bo w tych Chwarszczanach do dzisiaj jest kaplica, która została po templariuszach. I ona jest przepiękna i ona w tamtym czasie była otoczona mokradłami.
1: Aha. Sherlock Holmes ze mnie żaden, prawda? Ale dalej nie widzę puenty w tej twojej historii.
0: Ja zmierzam do puenty cały czas. Ona jeszcze będzie w tym programie. Bo chodzi o to, że templariusze byli nieprawdopodobnie sprawni, jeśli chodzi o odwodnienia.
2: Aha.
0: I to, że ta ameliorację, że tutaj kaplica była otoczona bagnami, miałoby świadczyć o tym, że coś tu schowali.
2: A może po prostu jakiś Sebastian Templariusz miał płacone od godziny i się tak z tą meliorją właśnie latami cerytolił?
1: No mogło tak być, no.
0: Według legendy pod kaplicą mogą być schowane korytarze ze skarbem.
1: A to nie można tego wziąć, rozkopać tam ze sztychówką, pojechać ze szpadrem, poszukać?
0: Właśnie próbowano kilkanaście lat temu. Odkryto, że ta kaplica powstała na starszej budowli, że tam był cmentarz, jakieś stare mury. Znaleziono też jakiś grot strzały, monetę. Sprzączkę od pasa.
1: Jaki kraj takie skarby?
0: Ale, słuchajcie, nie, bo jest też taka legenda, że wykopaliska przerwano, bo jeden z naukowców został znaleziony martwy z wyciętym na czole symbolem templariuszy. I szukałem długo, ale nigdzie nie znalazłem potwierdzenia tej historii. Wszędzie tylko jest napisane, że jest taka legenda.
1: Ale kolega zasnął tu na sedesie i miał potem na czole odciśnięty taki znaczek koło. Tak.
2: Czekajcie, ale to brzmi wiarygodnie.
0: Bardzo wiarygodnie.
2: Więc to raczej prawda.
0: No właśnie.
1: No ale kto ci to potwierdzi? No co ja? Ludzi nie znam, no stary. Program prowadzi.
2: Dobrze, dobrze ci. W każdym razie temat ukrytych skarbów dzisiaj w historii dla dorosłych. Za chwilę wracamy. Z kolejną porcją właśnie tej historii.
0: I może tam będzie puenta.
3: Znane wydarzenia w krzywym zwierciadle.
1: Teraz uwaga, zamek Czocha.
2: Dobra, narzuć nas na mapę, bo pewnie dzwoni, ale nie wszyscy wiedzą, w którym zamku.
1: Dolny Śląsk, to jest tak, powiem ci optycznie, lewy dolny róg Polski. I teraz jeszcze troszeczkę na lewo, czyli na zachód od Jeleniej Góry.
0: Pokaż to wskaźnikiem, pokaż.
1: Tu masz taką pineskę. To jest.
0: Dobra, przyznaję się, bez bicia nie byłem, ale czekaj, w zamek Czocha. Tu są zdjęcia i już wiem, że muszę tam pojechać.
1: No to jest potężny, piękny zamek nad pięknym zalewem. Z daleka troszeczkę jest taki taki zamek Walta Disneya.
2: Dokładnie, tylko ładniejszy.
1: No ładniejszy. O. Zbudowano go w połowie XIII wieku, ale jaja zaczynają się w roku 1909, kiedy to niemiecki milioner kupuje zamek, woła wybitnego architekta i mówi mu: proszę mnie tu zrobić show.
0: I ten mu go obija sidingiem i wszyscy żyją długo i szczęśliwie.
2: Tak, a pod zamkiem poukładał niemieckie krasnale ogrodowe. Tak. A wiecie, że teraz są takie, że oczka im się świecą w nocy.
0: Tak?
1: Tym no, krasnalom?
0: A po czym poznać, że krasnal ogrodowy jest niemiecki?
2: No to po wąsikach, nie?
1: I tam i jedną rączkę w górze tam.
0: Aha, no. Okej, dobra.
1: Pięć piwek.
0: I fajna czapeczka.
1: Wracamy do tematu, dobrze?
2: Dobrze.
1: Do dzisiaj ten zamek jest jednym z najbardziej tajemniczych zamków, bo ma w sobie pochowane kilkadziesiąt tajemniczych przejść i korytarzy i część do dzisiaj jest nieodkryta.
2: Nie, to koleś z żoną się bawił chowanego. No nie, no piękna sprawa.
0: Może żona w którymś z tych korytarzy się do dzisiaj chowa. Da. Gdzie jesteś?
2: No, że szczuplała pewnie trochę.
1: W zamku ten niemiecki milioner trzymał nieprawdopodobne skarby. On to kupował od rosyjskiej arystokracji za pół ceny w ogóle, bo tam ona musiała uciekać przed czerwonymi. Obrazy, rzeźby, biżuterię, zabytkową broń, bezcenne książki, no w tym podobno rękopis Rasputina.
2: No i co się z tym stało?
1: No się głupio pytasz, jakbyś nie wiedział. No przyszła wojna i rozkradli, prawda? Większość ruskie tam, część miejscowi, ale sam milioner miał mówić do służby tak: jak przyjdzie Armia Czerwona, oddajcie wszystko, co będą chcieli, bo i tak zabiorą tylko cząstkę skarbów tego zamku.
0: Dobre, to jest profesjonalne, głębokie.
1: I sprytne.
2: Ale mogło to być na ostatnie słowa w filmie, nie?
0: Tak. Tylko cząstkę skarbów tego zamku. I napisy końcowe tu wjeżdżają.
1: To wtedy tak, rzeczywiście. Czyli tam, rozumiem, część jest jeszcze pochowana, można znaleźć.
0: Prawdopodobnie. Na razie odnaleziono, z tego co tutaj czytam, kilkanaście z kilkudziesięciu ukrytych tam korytarzy.
1: No dobrze. Ale my jeszcze nie kończymy z historią dla dorosłych, to jest najważniejsze. Także za chwilę o bursztynowej komnacie. Dobrze? Więc wiecie, to wiecie, nie to posłuchacie.
3: Olbratowski, Skowron i Tomkowicz, czyli historia dla dorosłych w RMF FM.
0: Dziś rozmawiamy o nieodnalezionych skarbach, które być może są ukryte w Polsce, czyli w naszym kraju.
1: Pora zająć się skarbem, który od końca II wojny światowej najbardziej rozpala umysły poszukiwaczy skarbów oraz ich rodzin, które mają już dość tej obsesji. Chodzi o bursztynową komnatę.
2: A ja się nie dziwię poszukiwaczom bursztynowej komnaty, bo kto znajdzie ten skarb, to słuchajcie, będzie mógł sobie powiedzieć: kurczę, znalazłem bursztynową komnatę.
1: Fajnie.
0: Jak gdybym znalazł, to nie wiem, czy nie wyłożyłbym sobie tymi bursztynowymi ozdobami pokoju stołowego. A? Może jeszcze na łazienkę bym trochę starczyło.
1: Przepraszam, to co, to nie oddałbyś skarbu ojczyźnie naszej Polsce?
0: No oddałbym, ale nie od razu, no po jakimś czasie tak. Za kogo mnie macie? Ściągnijcie sobie ze ściany za prysznicem. No.
1: Może w tym momencie warto przypomnieć, czym jest bursztynowa komnata, prawda? Jest to kompletny wystrój pałacowy wykonany przez gdańskich mistrzów na początku XVIII wieku i w trakcie II wojny światowej z pałacu w Carskim Siole koło Petersburga wykradli ją Niemcy i przechowywali tam w skrzyniach na zamku w Królewcu, obecnie Kaliningrad.
0: Ja czytałem, że różni profesjonaliści i amatorzy poszukiwali komnaty i nic.
2: A może ktoś znalazł? Powiedział sobie, popatrzył: ja pierdził, ale bursztyn, nie? I zrobił z komnaty naszyjniki takie w formie bursztynowych korali, nie? I opchnął w czasowiczką nad morzem.
0: Jeśli twoja hipoteza jest prawdziwa, to odnaleźliśmy bursztynową komnatę. Noszą ją na szyjach Polki.
1: Ale nie, tak, czekajcie, bo jest też...
2: Tylko poskładać, nie?
1: Jest też inny ślad. Liesel Am, nauczycielka z Berlina, przebywała pod koniec wojny w Królewcu i latem 44 po alianckim nalocie dywanowym na Królewiec dr Rode, to kustosz muzeum w Królewcu, odpowiedzialny za komnatę, pokazał tej Liesel w piwnicach roztopioną masę, w której widniały zwęglone kawałki drewna. Wszystko przepadło, ale z kaput, miał powiedzieć, że to tam się sfajcyło.
0: Jest to dość prawdopodobne, ale sprawdziłbym, czy mieszkanie pani Am nie kipi od bursztynowych ozdób.
1: No, ale dzięki przekopywaniu Mierzei Wiślanej mamy tyle bursztynu teraz, że na miejscu PiSu zmajstrowałbym narodowi nową, swoją własną komnatę. Komnata plus taki program.
2: Ale nie teraz. Tuż przed wyborami. Nie?
1: Jasne.
3: Czas na kolejną opowieść.
1: Historia dla dorosłych, a to także jest ich historia najnowsza. Ostatnio najbardziej rozgrzała nas sprawa złotego pociągu. Pamiętacie? Tego ukrytego gdzieś w górach, chyba w okolicach Wałbrzycha.
0: Tak, pamiętamy. Wszyscy się rzucili szukać pociągu.
1: Tak jest. I pociąg miał wyjechać z zakładów zbrojeniowych w Petersdorfie w listopadzie 1944. Ponoć 12 składów zostało po brzegi, wyładowanych kosztownościami i największymi skarbami Rzeszy. W sensie tymi kradzionymi wszędzie, bo banda złodziei. I ślad po nim zaginął, po tym składzie. Niby jest w tajnym tunelu koło Wałbrzycha właśnie.
2: No, ale kto go nie szukał, to pamiętacie? Różdżkarze, amatorzy, profesjonalni poszukiwacze skarbów, naukowcy z AGH obstukiwali, nasukiwali, wiercili, a efekt taki jak poszukiwanie sprawnego przywódcy w Platformie Obywatelskiej.
1: Czyli nic.
2: Ja.
1: Podobno tatusiowie z wózkami z dziećmi w okolicy nasypu nad tunelem niby to na spacer chodzili, prawda? I co jakiś czas niby tam, że przypadkiem kopali czubkiem buta w ziemi, sprawdzali kurczaczek. Taki nierówny teren, tak mówili, prawda? A tak naprawdę to liczyli, że od tego bucika, że się otwór do pociągu zrobi.
0: Czy poszukiwania jeszcze kiedyś zostaną wznowione? Czy kiedyś jeszcze usłyszymy o złotym pociągu, czy to już kaput?
2: Na pierwsze pytanie odpowiadamy tak, na drugie odpowiadamy też tak. Słuchajcie, za wielka kupa dobra w tym pociągu się znajduje, żeby tak nagle marzenia porzucić.
1: Właśnie, nie? Właśnie. Tak, bo tak sobie gadamy w Historii dla Dorosłych o tych skarbach ukrytych w Polsce i taka chętka bierze, żeby je wszystkie odnaleźć. No. Ale byśmy byli w końcu bogatym krajem. Kurczę,
0: To nie do końca, no bo przecież byśmy tych skarbów nie sprzedali, tylko byśmy je mieli. No to
1: ty myśl, Tomkowicz, jakie kredyty pod zastaw można by zaciągnąć.
0: Rzeczywiście, na taki złoty pociąg.
1: A wiesz, jaką hipotekę by ustanowił na bursztynową komnatę?
2: Na złoty pociąg też. No w końcu się nie rusza ten pociąg, a więc jest to nieruchomość.
0: Nieruchomość.
2: Jak kiedyś auto z Kowrona.
1: Tak, takie auto miałem. Tak. I w wyniku tych kredytów, może nie wszystkie, ale duża część pieniędzy świata znalazłaby się w Polsce.
0: Tak. Bardzo dobre. I byśmy je zainwestowali w szukanie nowych skarbów. Albo w 10 tysięcy plus.
1: Ludzie, szukajcie.
0: Szukajcie.
1: Nie ustawajcie.
0: I kopcie czubkiem buta. Tak. Teraz nie idźcie kopać tych skarbów. Spokojnie. Za chwilę to zrobicie. No tutaj jest ciemno, teraz to nie poszukacie za wiele.
1: Ale jak idziesz przez Wałbrzych do sklepu wieczorem, to weź saperkę tam spróbuj. A tam narusz ziemię, może co będzie.
2: A weź sobie jakiś metalowy pręt i podziób w ziemię.
1: Dokładnie.
0: Dzisiaj o skarbach dla opornych w RMF FM, czyli największych skarbach ukrytych prawdopodobnie gdzieś w Polsce. Rozbudziliśmy wam wyobraźnię. Przypominamy, że wszystkie podcasty Historii dla Dorosłych do znalezienia na rmfon.pl.
1: I tam można słuchać, to można puścić mamie, to można puścić dziewczynie świeżo poznanej na przykład.
2: Przy świecach.
1: Można też.
0: No i nic nie będzie z randki.
1: Ale co se posłuchacie, to wasze. Polecamy się. Pa. Przemysław Skowron.
2: Tomasz Olbratowski.
0: I Jacek Tomkowicz, czyli Radiowcy bez cenzury.

0: I to już niemal godzina pierwsza, więc za chwilę wrócimy do muzyki, a teraz czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Opóźnia się śledztwo w sprawie zonda krypto. Prokuratura przedłużyła postępowanie do stycznia. Po blisko dwóch latach Głuchołazy odzyskują kluczową przeprawę. Otwarty został most na Krajowej 40. Ekspansja polskiej zbrojeniówki. Nitro Chem rozpoczyna inwestycje na rynku brytyjskim. Resort obrony zapewnia jednak, że to rozwój, a nie przenosiny. Śledztwo w sprawie zonda krypto przedłużone do 17 stycznia przyszłego roku, poinformowała o tym prowadząca postępowanie prokuratura regionalna w Katowicach. W faktach ze szczegółami nasza reporterka Anna Kropaczek.
1: Śledczy informują, że w ostatnich tygodniach przeprowadzili m.in. oględziny korespondencji internetowej pracowników giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z rachunków bankowych. To pieniądze pochodzące z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monako spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Postępowanie w sprawie tej giełdy kryptowalut trwa od kwietnia. Jest prowadzone przez prokuraturę regionalną w Katowicach pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Do prokuratury wpłynęło kilka tysięcy zgłoszeń od poszkodowanych.
0: Po blisko dwóch latach po wielkiej powodzi Głuchołazy odzyskały swoje najważniejsze połączenie drogowe. Jak informowaliśmy w faktach, otwarty został most nad Białą Głuchołazką na drodze krajowej nr 40. Na moście była wczoraj nasza reporterka Martyna Czerwińska. Czy mieszkańcy są zadowoleni z odbudowy?
2: Nawet bardzo. Jak mi powiedzieli, zanim Głuchołazy wrócą do takiego normalnego życia, minie na pewno jeszcze sporo czasu. Zniszczenia i utrudnienia popowodziowe wciąż dają w kość, ale ten most jest takim symbolem odbudowy i nadzieją, że to, co najgorsze, jest już za mieszkańcami.
3: Wszyscy myślą pozytywnie, że w końcu to wszystko zostanie tu odbudowane i ruszy do przodu i ludzie zapomną o tym, co się stało przed dwoma laty.
4: Mam nadzieję, że ten most przetrzyma jeszcze jakieś 100 lat chyba.
2: Most ma 52 metry długości, kosztował 65 milionów złotych i ma być odporny na ekstremalne kataklizmy.
5: To są fakty RMF FM.
0: Należący do polskiej grupy zbrojeniowej producent trotylu, bydgoski Nitro Chem, rozpoczyna swoją inwestycję na Wyspach Brytyjskich. Poinformowała o tym wiceszefowa Ministerstwa Obrony Narodowej. Jak podkreślała Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, nie wyprowadzamy nic z Polski, otwieramy nowe linie produkcyjne.
6: My uruchamiamy dodatkowe zdolności. I tak jak w Polsce Nitro Chem co roku wytwarza około 10 tysięcy ton trotylu, to w Wielkiej Brytanii, kiedy powstanie ta inwestycja, to planowana jest produkcja około dodatkowych 2000 ton rocznie. Dlaczego jest to strategiczne, że jest to w Wielkiej Brytanii? Mówimy przede wszystkim o odległości geograficznej. Musimy myśleć o wszystkich scenariuszach i jeśli przyszedłby do realizacji ten najtrudniejszy, to ulokowanie produkcji poza granicami Polski i to na zachód, w miejscu wyjątkowo bezpiecznym, zwiększa naszą odporność i nasze bezpieczeństwo.
0: Jak podkreślała wiceszefowa resortu, projekt będzie współfinansowany przez rząd Wielkiej Brytanii. W faktach wracamy wraz z ratownikami do podpowiedzi, co robić, gdy w trakcie pływania czujemy, że zaczynamy tracić siły. To dosyć istotne teraz, kiedy w wakacje wypoczywamy nad wodą. Niebezpieczny sygnał może być wstępem do utonięcia. Trzeba się wtedy opanować i nie popełniać bardzo częstego błędu.
7: Jeżeli już czujemy, że się męczymy, że jest źle, trzeba wykorzystać pływalność tej wody. Położyć się na plecach, wtedy mamy twarz bezpośrednio wynurzoną, nie mamy problemu z oddechem. No i jak najszybciej kierować się do brzegu. Tylko, że człowiek, który zaczyna tonąć, niestety robi rzecz dokładnie odwrotną, czyli zamiast wykorzystać pływalność wody, staje w pionie i próbuje z niej wyjść, czego się nie da zrobić, nie mając dna.
0: Odpowiadał Robert Wawruch z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego w Lublinie.
5: Publicystyka w faktach RMF FM.
0: Chcę wsłuchać się w wasze pomysły, rozmawiać o sprawach, które są dla was ważne, spojrzeć na świat waszymi oczami. Tak zachęcał na portalu X Karol Nawrocki. Chodzi o zaplanowane na dni 29 i 30 sierpnia spotkanie w rezydencji prezydenckiej w Juracie. Mówił o nim także na naszej antenie Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta, który był gościem Tomasza Terlikowskiego w RMF FM.
8: Prezydent się inspiruje Kampus Polska, będzie Kampus Prezydent, Kampus Nawrocki.
9: Nie, prezydent się nie inspiruje Kampusem Polska, pan prezydent prezydent, jeszcze jako prezes IPN-u, a wcześniej dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, zawsze był blisko młodzieży. Ja przypomnę, że to przy Muzeum II Wojny Światowej była Rada Młodzieżowa, a kiedy Karol Nawrocki był prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, organizował kongresy Pamięci Narodowej dla wielu tysięcy młodych ludzi. Dobrze, ale a przy prezydencie działa Rada Młodzieżowa.
7: Ale termin nie inspiruje się. Zbliżony.
9: Wakacje, panie
7: tylko
9: redaktorze.
7: Dlatego.
9: Oczywiście. Tylko dlatego, bo to jest ostatni weekend wakacji. Po raz pierwszy pan prezydent otwiera swoją rezydencję w Juracie dla kilkuset młodych ludzi. Rejestracja właśnie ruszyła na stronie prezydent.pl. Zapraszamy każdego, kto chce porozmawiać.
7: Działacz młodzieżówki Lewicy zgłasza się?
9: No to się
7: nie
9: zgłasza.
7: Sprawdzacie?
9: No nie, no panie redaktorze, każdy się może zgłosić. Każdego zapraszamy do tego, by złożył swoją aplikację. Tam jest formularz, można go wypełnić i zapraszamy do tego, by wziąć udział
7: młodzi
9: w naszym spotkaniu.
7: Młodzi działacze ruchów LGBTQ+ też mogą się zgłosić?
9: Panie redaktorze, każdy się może zgłosić.
7: Nie będziecie sprawdzać?
9: Oczywiście, że będziemy sprawdzać, kto się zgłosił i jeżeli będzie zbyt wielu chętnych, to wszystkich na pewno nie uda się zmieścić w Juracie, bo to miejsce także ma swoje ograniczenia, chociażby ze względów bezpieczeństwa.
7: Ale czym kilkaset osób,
9: kilkaset osób uda się na pewno zaprosić i to będzie bardzo transparentne, otwarte, społeczne wydarzenie, nie mające charakteru politycznego.
7: Nie będzie polityków? Nie wierzę.
9: Jedyną osobą, która zaprasza, jest prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Pan prezydent zaprasza młodych po to, by z nimi porozmawiać, by się wsłuchać w ich głos, by rozwiać różne wątpliwości, by odpowiedzieć na wiele czasem trudnych pytań.
7: Ale będą politycy PiS-u, czy nie będą?
9: Będą przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, pracownicy Kancelarii Prezydenta, ministrowie Kancelarii Prezydenta, nie będzie żadnych innych osób spoza Kancelarii Prezydenta. Pan prezydent i ministrowie prezydent.
7: To jest próba budowania nowej formacji albo jakiejś obok formacji prawicowej. Taka sugestia też padła, że prezydent chce wykorzystać silny spór na prawicy i zbudować własną formację.
9: No nie, panie redaktorze, ja z rozbawieniem czytam te niektóre komentarze, czy słucham tych niektórych komentarzy, no, że prezydent
7: tutaj... Gdzie bije, trzeci korzysta.
9: Pan prezydent przede wszystkim jest głową państwa, jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej i kieruje swoją ofertę do młodych ludzi. Ofertę spotkania z prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej wykorzystuje oczywiście też potencjał Rady Młodzieży, która działa przy prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej. Ja przypomnę, że jesienią ubiegłego roku pan prezydent powołał Radę Młodzieży. To jest jedna z najprężniej działających rad przy panu prezydencie. Proszę zwrócić uwagę, jak wiele inicjatyw pan prezydent podjął już jako prezydent Rzeczypospolitej Polskiej kierowanych do ludzi młodych, jak chociażby przy okazji 2 maja wręczanie flag prezydenckich szkołom mundurowym, liceum czy szkołom średnim mundurowym. Masę spotkań z młodymi ludźmi w kancelarii prezydenta.
7: Jak polityk coś robi, nawet jeżeli jest prezydentem, to ma to też wymiar polityczny.
9: Panie redaktorze,
7: to nie jest czysta sympatia do
9: panie
7: młodych
9: redaktorze,
7: ludzi.
9: Ale no, widzi pan, nie idźmy taką retoryką, która dominuje na polskiej scenie politycznej, że wszystko ma charakter czy wymiar ściśle polityczny.
7: No wszystko jest polityką.
9: Nie jest wszystko polityką, panie redaktorze. Czasami można zrobić czasami można coś zrobić niepolitycznie, to znaczy w tym wypadku w Juracie pod koniec sierpnia, 29 i 30 sierpnia, spotkać się po prostu z młodymi ludźmi, którzy są ciekawi świata, którzy mają szereg pytań dotyczących roli, znaczenia Polski w Unii Europejskiej, na świecie. Chcą porozmawiać z panem prezydentem o tworzonym prawie, chcą porozmawiać z panem prezydentem o polityce zagranicznej, chcą porozmawiać o udziale w grupie G20, o różnych formatach, w których udział bierze Rzeczpospolita Polska. Pan prezydent jest otwarty dla młodych ludzi i z tymi młodymi ludźmi się właśnie spotka.
7: Polityka międzynarodowa, to przejdźmy do polityki krajowej. Prezydent będzie się jakoś włączał w łagodzenie konfliktu między politykami PiS-u i Stowarzyszenia Rozwój Plus?
9: Nie taka jest rola prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na pewno potrzebna jest jedność po prawej stronie sceny politycznej, ale prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nie angażuje
7: się
9: w spór wewnątrzpartyjny. Nie angażuje się w spór wewnątrzpartyjny, panie redaktorze. To jest spór w łonie jednej partii politycznej. Oczywiście tej partii,
7: która... Za chwilę już chyba nie będzie jednej.
9: No zobaczymy. To są kwestie pewnie najbliższych kilkudziesięciu godzin, tak jak słyszymy z zapowiedzi.
7: Ale liczy pan na to, panie ministrze, że jeszcze się może zakończyć ten spór bez rozwodu?
9: Na pewno potrzebna jest zgoda, panie redaktorze, po prawej stronie sceny politycznej. I to jest podstawowa rzecz, której nam wszystkim chyba potrzeba, bo jakby jedność prawej strony
7: panie
9: sceny politycznej.
7: Jak słyszę, że premier Morawiecki jest niemieckim agentem, jak słyszę, że był przeciwko 500+, i nawet przeciwko Karolowi Nawrockiemu był, to trudno mi sobie wyobrazić.
9: Panie redaktorze, padło dużo słów, być może za dużo, być może trzeba usiąść do jednego stołu i po prostu ze sobą porozmawiać.
10: Oddaliście okrągły stół do muzeum. Może by się przydał. Usiedliby politycy prawicy.
9: Bardzo dobrze, panie redaktorze, że oddaliśmy okrągły stół do Muzeum Historii Polski.
10: Bo jak widać,
9: panie redaktorze, niektórzy chyba zapomnieli o tej grubej kresce, bo na ostatnim święcie policji w piątek nawet mieliśmy na trybunie honorowej zaproszonych przez rządzących byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa, więc bardzo dobrze zrobiliśmy, że oddaliśmy okrągły stół do Muzeum Historii Polski.
10: Macie jakiś stolik może mniejszy, taki okrąglutki, albo jakiś owalny, albo kwadratowy, żeby posadzić naprzeciwko siebie polityków PiSu i Mateusza Morawieckiego.
9: To nie jest rola pana prezydenta. Spory w łonie jednej z partii, Prawa i Sprawiedliwości, powinny być rozstrzygnięte przez liderów tej formacji politycznej, a nie przez pana prezydenta. Pan prezydent jest głową państwa, jest prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej.
10: A może jest beneficjentem tego sporu?
9: Pamięta o tym, kto go popierał w wyborach prezydenckich. Pamięta o tym, że popierało go Prawo i Sprawiedliwość. Na pewno to nie jest dobrze, jak dochodzi do takiego sporu w łonie największej partii opozycyjnej. My wszyscy powinniśmy się teraz koncentrować na rozliczaniu rządzących z afery szpitalnej, z problemów z budżetem,
10: z deficytu budżetowego. Prawa i Sprawiedliwości.
9: Nie, ja po prostu mówię, stwierdzam fakt, panie redaktorze, gdzie jest problem. Problemem nie jest to, że członkowie Prawa i Sprawiedliwości z jednej czy z drugiej frakcji się ze sobą kłócą. Problemem przede wszystkim jest to, w jakiej kondycji jest gospodarka Polski, w jakiej kondycji jest polska służba zdrowia. To jest problem i to przede wszystkim niepokoi pana prezydenta.
10: To, że członkowie PiSu się kłócą, to jest temat, który po prostu się dzieje. Mogło nie być i wszyscy zajmowaliby się aferą szpitalną.
9: Dzieje się oczywiście, dlatego pan prezydent Karol Nawrocki zwraca uwagę na te najważniejsze, najpoważniejsze problemy, które dotykają zwykłych Polaków. Ten spór, który toczy się w Prawie i Sprawiedliwości, dotyka...
10: Spór? Prezydent wie, o co jest ten
9: spór? Panie redaktorze, ja się tym sporem szczególnie jakoś nie zajmuję, dlatego że nie jestem politykiem, nie jestem też członkiem żadnej partii politycznej. Ja się koncentruję na tym, by wspierać pana prezydenta w komunikowaniu decyzji pana prezydenta, chociażby dotyczących podpisywanych ustaw, inicjatyw ustawodawczych, pytania referendalnego. To są kluczowe rzeczy, którymi ja się zajmuję.
10: Natomiast jeszcze ostatnie pytanie, a prezydent może zyska na tym sporze, bo wygląda na to, że od jakiegoś czasu prezydent, to przez polityków różnych formacji, jest wskazywany jako główny arbiter. Sławomir Bentsen mówi, jeśli pakt senacki, to wyłącznie pod wodzą prezydenta Karola Nawrockiego. Teraz obie skłócone części PiSu, jeżeli się do kogoś odwołują, do prezydenta, prezydent wrasta na nowego, no nie chcę użyć słowa guru, bo to źle brzmi, na nowego wodza polskiej prawicy?
9: Na pewno pan prezydent cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym. 55% osób ufa w Polsce prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. To jest ostatni, najnowszy sondaż i ten poziom zaufania do pana prezydenta rośnie.
0: Ta rozmowa Tomasza Terlikowskiego z Rafałem Leśkiewiczem jest na rmf24.pl. My w Faktach wrócimy do niej jeszcze za godzinę.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.

0: warto wiedzieć. Posłuchaj w RMF FM.
1: Dzień dobry, a z nami jest europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Dzień dobry, panie pośle.
2: Witam, panie redaktorze, witam państwa.
1: Kiedy prokuratura przesłucha Dawida Kacprzyka?
2: No to są pytania do prokuratury. To ona wie, jak prowadzić to śledztwo. Rozumiem, że

0: właściwy organ do oceniania zachowania, plus samorząd lekarski oczywiście.
1: No właśnie, Dawid Kacprzyk, z tego co znalazłem informacje w internecie, nadal nie ma zawieszonego prawa do wykonywania zawodu lekarza.
0: To są pytania oczywiście nie do mnie.
1: Do Naczelnej Izby Lekarskiej.
0: Do Naczelnej Izby Lekarskiej, czy do tego oddziału mazowieckiego, warszawskiego.
1: Ale pana zdaniem, czy powinien mieć po prostu?
0: Ja nie wiem, no ja nie jestem lekarzem, nigdy nie aspirowałem do bycia ekspertem w tematach medycznych, natomiast oczywiście jestem absolutnym zwolennikiem wyjaśniania takich spraw do dna i tutaj również postawa prezydenta mojego miasta, Rafała Trzaskowskiego, jest jednoznaczna. Nikt nie będzie nikogo chronił, wszystkie sprawy muszą być wyjaśnione. Ratusz zaprosił wszystkie możliwe służby, instytucje kontrolne do tego, żeby tę sprawę sprawdziły, odsunął zarząd, radę nadzorczą. Jest w pełni transparentny.
1: Nie obawia się pan, że młodzi wyborcy wybiorą Półwysep Helski, a nie Warmię? Wie pan, o co pytam. Inicjatywa Karola Nawrockiego, spotkanie z młodymi w Juracie pod koniec sierpnia, zbiega się to z Kampusem Polska.
0: Wie pan, no... PiS już organizował takie zloty młodzieżowe, prawicowej młodzieży, czy to Gazeta Polska, czy inne prawicowe media, więc po pierwsze inicjatywa Rafała Trzaskowskiego już ma swoją tradycję, ma swoją markę. Kampus Polska Przyszłości to jest fantastyczna inicjatywa, która, to ciekawe, właśnie zrzesza osoby z różnych stron sceny politycznej, bo ja będąc uczestnikiem, będąc często też gościem, dostrzegałem i rozmawiałem z młodzieżą lewicową, bardziej centroprawicową, więc na kampus Polska Przyszłości w Olsztynie jest miejsce dla każdego. Nie wiem, dla kogo jest miejsce na Helu, w Juracie. Boję się, że to Karol Nawrocki jakąś partyjną politykę zaczyna uprawiać, chce wejść do gry. No, widząc to pobojowisko pisowskie, na którym rozkładają się już trupy różnych obozów.
1: Zapytam właśnie o to, co się dzieje w Prawie i Sprawiedliwości, ale nie o sam komentarz do tej sytuacji wewnątrzpartyjnej, ale do tej układanki, która prawdopodobnie czeka nas, jak nie na tym posiedzeniu, to na tym powakacyjnym. Ja wiem, że pan na co dzień jest w Brukseli, ale no wiele lat pan bywał w parlamencie. Duże zamieszanie wywoła powstanie nowego klubu? Technicznie? Nie wiem, chodzi mi o te zmiany dotyczące podziału miejsc w komisjach, o podziale nawet pomieszczeń tutaj w budynku sejmowym.
0: Parlament jest świetnie zorganizowaną przestrzenią i organem. W związku z powyższym te zmiany są automatycznie, technicznie realizowane. Natomiast no, jedno jest istotne. No, PiS odgrywa coraz bardziej marginalną rolę, nie tylko tutaj przy wiejskiej, ale również w Parlamencie Europejskim. Mam absolutne przekonanie, jako też jeden z najbardziej aktywnych polskich parlamentarzystów z punktu widzenia wystąpień i inicjatyw, że oni po prostu te dwa ostatnie lata przebimbali, zajmując się, mówię o PiS-ie, kompletnie samymi sobie, swoimi walkami, układankami. I to jest dla nas również wielkie wyzwanie, bo my jako Koalicja Obywatelska musimy ponosić odpowiedzialność za bezpieczeństwo, za fundusze europejskie, za naszą aktywność w Unii Europejskiej, w NATO, w sytuacji, kiedy polska prawica zajmuje się wyłącznie sama sobą.
2: Jeszcze więcej informacji dnia do usłyszenia w Radiu RMF24.

0: tym się dziś mówiło w RMF FM.
1: Dzień dobry, a z nami jest europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Szczerba. Dzień dobry, panie pośle.
2: Witam, panie redaktorze, witam państwa.
1: A jest taki scenariusz kreślony w klubie Koalicji Obywatelskiej. Tak nakreślę tylko naszym słuchaczom jedną kwestię. Klub Prawa i Sprawiedliwości w tej chwili jest największy. Jeszcze prawdopodobnie do środy, do jutra, a w sumie tak naprawdę do jutra. No i klub Prawa i Sprawiedliwości mieści się w osobnym korytarzu tutaj przy Senacie. W cudzysłowie za zamkniętymi drzwiami. Czy jest taki pomysł Koalicji Obywatelskiej, żeby to skrzydło sejmowe odebrać PiS-owi po tych wielu latach?
2: Nie, to są decyzje oczywiście nawet nie polityczne, tylko na poziomie kancelarii Sejmu i właściwym...
1: To jest w ogóle praktycznie możliwe na rok przed wyborami?
2: Właściwym adresatem tych pytań, panie redaktorze, jest oczywiście Marek Siwiec, bo on to zarządza logistyką i infrastrukturą kancelarii. Oczywiste jest to, że Koalicja Obywatelska, co jest symboliczne, bo przecież po 10 latach od czegoś, co było hańbą PiS-u, czyli sala kolumnowa, czyli głosowania poza salą plenarną. No próba uznania, że PiS to Sejm, PiS to państwo, działania bez trybu, bezprawne. Ta sala wraca do największego klubu, czyli w tym przypadku do Koalicji Obywatelskiej. Jak mówię, no myślę, że po najbliższych wyborach, jeżeli dalej tak pójdzie ten rozdział, to przepoczwarzanie się PiS-u, to się może okazać, że ta reprezentacja będzie jeszcze mniejsza.
1: W koalicji jest spór o przepisy dotyczące najmu krótkoterminowego. Dziś pojawiła się informacja w Wirtualnej Polski, że Ireneusz Raś, wiceminister sportu i turystyki, który pisał ustawę o najmie krótkoterminowym, sam był właścicielem przed kilkoma laty kilku mikrokawalerek, które właśnie wykorzystywał do najmu krótkoterminowego. Sam nie chce iść z przepisami tak daleko, jak proponuje to Polska 2050 czy Lewica, aby to społeczności miały większy wpływ na to, gdzie ten najem krótkoterminowy się odbywa. Czy biorąc pod uwagę takie rewelacje, że sam był, sam w tej branży poniekąd uczestniczył, no powinien stracić swoje stanowisko, a nie pisać ustawę?
2: Nie, no przede wszystkim warto zawsze... Tutaj powiem szczerze, że Parlament Europejski jest wzorcem, jeśli chodzi o kwestie unikania konfliktu interesów, czy też rejestru korzyści. Każde spotkanie jest odnotowane, każdy wyjazd i tak dalej, i tak dalej, więc tu są gotowe procedury. Natomiast w przypadku najmu krótkoterminowego pamiętajmy, bo że to nie jest ustawa, która wyszła jakby z rządu, ona jest realizacją...
1: Znaczy wyszła z rządu, bo jest rządową.
2: Wyszła z rządu, ale jest realizacją jednak regulacji unijnej, która powinna być wdrożona do 20 maja. Której nie ma, więc teraz gospodarzem tego projektu oczywiście jest parlament, który powinien wypracować docelowe rozwiązania. No,
1: pan słyszał o tych poprawkach? Chodzi o to, żeby dać samorządom i wspólnotom mieszkaniowym prawo do decydowania o tym, gdzie ten najem ma się odbywać.
2: To są, panie rektorze, dodatkowe poprawki. Kluczowe jest...
1: Ale chyba kluczowe dla samych mieszkańców.
2: Kluczowe jest, żeby państwo miało rejestr lokali na wynajem krótkoterminowy do 30 dni. Kluczowe jest to, żeby mogło nadzorować ten proces i ten rynek. I po trzecie, kluczowa jest współpraca z platformami internetowymi, takimi jak Booking.com czy Airbnb, no bo te platformy muszą przekazywać odpowiednie informacje po to, żeby chociażby czy rząd, czy samorząd, czy wspólnoty miały informacje. Dla mnie jest kwestia jedna, jestem warszawiakiem i dbam o mieszkańców, żeby tego typu sąsiedztwo nie było uciążliwe, żeby minimalizować sytuacje, które
1: czyli
2: mogą...
1: Czyli pan jest za tym, żeby na przykład wspólnoty
2: nie,
1: decydowały?
2: Ja po prostu biorę pod uwagę interes na przykład starszych mieszkańców warszawskiego centrum, którzy bardzo często, dla których bardzo często takie sąsiedztwo, takie mieszkania, które są jednak z taką dużą fluktuacją lokatorów, są bardzo uciążliwe i tutaj powinny być jakieś rozwiązania, które by minimalizowały te szkody.
1: Czyli według pana, komu dać narzędzia na to, żeby decydować, gdzie taki najem może się odbywać? Samym, tylko wyłącznie samorządom? No bo pan już powiedział, że wspólnotom nie.
2: Kto
1: ma decydować, jak nie mieszkańcy?
2: W przypadku alkoholu i w przypadku sprzedaży po godzinie 22, tę kompetencję przekazano samorządowi, a dokładnie Radzie Gminy czy Radzie Miasta i to zadziałało. Prezydent Trzaskowski był w tym zakresie konsekwentny. W Warszawie po 22 w sklepie alkoholu czy na stacji się nie kupi. Mniej burt, więcej porządku, spokojniejsze noce dla mieszkańców. Może warto też zaufać samorządowi. To są również gospodarze, to są radni, którzy są wybierani raz na 5 lat, którzy mają swoją odpowiedzialność.
1: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Więcej takich informacji znajdziesz je w naszym radiu internetowym RMF24.

0: Misja specjalna w RMF FM. Lot kosmiczny ponad podziałami. Misja Apollo Soyuz.
1: Jest 17 lipca 1975 roku. W przestrzeni kosmicznej ma miejsce wydarzenie, które jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się niemożliwe.
2: Do radzieckiego statku Sojuz zbliża się amerykański moduł Apollo. Po serii manewrów następuje połączenie obu pojazdów.
1: Kilka godzin później obie załogi oficjalnie witają się, a ich spotkanie jest nagrywane i transmitowane w telewizji.
2: Jest to pierwsza w historii wspólna misja kosmiczna przeprowadzona przez Stany Zjednoczone i Związek Radziecki.
1: Przez kilka następnych godzin astronauci przeprowadzają wspólne eksperymenty, rozmawiają z przywódcami obu krajów oraz uczestniczą w konferencji prasowej.
2: Ale w jaki sposób dwa wrogie mocarstwa zdołały się porozumieć? I jak zakończyła się ta przełomowa misja? O tym opowiemy w dzisiejszym odcinku misji specjalnej.
1: Po zakończeniu II wojny światowej dochodzi do rozłamu w obozie aliantów i świat dzieli się na dwa wrogie obozy.
2: Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rozpoczynają rywalizację, która zapisze się na kartach historii jako zimna wojna.
1: Jednym z pól, na których oba mocarstwa próbują dowieść swojej wyższości, jest podbój kosmosu.
2: 4 października 1957 roku Sowieci wystrzeliwują Sputnika 1, pierwszą w historii sondę kosmiczną.
1: Wydarzenie to jest ogromnym sukcesem i wywołuje niepokój w Stanach Zjednoczonych. Mocarstwo nie chce pozostać w tyle i Kongres apeluje do prezydenta Eisenhowera o zwiększenie wsparcia dla projektów kosmicznych.
2: W rezultacie 29 lipca 1958 roku zostaje powołana do życia Narodowa Agencja Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej, w skrócie NASA.
1: Związek Radziecki odnosi jednak kolejny przełomowy sukces. 12 kwietnia 1961 roku w kosmos zostaje wystrzelony statek Wostok 1.
2: Na pokładzie znajduje się Juri Gagarin, który staje się pierwszym człowiekiem w kosmosie.
1: Stany Zjednoczone nie chcą zostać w tyle i już 20 lutego 1962 roku John Glenn zostaje pierwszym amerykańskim astronautą, który wykonał lot orbitalny.
2: Po tym wydarzeniu pierwszy sekretarz Nikita Chruszczow wysyła list do prezydenta Johna Kennedy'ego.
3: Szanowny panie prezydencie, w imieniu Związku Radzieckiego oraz moim własnym składam panu i narodowi amerykańskiemu gratulacje z okazji udanego wystrzelenia statku kosmicznego z człowiekiem na pokładzie.
1: Wymiana korespondencji między przywódcami sprawia, że pojawiają się pierwsze pomysły, aby oba mocarstwa nawiązały współpracę nad badaniem kosmosu.
2: Hugh Dryden, zastępca administratora NASA, prowadzi rozmowy z sowieckim naukowcem Anatolijem Błagonrawowem.
1: Ich efektem jest porozumienie, które zakładało wymianę danych pochodzących z satelitów meteorologicznych oraz wspólne prace nad badaniem ziemskiego pola magnetycznego.
2: Co więcej, prezydent Kennedy miał złożyć pierwszemu sekretarzowi Nikicie Chruszczowowi następującą propozycję.
4: Co byście powiedzieli na zorganizowanie wspólnej misji na Księżyc?
1: Jednak inne wydarzenia na świecie sprawiają, że pomysł współpracy staje się mało realny.
2: W październiku 1962 roku ma miejsce kryzys kubański, który niemal doprowadził do wybuchu światowego konfliktu.
1: 22 listopada 1963 roku prezydent Kennedy ginie w zamachu, a w 1964 Chruszczow zostaje odsunięty od władzy.
2: Następuje też ponowny wzrost napięć między mocarstwami, co skutkuje zaostrzoną rywalizacją w wyścigu kosmicznym.
1: Stany Zjednoczone prowadzą intensywne prace nad programem Apollo, którego celem ma być wysłanie człowieka na Księżyc.
2: 20 lipca 1969 roku wysiłki te zostają zwieńczone ogromnym sukcesem. Misja Apollo 11 dociera na Księżyc, a Neil Armstrong jest pierwszym człowiekiem, który staje na jego powierzchni.
1: Tym razem to Związek Radziecki czuje upokorzenie, choć przywódcy oficjalnie gratulują Stanom Zjednoczonym sukcesu.
2: Wkrótce ma miejsce kolejne wydarzenie, które staje się okazją do współpracy obu mocarstw.
1: W kwietniu 1970 roku na pokładzie statku Apollo 13 dochodzi do poważnej awarii, a NASA rozpoczyna starania o bezpieczne sprowadzenie astronautów na Ziemię.
2: Premier ZSRR Aleksiej Kosygin wydaje wtedy następujący komunikat.
5: Pragnę poinformować, że rząd radziecki wydał właśnie rozkaz wszystkim obywatelom i członkom sił zbrojnych, aby dołożyli wszelkich starań i udzielili pomocy podczas akcji ratowania amerykańskich astronautów.
1: W październiku 1970 roku Thomas Paine, administrator NASA, wysyła list do prezesa Radzieckiej Akademii Nauk Mstisława Kiełdysza.
2: Proponuje w nim przeprowadzenie wspólnej misji kosmicznej. Pomysł zostaje przyjęty.
1: W kolejnych miesiącach ma miejsce seria spotkań, podczas których delegacje obu krajów ustalają szczegóły tego przedsięwzięcia.
2: Miało ono polegać na wysłaniu w kosmos statków Apollo i Sojuz, które miały połączyć się na orbicie.
1: Zaplanowanie misji nie jest jednak prostym zadaniem, a inżynierowie muszą rozwiązać szereg problemów.
2: Przede wszystkim statki kosmiczne obu krajów mają inną budowę i rozmiary włazów, co zmusiło naukowców do stworzenia specjalnego modułu do dokowania.
1: Co więcej, oba kraje krytykują pojazdy swoich partnerów. Sowieci uważają, że moduł Apollo jest niebezpieczny, gdyż wymaga doskonale przeszkolonych astronautów do pilotażu.
2: Radziecki Sputnik był dużo bardziej zautomatyzowany, co miało zapobiegać katastrofie w wyniku błędu ludzkiego.
1: Amerykanie również mają zastrzeżenia do Sputnika, który w przeciwieństwie do statku Apollo nie posiada systemów rezerwowych, co ich zdaniem uniemożliwiało misję w wypadku awarii.
2: Niektórzy amerykańscy astronauci wyrażali swoje krytyczne zdanie w prasie. Jeden z kierowników projektu, Glenn Laney, prosi ich jednak o zaprzestanie wygłaszania podobnych opinii.
6: Nie możemy ryzykować urażenia Sowietów. Mogliby wtedy zdecydować się na wycofanie ze wspólnej misji.
1: Ostatecznie oba mocarstwa są w stanie odłożyć na bok spory i rozpoczynają się przygotowania do wspólnego projektu.
2: Zostają też wytypowani astronauci. W module Apollo polecą 3 osoby: Thomas Stafford, Vance Barnd i Deke Slayton.
1: Z kolei w skład dwuosobowej załogi Sputnik weszli Aleksiej Leonow i Walerii Kubasow.
2: Aby umożliwić rozmowę w kosmosie, astronauci uczą się przed lotem języków angielskiego i rosyjskiego oraz trenują procedurę dokowania.
1: W trakcie misji mają zostać przeprowadzone eksperymenty naukowe. Jednym z jej celów jest również przetestowanie możliwości modułu dokowania i jego wykorzystania przy organizacji misji ewakuacyjnych.
2: Obie strony zdają sobie też sprawę z politycznego znaczenia misji. Przywódca ZSRR Leonid Breżniew skomentował ją słowami:
5: radzieccy i amerykańscy kosmonauci polecą w kosmos, aby przeprowadzić tam pierwszy w historii ludzkości wspólny eksperyment naukowy. Wiedzą, że z kosmosu nasza planeta jest jeszcze piękniejsza. Jest też wystarczająco duża, abyśmy mogli na niej spokojnie żyć, ale nie dość wielka, by nie ucierpieć w wyniku konfliktu nuklearnego.
1: 15 lipca 1975 roku rozpoczyna się historyczna misja kosmiczna. Z kosmodromu w Bajkonurze startuje radziecka rakieta Sojuz.
2: Kilka godzin później z Centrum Kosmicznego na Florydzie startuje amerykańska załoga.
1: 17 lipca oba pojazdy spotykają się i rozpoczynają procedurę dokowania, która kończy się sukcesem.
2: 3 godziny później, po zakończeniu wszystkich procedur, następuje otwarcie włazu łączącego oba statki.
1: Ma wtedy miejsce słynny uścisk dłoni między dowódcami obu załóg, Leonowem i Staffordem.
2: Astronauci wymieniają się prezentami oraz łączą ze sobą dwie części tablicy pamiątkowej.
1: Odwiedzają też oba moduły i prowadzą ze sobą rozmowy, choć Leonow żartobliwie wspominał:
7: Stafford miał dość specyficzny akcent, więc w sumie rozmawialiśmy w kosmosie w 3 językach: rosyjskim, angielskim i oklahomskim.
2: Załogi uczestniczą też w konferencji prasowej, rozmawiają z przywódcami i przeprowadzają eksperymenty. Jednym z nich jest zbadanie, jak stan nieważkości wpływa na rybią ikrę.
1: Oba statki przeprowadzają także ponowną procedurę dokowania, podczas której następuje zamiana ról i tym razem załoga Sojuza może przećwiczyć ten manewr.
2: W czasie misji ma miejsce także zabawne wydarzenie. Joe Gilmore, słynny barman z londyńskiego hotelu Savoy, tworzy specjalny koktajl o nazwie Link Up.
1: W jego skład wchodzą amerykański likier Southern Comfort, rosyjska wódka oraz sok limonowy.
2: Barman wysyła napoje do Stanów Zjednoczonych i ZSRR, aby astronauci mogli je wypić po powrocie.
1: Gdy wiadomość o tym dociera do załóg w kosmosie, Stafford miał zażartować:
8: powiedzcie Joe'emu, że wolelibyśmy wypić go tutaj.
2: Finalnie 19 lipca następuje ostateczny koniec misji. Zgodnie z ustaleniami moduł Apollo odłącza się od Sojuza w taki sposób, że tworzy sztuczne zaćmienie Słońca. Pozwala to radzieckiej załodze na sfotografowanie korony słonecznej, czyli najbardziej zewnętrznej warstwy atmosfery gwiazdy.
1: Sowieci pozostają w kosmosie jeszcze przez 2 dni i 21 lipca bezpiecznie wracają na Ziemię.
2: Załoga Apollo pozostaje na orbicie przez 5 dni, podczas których przeprowadzają jeszcze kilka eksperymentów związanych z obserwacją planety.
1: 24 lipca Amerykanie rozpoczynają przygotowania do lądowania. Wtedy ma miejsce jedyny poważniejszy incydent podczas całej misji.
2: W wyniku hałasu podczas wejścia w atmosferę Brent nie słyszy dokładnie poleceń Stafforda i nie ustawia poprawnie 2 przyłączników.
1: W wyniku tego błędu kabina wypełnia się toksycznym gazem, a Brent na krótko traci przytomność.
2: Stafford jednak w porę wydobywa maski tlenowe i wszyscy 3 astronauci bezpiecznie lądują, choć następnych kilka dni spędzają w szpitalu. metalu.
1: Ten incydent nie zmienia jednak faktu, że misja jest ogromnym sukcesem, zarówno naukowym, jak i dyplomatycznym.
2: Astronauci Leonow i Stafford zaprzyjaźniają się, a Leonow zostaje nawet ojcem chrzestnym jednego z dzieci Stafforda.
1: Choć krótko po zakończeniu misji stosunki między dwoma mocarstwami znów się pogarszają, staje się ona precedensem dla późniejszych międzynarodowych misji kosmicznych.
2: Glenn Laney, który był jednym z jej głównych kierowników, powiedział dużo później:
6: myślę, że gdyby misja Apollo-Sojuz nie doszła do skutku, nie bylibyśmy w stanie stworzyć Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.
1: Pomimo upływu lat, misja Apollo-Sojuz nadal jest symbolem współpracy i międzynarodowych wysiłków na rzecz badania kosmosu.
0: Misja specjalna w RMF FM. Na tropie największych tajemnic historii.

Zbliża się druga, czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, zapraszam. Sprawa Zbigniewa Ziobry nabiera tempa. Wniosek o ekstradycję.